0: emocje, które pomogą stworzyć wzruszające kartki pełne ciepła i wsparcia. Takie słowa mogą dodać skrzydeł i motywacji, by córka śmiało kroczyła przez życie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą. 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
0: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa. Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z jedną łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną.
0: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość. Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. kto zabija, kto będzie następny. Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kazimierska, dawna królowa życia, teraz króluje w Egipcie, pokazując, że wiek to tylko liczba. Zamiast telewizyjnych ekranów zdobywa serca internautów, prezentując swoje wakacyjne przygody w skąpym bikini. Jej profil na Instagramie to prawdziwa oaza luksusu i beztroski, gdzie milion obserwujących podziwia jej odmłodzoną twarz i luksusowe stylizacje. Kazimierska udowadnia, że można żyć pełnią życia, żartując z hejtu i ciesząc się każdą chwilą pod palmami. Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, znów w centrum uwagi. Tym razem jego kontrowersyjne wypowiedzi o wsparciu dla artystów wywołały burzę. Mateusz Damiński nie szczędził słów krytyki, zarzucając Mentzenowi manipulację i populizm. Aktor podkreślił, że sztuka to nie tylko pieniądze, ale fundament naszej tożsamości, a atak na artystów to jedynie pretekst do dzielenia społeczeństwa. Cóż, wygląda na to, że w polityce sztuka manipulacji ma się całkiem dobrze. Mieczysław Fok, znany jako legenda polskiej muzyki, prowadził życie niczym z telenoweli. Przez ćwierć wieku żył w miłosnym trójkącie z żoną i kochanką, którą poślubił dopiero po śmierci małżonki. Choć jego hity, takie jak Ta ostatnia niedziela, wciąż rozbrzmiewają. Jego życie prywatne mogłoby być scenariuszem do filmu. Fok, od kolejarza do światowej gwiazdy, udowodnił, że miłość i muzyka nie znają granic, nawet tych moralnych. Fani Rodu Smoka mogą już szykować popcorn, bo 22 czerwca HBO Max zaserwuje im trzeci sezon pełen bitew i smoczych popisów. Rhaenyra, grana przez Emmę Darcy, zmienia front, a jej poddani nie są z tego zbyt zadowoleni. Zwiastun obiecuje spektakularne starcia, w tym odbicie królewskiej przystani, a smoki będą latać nad miastem jak gołębie na rynku. Wygląda na to, że twórcy postanowili podkręcić akcję do maksimum, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej telewizyjnej uczty.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Vicky Gabor, nasza ulubiona gwiazda, znów zaskakuje. Po burzliwym ślubie z Giovannim Trojankiem, transmitowanym na żywo przez dziadka pana młodego, Vicky postanowiła podzielić swoje życie między Polskę a Wielką Brytanię. Jak sama mówi, wyjazdy dają jej wytchnienie od ciągłego oceniania. A co z hejtem? Cóż, Vicky twierdzi, że cokolwiek zrobi, zawsze jest źle. Ale hej, przynajmniej nie brakuje jej tematów do rozmów. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował ustawę, o którą walczył tragicznie zmarły Łukasz Litewka. Doda triumfalnie ogłosiła na Instagramie: zerwaliśmy łańcuchy, odnosząc się do zakazu trzymania psów na łańcuchach. W tle jednak wciąż unosi się cień tajemnicy śmierci Litewki, a Warszawa szykuje się na wielki protest, by domagać się prawdy. Tymczasem na cmentarzu w Sosnowcu doszło do incydentu przy grobie polityka, gdzie ogień pojawił się wśród zniczy. Czyżby emocje wokół tej sprawy miały się dopiero rozpalić? Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy, jak Scott Ian z Anthrax, przenieśli je na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen. Oto historia, która mogłaby być scenariuszem hollywoodzkiego dramatu. Kontradmirał George Morrison, człowiek, który niemalże rozpętał wojnę w Wietnamie, i jego syn Jim, lider The Doors, który stał się ikoną antywojennej rewolty. Ojciec, mistrz wojskowej dyscypliny, i syn, buntownik z gitarą, który wolał śpiewać o miłości niż walczyć w dżungli. Ich relacja była jak zderzenie dwóch światów, a pojednanie przyszło dopiero po śmierci Jima, kiedy to surowy wojskowy w końcu zrozumiał, że jego syn był wierny własnemu duchowi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 3 dni po premierze albumu Street Survivors zespołu Lynyrd Skynyrd świat muzyki został wstrząśnięty katastrofą lotniczą, która pochłonęła życie liderów grupy. Oryginalna okładka płyty, przedstawiająca muzyków w płomieniach, nagle stała się makabrycznym symbolem tragedii. Wytwórnia szybko wycofała kontrowersyjną grafikę, zastępując ją bezpieczniejszą wersją. Dziś oryginalne winyle z płonącą okładką są białymi krukami wśród kolekcjonerów, przypominając o mrocznych przeczuciach i nieuchronnym losie. Tarja wraca do korzeni z albumem Frisson Noir, który ma być najbardziej metalowym dziełem w jej karierze. Premiera płyty już 12 czerwca, ale fani mogą posłuchać jej przedpremierowo 5 czerwca w Warszawie. Na krążku znajdziemy epickie orkiestracje, klasyczne brzmienia i potężne gitarowe riffy, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Danny Filth i Apokaliptika. Album zmiksowany przez nagrodzonego Grammy Niala Avrona dostępny będzie w kilku formatach, w tym w limitowanej edycji z miedzianą folią. Rod Stewart, mistrz rock'n'rollowej zdrady, z zimną krwią rozbił zespół Faces, by stać się największą gwiazdą na świecie. Śpiewając o przyjaźni, jednocześnie niszczył relacje z kolegami, a jego solowe sukcesy były gwoździem do trumny dla zespołu. Po rozpadzie Faces, Stewart zamienił rockową zadziorność na jedwabne koszule i ballady, które przyniosły mu fortunę, ale i utratę szacunku dawnych fanów. Wybierając status globalnej supergwiazdy, zostawił za sobą przyjaciół i artystyczne ideały, nie oglądając się za siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na warszawskim Brudnie doszło do tragicznego wypadku. Niespełna dwuletni chłopiec wypadł z balkonu na 10. piętrze wieżowca przy ulicy Wysockiego. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej, dziecka nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tego zdarzenia. Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
1: Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. Żyrafa Pietruszka, ulubienica warszawskiego zoo, rozpoczęła nowe życie w słoweńskim Zoo Ljubljana. Po trudnym początku, gdy biologiczna matka ją odrzuciła, Pietruszka była pod opieką pracowników warszawskiego zoo. Transport do Słowenii odbył się bez problemów, a na miejscu czekał na nią jeden z dotychczasowych opiekunów, co ułatwiło jej aklimatyzację. Słoweńskie zoo zapewnia, że Pietruszka otrzyma tam równie dobrą opiekę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie. W Warszawie 31 maja Jan Rus podejmie się niezwykłego wyzwania, przechodząc na taśmie między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower. Taśma zawieszona będzie 180 metrów nad ziemią, a trasa liczy około 500 metrów. Wydarzenie rozpocznie się o 8 rano i będzie transmitowane na żywo w mediach społecznościowych oraz telewizji. Warunki będą trudne, ale Rus jest doświadczonym slacklinerem, który już wcześniej pokonywał podobne wyzwania. W Krakowie doszło do poważnego wypadku podczas pościgu za motocyklistą, który ignorował polecenia policji. Policyjny radiowóz wpadł w poślizg i zjechał na torowisko, co spowodowało ciężkie obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Motocyklista, który wcześniej stwarzał zagrożenie na drodze, został zatrzymany przez policję. Śledczy badają teraz szczegóły zdarzenia. Dzień Dziecka w Polsce obchodzi swoje 75. lecie. Święto to, obchodzone 1 czerwca, zyskało popularność w czasach PRL, kiedy dzieci mogły liczyć na festyny i drobne upominki, mimo trudnych warunków gospodarczych. Choć początkowo miało polityczny kontekst, z czasem stało się dniem pełnym radości i zabawy. Warto pamiętać, że Polska odegrała kluczową rolę w tworzeniu konwencji o prawach dziecka, co podkreśla znaczenie tego święta na arenie międzynarodowej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
0: W gminie Słaboszów doszło do nietypowej interwencji policji. Dzielnicowi z Racławic zatrzymali 71-letniego woźnicę, który w stanie nietrzeźwości prowadził zaprzęg konny. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu we krwi i zakończył podróż w przydrożnym rowie. Na wozie znajdował się również nietrzeźwy kompan, a szybka reakcja świadków i policji zapobiegła poważniejszemu wypadkowi. W centrum Chorzowa doszło do próby starcia pseudokibiców, którą udało się udaremnić dzięki szybkiej interwencji policji. Kilkudziesięciu chuliganów z pobliskiej miejscowości próbowało sprowokować awanturę z miejscowymi kibicami. Jednak funkcjonariusze zdołali opanować sytuację, zanim doszło do eskalacji konfliktu. Policja udostępniła nagranie z kamer nasobnych, które pokazuje przebieg akcji. Dzięki zdecydowanej reakcji służb obyło się bez poszkodowanych i aresztowań.
1: Częstochowie doszło do tragicznego wypadku na placu budowy przy Alei Bohaterów Monte Cassino. 41-letni mężczyzna zginął, gdy betonowa płyta ważąca około 3,5 tony spadła na niego podczas prac z użyciem dźwigu. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia, sprawdzając m.in. przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Na miejscu pracują służby i technicy policyjni.
0: Słuchacie Radia Super Express. Od 1 czerwca we Wrocławiu Magnolia Park wprowadza opłaty za parking. Pierwsze 2 godziny postoju będą darmowe, a każda kolejna godzina kosztować będzie 5 zł. Nowy system parkingowy będzie działał bez biletów, a opłaty można uregulować w automatach na terenie galerii. Dodatkowe godziny darmowego postoju przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku prognozowana temperatura to 14 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zakończyła sezon na 6. miejscu w PKO BP Ekstraklasie, a w europejskich pucharach zagra GK z Katowice. Klub przechodzi duże zmiany kadrowe, żegnając się z kilkoma zawodnikami, w tym Eritimem i Pankowem, którzy otrzymali lepsze oferty. Nowymi nabytkami są bramkarz Iwan Brkić i obrońca Zoran Arsenik. Przyszłość Jeana-Pierre'a Ensam wciąż pozostaje niepewna. 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie. Karol Czubak zakończył sezon jako najskuteczniejszy Polak w PKO Ekstraklasie z 18 bramkami, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski przez Jana Urbana. Napastnik niedawno wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Karoliną. W wywiadzie Czubak opowiada o marzeniach związanych z grą u boku Roberta Lewandowskiego i podkreśla swoje umiejętności gry głową. Mimo trudnych chwil w Belgii, piłkarz nie wyklucza ponownego wyjazdu za granicę.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, zdobywając 120 goli dla katalońskiego klubu. Przyszłość polskiego napastnika wciąż jest niepewna, z możliwymi transferami do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych. Choć spekulowano o jego przejściu do Serie A, brak kwalifikacji włoskich klubów do Ligi Mistrzów zmniejsza atrakcyjność tego kierunku. Piotr Zieliński, kolega z reprezentacji, podkreśla, że Lewandowski nie planuje jeszcze kończyć kariery.
2: Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania wspominał tragicznie zmarłego asystenta selekcjonera, Jacka Magierę, podkreślając znaczenie wsparcia dla rodziny w trudnych chwilach. Lewandowski mówił także o swojej przyszłości, zaznaczając, że decyzje dotyczące jego kariery jeszcze nie zapadły. Polacy zagrają we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą. Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6. występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robert Burnejka, znany jako hardkorowy koksu, wystawił na sprzedaż swoją luksusową posiadłość. Dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych z basenem, położony 35 minut od Warszawy, został wyceniony na ponad 3 miliony złotych. Ogłoszenie wywołało żywą dyskusję w mediach społecznościowych, szczególnie ze względu na nietypowe rozwiązania architektoniczne, takie jak basen umieszczony tuż przy wejściu i podjeździe. Słynny kulturysta liczy na szybkie znalezienie kupca. Robert Lewandowski dotarł na zgrupowanie reprezentacji Polski we Wrocławiu, co wywołało ogromne poruszenie wśród kibiców. Setki fanów zgromadziły się przed hotelem, by zobaczyć swojego idola i zdobyć autograf. Mimo tłumu i zamieszania, Lewandowski znalazł chwilę, by podpisać kilka pamiątek dla najmłodszych sympatyków. Teraz drużyna przygotowuje się do nadchodzącego meczu z Ukrainą.
2: Plotki o transferze Jakuba Kiwiora do FC Barcelona zostały zdementowane przez szefa FC Porto, André Vilasa Boasa. Mimo wcześniejszych spekulacji, polski obrońca pozostanie w portugalskim klubie, gdzie niedawno został wykupiony z Arsenalu. Vilas Boas podkreślił, że nie prowadził rozmów z Barceloną, a Kiwior jest ważnym elementem drużyny. Tym samym temat jego przeprowadzki do Hiszpanii można uznać za zamknięty. Verona van der Leur, niegdyś wielka gwiazda holenderskiego sportu, przeszła dramatyczną przemianę życiową. Po zakończeniu kariery sportowej z powodu kontuzji i rodzinnych problemów, znalazła się na ulicy. Ostatecznie rozpoczęła pracę w branży filmów dla dorosłych, co pozwoliło jej stanąć na nogi. Dziś żyje na własnych zasadach, choć jej wybory budzą kontrowersje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to też 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Huber. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türkseve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Deanna. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score – Podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z trzecim sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cook i Tom Glyn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą też 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Obecnie w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Poznaniu jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Fałszywy alarm w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego wywołał polityczną burzę i zwrócił uwagę na problem tzw. swattingu w Polsce. Incydent ten podkreślił potrzebę szybkiego działania służb i skutecznego rozróżniania prawdziwych zagrożeń od prowokacji. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla konieczność wyjaśnień i reakcji, a lider Ruchu Obrony Granic zapowiada własne patrole przy Belwederze. Sprawa pokazuje, jak fałszywe zgłoszenia mogą destabilizować pracę służb i wpływać na bezpieczeństwo publiczne.
2: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
0: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Agencja Uzbrojenia podpisała dziś kluczowe umowy o wartości setek milionów złotych, obejmujące dostawy sprzętu w ramach programów Wisła i Narew. Celem jest wzmocnienie obrony powietrznej Polski poprzez zaawansowane komponenty, takie jak podwozia specjalne, kabiny dowodzenia i systemy maskowania. Dodatkowo podpisano umowy na dostawę systemów rozpoznawczych i radioteodolitowych, które mają poprawić zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP. Realizacja zamówień przewidziana jest na lata od 2026 do 2030.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny, zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka, Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom. W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a dwóch z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletni. Prokuratura Regionalna w Gdańsku oskarżyła 47-letniego obywatela Litwy, Andriusa S., o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków. Mężczyzna miał zorganizować transport ponad 216 kg haszyszu z Hiszpanii do Polski, ukrywając narkotyki w ciężarówce przewożącej pomidory. Andrius S. został zatrzymany we Francji i przekazany polskim władzom w 2025 roku. Grozi mu kara do 20 lat więzienia.
2: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to częsty problem, zwłaszcza latem. Prosty i tani sposób na jego eliminację to użycie sody oczyszczonej, która pochłania wilgoć i neutralizuje zapachy. Wystarczy wsypać kilka łyżek sody na dno kosza przed założeniem nowego worka. Dodatkowo warto regularnie myć kosz mieszanką octu i soku z cytryny, aby skutecznie zdezynfekować pojemnik.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
0: Dziś mija 25 lat od oficjalnej rejestracji Ligi Polskich Rodzin, partii o orientacji narodowo-katolickiej. Ugrupowanie, którego kluczową postacią był Roman Giertych, szybko zdobyło popularność, zdobywając 38 mandatów w Sejmie w 2001 roku. W 2004 roku LPR osiągnęła sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 16% głosów. Po przegranych wyborach w 2007 roku partia znalazła się na marginesie polskiej sceny politycznej. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, niedawno obchodziła swoje 32 urodziny, będąc w zaawansowanej ciąży. Jej mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, zdobył szerokie uznanie po udziale w misji AX-4, gdzie spędził blisko 3 tygodnie w kosmosie. Para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat tej wiosny. W mediach społecznościowych Aleksandra promienieje szczęściem, dumnie prezentując ciążowy brzuch. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku. A mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło. Elżbieta Lęska i jej 15-letnia córka Zosia Cieszyńska postanowiły, że na obiad najlepiej wybrać się do Włoch. Tak, dobrze słyszycie. Mediolan stał się ich kulinarnym celem. Na Instagramie pojawił się filmik, gdzie Zosia nonszalancko wybiera makaron, a chwilę później obie pałaszują spaghetti. Internauci są zachwyceni, a Zosia, choć ma dopiero 15 lat, już wzbudza kontrowersje i podziw swoim wyglądem. Cóż, geny robią swoje. Basia Kurdej-Szatan znowu zaskakuje. Zamieniła dom na luksusowe mieszkanie z tarasem, który mógłby pomieścić połowę Warszawy. Na 200 metrach kwadratowych można by urządzić kort tenisowy, ale aktorka woli miejską dżunglę z kwiatami i ziołami. Ostatnio taras przeszedł metamorfozę dzięki profesjonalnej firmie, a Basia nie omieszkała pochwalić się tym na Instagramie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksusowy azyl z widokiem na stolicę.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, padł w zębową aferę, która rozgrzała internet. Wszystko zaczęło się od jego zachwytów nad nowym uśmiechem, które szybko zamieniły się w ostrzeżenia przed bondingiem. Dentysta Piotr Trafidło nie pozostał dłużny i ujawnił, że Heiser chciał darmowych zabiegów dla siebie i znajomych. Cóż, okazuje się, że nawet śnieżnobiały uśmiech może mieć swoje ciemne strony.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Doda zaskoczyła wszystkich, komentując małżeństwo swojego byłego męża, Radosława Majdana, z Małgorzatą Rozenek Majdan. Zamiast oczekiwanych uszczypliwości, wokalistka posypała ciepłymi słowami, twierdząc, że para pasuje do siebie idealnie. Ale czy to nie był przypadkiem sarkazm? Doda, znana z przemyślanych wypowiedzi, może i tym razem miała na myśli coś więcej niż tylko życzliwość. Kto wie, może to nowa forma subtelnej ironii? Ach, Off Campus wraca z drugim sezonem, a twórcy postanowili zagrać na nosie fanom książki, zmieniając kolejność wydarzeń. Tym razem na tapecie mamy romans Ali i Diana, których wcielą się Mika Abdala i Steven Kalin. A co z premierą? Cóż, cierpliwość to cnota, bo nowe odcinki mogą pojawić się dopiero w 2027 roku. Ale kto by się tym przejmował, skoro miłość i dramaty są na wyciągnięcie ręki?
1: Małgorzata Rozenek-Majdan znowu błyszczy w świecie luksusu, tym razem na prestiżowym Roland Garros w Paryżu. Zamiast bikini wybrała zwiewną suknię w pastelowym odcieniu żółci, a internauci jednogłośnie przyznali, że perfekcyjna pani domu idealnie wpasowała się w klimat turnieju. Oczywiście nie mogło zabraknąć relacji na Instagramie, gdzie celebrytka chwaliła się nie tylko modnymi dodatkami, ale i ekskluzywnym hotelem. Paryż rozpieszcza, a Małgorzata, jak zawsze, w centrum uwagi.
2: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, triumfuje w sądzie. Po długiej walce o uniewinnienie łzy szczęścia zalały jego twarz, gdy usłyszał korzystny wyrok. Przypomnijmy, że w 2023 roku został skazany za wyłudzenie niecałych 3 milionów złotych, ale teraz sąd przyznał mu rację. Czy teraz czas na odszkodowanie? Prawnik artysty na razie milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Alicja Majewska, ikona polskiej sceny muzycznej, obchodzi dziś swoje 78. urodziny. Choć patrząc na jej energię, trudno w to uwierzyć. Od lat 70. przeszła spektakularną metamorfozę, odważnie zmieniając styl, a jej głos wciąż rzuca na kolana. Współpraca z Włodzimierzem Korczem i powrót do The Voice Senior tylko potwierdzają, że wiek to dla niej jedynie liczba, a prywatne życie? Cóż, pozostaje tajemnicą, bo Alicja woli, by to scena była jej prawdziwą miłością.
2: Krzysztof Gojdź, znany celebryta i lekarz medycyny estetycznej, zorganizował w Warszawie premierę swoich kosmetyków. Ale to nie nowinki beauty były gwoździem programu. Na oczach wszystkich zapowiedział rozwód z Marcinem Roznowskim, a przy okazji zdradził, że jego serce już jest zajęte. Jestem mega zakochany, wyznał, choć jeszcze niedawno prał publicznie brudy swojego związku. Rozwód ma nastąpić 30 lipca, a Gojdź obiecuje, że to będzie prawdziwa szopka medialna. Cóż, w świecie celebrytów emocje sięgają zenitu. Polskie gwiazdy prześcigają się w noszeniu zegarków, które kosztują tyle, co mieszkanie w Warszawie. Robert Lewandowski, król luksusu, ma na nadgarstku zegarki warte setki tysięcy złotych. Kuba Wojewódzki i jego złoty IWC, a także Piotr Stramowski z Patek Philippe pokazują, że czas to pieniądz, a raczej góra pieniędzy. Zwykły Polak może tylko pomarzyć, ale kto by się tym przejmował, gdy można błyszczeć na salonach?
1: sosnowieccy weterani metalcore'u, zespół Frontside, znowu zaskakują. Tym razem serwują teledysk do utworu Sztylet, Brzytwa, Hak i Sznur z najnowszego albumu Nemesis. To nie jest zwykła piosenka, lecz emocjonalna podróż przez zdradę i wewnętrzną walkę. Zamiast krzyku mamy tu ciężar i atmosferę, które narastają jak gniew tłumiony latami. Teledysk to prawdziwa uczta dla oka, pełna symboliki i mrocznych zakamarków ludzkiej psychiki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W niedzielę, 31 maja, estoński mistrz slackline Jan Roos podejmie się niezwykłego wyzwania w Warszawie. Przejdzie po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, 180 metrów nad ziemią. Trasa ma długość 500 metrów, a przejście może potrwać od 25 do 35 minut. Transmisję tego spektakularnego wydarzenia będzie można śledzić na żywo na Facebooku Red Bulla TVN24 oraz YouTube Przeglądu Sportowego. W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bochenczaka na prezydenta miasta. Mentzen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach.
2: Stanisław Kracik został nowym komisarzem Krakowa i będzie zarządzał miastem przez najbliższe 3 miesiące. Skupia się na utrzymaniu sprawnego funkcjonowania urzędów oraz przygotowaniu budżetu na 2027 rok. Kracik nie planuje startować w nadchodzących wyborach prezydenckich i zamierza współpracować z obecnymi dyrektorami departamentów, aby zapewnić stabilność miasta. Ustępujący prezydent Aleksander Miszalski wyraził obawy o polityczną przyszłość Krakowa, ale ufa, że Kracik zapewni sprawne zarządzanie. W Wadowicach padła główna wygrana w Lotto Plus, wynosząca 1 000 000 zł. Szczęśliwy gracz trafił jedyną szóstkę podczas czwartkowego losowania, wybierając liczby 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Los został zakupiony przy ulicy Putka, a Wadowice, znane jako miejsce urodzenia Jana Pawła II, zyskały nowego milionera.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego.
2: W piątkowy wieczór w Mikołowie doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Konstytucji 3 Maja, w wyniku którego poszkodowane zostały 2 osoby. Strażacy ewakuowali mieszkańców sąsiednich lokali z powodu silnego zadymienia. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się opanować sytuację i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na inne mieszkania. Akcja zakończyła się po godzinie 22.
1: Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier.
2: Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wrocław stał się miejscem przełomowych wydarzeń w Polsce, gdzie Urząd Stanu Cywilnego zaczął formalnie uznawać zagraniczne śluby osób tej samej płci. Od 12 maja wpłynęło już 17 wniosków o transkrypcję takich aktów małżeństwa. Zmiany te są wynikiem decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz nowego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska, choć wciąż w tyle za wieloma krajami Unii Europejskiej, zaczyna dostosowywać się do europejskich standardów w zakresie równości małżeńskiej.
1: We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. We Wrocławiu szykuje się wielka wyprzedaż powojskowego sprzętu organizowana przez Agencję Mienia Wojskowego. W ofercie znajdą się m.in. samochody terenowe Honker, ciężarówki Star, sprzęt warsztatowy oraz klasyczne wojskowe menażki. Procedura przetargowa rusza 10 czerwca, a oferty można składać do 9 czerwca. Przed zakupem można obejrzeć sprzęt 8 i 9 czerwca w różnych lokalizacjach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Od 1 czerwca we Wrocławiu w centrum handlowym Magnolia Park prowadzony zostanie płatny system parkowania. Kierowcy będą mogli korzystać z darmowego postoju przez pierwsze 2 godziny, a każda kolejna godzina będzie kosztować 5 zł. System opiera się na automatycznym skanowaniu tablic rejestracyjnych, eliminując potrzebę drukowania biletu. Dodatkowe darmowe godziny przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na umiarkowane zachmurzenie nad Polską. W Białymstoku termometry wskażą 15 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. We Wrocławiu zaś możemy liczyć na 18 stopni i wiatr północno-zachodni z prędkością do 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. Jedna nić, 2 dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Think Tank Asia Forum opublikował raport dotyczący relacji państw europejskich z Chinami, który przynosi alarmujące wnioski dla Polski. Nasza pozycja w relacjach z Pekinem jest słabsza niż się wydawało, a brak spójnej strategii działania wobec Chin skutkuje stratami. Polska, podobnie jak Litwa i Holandia, obrała kurs strategicznej rywalizacji, co nie przynosi wymiernych korzyści ekonomicznych. W przeciwieństwie do tego, kraje takie jak Niemcy czy Francja, które stosują zbalansowane podejście, czerpią znaczne korzyści z handlu z Chinami. Eksperci sugerują, że Polska mogłaby zyskać na współpracy technologicznej i inwestycjach high-tech.
2: Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej.
1: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej.
2: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co dwa tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne dwutygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co dla wielu Polaków oznacza możliwość długiego weekendu. Piątek, 5 czerwca nie jest dniem ustawowo wolnym, ale wiele osób może mieć wtedy wolne dzięki przepisom kodeksu pracy. Pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święta przypadające w sobotę. Wiele urzędów miejskich i gminnych, jak Kraków czy Leszno, już ogłosiło, że będą zamknięte tego dnia. W sektorze prywatnym decyzja o wolnym zależy od pracodawcy, który może zachęcać do wzięcia urlopu. Dzięki temu, biorąc jeden dzień wolnego, można cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż. Coraz więcej studentów decyduje się na pracę w wakacje, łącząc zarobki z cennym doświadczeniem zawodowym. Firmy handlowe i sprzedażowe oferują atrakcyjne wynagrodzenia, sięgające nawet 70 zł brutto za godzinę. Szczególnie poszukiwani są brandmasterzy, którzy reprezentują znane marki i uczestniczą w akcjach promocyjnych. Popularne są także stanowiska hostess, promotorów marek oraz merchandiserów, które pozwalają na elastyczne godziny pracy. Praca jako tajemniczy klient to kolejna opcja dla studentów, którzy cenią sobie elastyczność i zadaniowy charakter pracy. Eksperci podkreślają, że wakacyjna praca może być początkiem dłuższej kariery zawodowej.
1: ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się dwie decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzję elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób. w tym niemal 1 200 000 w województwie śląskim.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: W Gdańsku podpisano umowę na budowę 2 okrętów hydrograficznych w ramach programu Hydrograf. Jednostki te będą wspierać Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych geoprzestrzennych. Okręty będą interoperacyjne z systemami NATO, co umożliwi współpracę z sojusznikami. Program SAFE, z którego finansowane są te działania, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez modernizację polskich sił zbrojnych. Polska otrzymała na ten cel niecałe 44 miliardy euro z unijnego funduszu. W ramach programu podpisano już wiele umów, które mają wzmocnić polski przemysł zbrojeniowy.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Warszawie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Bydgoszczy temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Ekspres.

0: somebody else.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
2: Serial Off Campus powraca z 2 sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Diana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. 2 sezon zaadaptuje 3 tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z 3 sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cooke i Tom Glynn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura, podobnie 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 4. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W relacjach polsko-ukraińskich pojawił się nowy konflikt związany z propozycją Karola Nawrockiego, by odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Powodem jest decyzja Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało ostrą reakcję polskiego prezydenta. Mer Lwowa, Andrii Sadowy, skrytykował tę inicjatywę, podkreślając rolę Zełenskiego jako lidera walczącego narodu. Spór ten ponownie uwidacznia różnice w postrzeganiu historii między Polską a Ukrainą. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
2: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła.
0: Dzień Dziecka to doskonała okazja, by wyrazić miłość i dumę z własnej córki. Rodzice często szukają odpowiednich słów, które oddadzą głębie ich uczuć, a piękne życzenia mogą stać się cenną pamiątką na lata. Warto sięgnąć po inspiracje, które pomogą stworzyć wzruszające kartki pełne ciepła i wsparcia. Takie słowa mogą dodać skrzydeł i motywacji, by córka śmiało kroczyła przez życie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą. 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
0: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa. Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z jedną łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną.
0: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość. Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kazimierska, dawna królowa życia, teraz króluje w Egipcie, pokazując, że wiek to tylko liczba. Zamiast telewizyjnych ekranów zdobywa serca internautów, prezentując swoje wakacyjne przygody w skąpym bikini. Jej profil na Instagramie to prawdziwa oaza luksusu i beztroski, gdzie milion obserwujących podziwia jej odmłodzoną twarz i luksusowe stylizacje. Kazimierska udowadnia, że można żyć pełnią życia, żartując z hejtu i ciesząc się każdą chwilą pod palmami. Łatwogang, nasz ulubiony youtuber, który zebrał 250 milionów złotych dla dzieci walczących z rakiem, ogłosił przerwę. Okazuje się, że bycie bohaterem narodowym to nie lada wyzwanie. W międzyczasie jego apel do rządu o dofinansowanie leku na DMD wywołał burzę, której sam nie przewidział. Cóż, kto by pomyślał, że prośba o pomoc dla chorych dzieci może stać się politycznym skandalem? Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, znów w centrum uwagi. Tym razem jego kontrowersyjne wypowiedzi o wsparciu dla artystów wywołały burzę. Mateusz Damiński nie szczędził słów krytyki, zarzucając Mentzenowi manipulację i populizm. Aktor podkreślił, że sztuka to nie tylko pieniądze, ale fundament naszej tożsamości, a atak na artystów to jedynie pretekst do dzielenia społeczeństwa. Cóż, wygląda na to, że w polityce sztuka manipulacji ma się całkiem dobrze. Vicky Gabor, nasza ulubiona gwiazda, znów zaskakuje. Po burzliwym ślubie z Giovannim Trojankiem, transmitowanym na żywo przez dziadka pana młodego, Vicky postanowiła podzielić swoje życie między Polskę a Wielką Brytanię. Jak sama mówi, wyjazdy dają jej wytchnienie od ciągłego oceniania. A co z hejtem? Cóż, Vicky twierdzi, że cokolwiek zrobi, zawsze jest źle. Ale hej, przynajmniej nie brakuje jej tematów do rozmów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy, jak Scott Ian z Anthrax, przenieśli je na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen. W 1969 roku festiwal w Altamont miał być drugim Woodstockiem, ale zamiast tego stał się symbolem końca ery dzieci kwiatów. Chaos, brutalność i tragiczna śmierć 18-letniego Meredith Huntera na koncercie The Rolling Stones to tylko początek. Hell's Angels, wynajęci za butelkę alkoholu, poczuli się zdradzeni przez Micka Jaggera i postanowili go zlikwidować. Ich plan morskiego ataku na posiadłość Jaggera w Hamptons pokrzyżował jednak sztorm, a prawda o spisku wyszła na jaw dopiero po 40 latach. Cóż, natura czasem potrafi być najlepszym ochroniarzem. Oto historia, która mogłaby być scenariuszem hollywoodzkiego dramatu. Kontradmirał George Morrison, człowiek, który niemalże rozpętał wojnę w Wietnamie, i jego syn Jim, lider The Doors, który stał się ikoną antywojennej rewolty. Ojciec, mistrz wojskowej dyscypliny, i syn, buntownik z gitarą, który wolał śpiewać o miłości niż walczyć w dżungli. Ich relacja była jak zderzenie dwóch światów, a pojednanie przyszło dopiero po śmierci Jima, kiedy to surowy wojskowy w końcu zrozumiał, że jego syn był wierny własnemu duchowi. Brytyjscy rockmeni z Nothing But Thieves znowu uderzają w Polskę, tym razem z nowym albumem Stray Dogs. 21 stycznia przyszłego roku Łódź zamieni się w rockową stolicę Europy, gdy zespół wystąpi w Atlas Arenie. Fani mogą już zacierać ręce, bo przedsprzedaż biletów rusza 4 czerwca, a dzień później startuje regularna sprzedaż. Ceny biletów wciąż owiane tajemnicą, ale jedno jest pewne – emocje będą bezcenne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 3 dni po premierze albumu Street Survivors zespołu Lynyrd Skynyrd świat muzyki został wstrząśnięty katastrofą lotniczą, która pochłonęła życie liderów grupy. Oryginalna okładka płyty, przedstawiająca muzyków w płomieniach, nagle stała się makabrycznym symbolem tragedii. Wytwórnia szybko wycofała kontrowersyjną grafikę, zastępując ją bezpieczniejszą wersją. Dziś oryginalne winyle z płonącą okładką są białymi krukami wśród kolekcjonerów, przypominając o mrocznych przeczuciach i nieuchronnym losie. Taria wraca do korzeni z albumem Frisson Noir, który ma być najbardziej metalowym dziełem w jej karierze. Premiera płyty już 12 czerwca, ale fani mogą posłuchać jej przedpremierowo 5 czerwca w Warszawie. Na krążku znajdziemy epickie orkiestracje, klasyczne brzmienia i potężne gitarowe riffy, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Danny Filth i Apokaliptika. Album zmiksowany przez nagrodzonego Grammy Niala Avrona dostępny będzie w kilku formatach, w tym w limitowanej edycji z miedzianą folią. Rod Stewart, mistrz rock'n'rollowej zdrady, z zimną krwią rozbił zespół Faces, by stać się największą gwiazdą na świecie. Śpiewając o przyjaźni, jednocześnie niszczył relacje z kolegami, a jego solowe sukcesy były gwoździem do trumny dla zespołu. Po rozpadzie Faces, Stewart zamienił rockową zadziorność na jedwabne koszule i ballady, które przyniosły mu fortunę, ale i utratę szacunku dawnych fanów. Wybierając status globalnej supergwiazdy, zostawił za sobą przyjaciół i artystyczne ideały, nie oglądając się za siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić także 18 stopni Celsjusza. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa odbył się 12. wielki finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii, gdzie młodzież z całej Polski zaprezentowała swoje projekty społeczne. Tegoroczna edycja wyróżniła się najwyższą jakością, a do nagród nominowano rekordowe 300 inicjatyw. Przyznano 21 złotych wilków za projekty dotyczące m.in. zdrowia psychicznego, edukacji i ekologii. Wydarzenie podkreśliło znaczenie praktycznej edukacji i zaangażowania młodzieży w realne działania społeczne.
2: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem.
1: Łazienki Królewskie w Warszawie przeszły znaczącą rewitalizację, która przywróciła im historyczny wygląd i dodała nowe atrakcje, takie jak Ogród Chiński. Spacerowicze mogą teraz podziwiać odnowione pałace, liczne pomniki oraz 4 różnorodne ogrody. Park stał się również centrum wydarzeń kulturalnych, w tym popularnych letnich koncertów chopinowskich. Dzięki tym zmianom łazienki łączą historię z nowoczesnością, oferując mieszkańcom Warszawy miejsce do odpoczynku i kontaktu ze sztuką. Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Prokuratura podejrzewa Pawła B. o morderstwo kobiety w pustostanie przy ulicy Szyszkowej w Warszawie. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, kiedy to mężczyzna miał zaatakować kobietę po odmowie przenocowania. Ofiara zmarła następnego dnia w szpitalu. Paweł B., który był już wcześniej karany, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i grozi mu kara dożywocia. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. Żyrafa Pietruszka, ulubienica warszawskiego zoo, rozpoczęła nowe życie w słoweńskim Zoo Ljubljana. Po trudnym początku, gdy biologiczna matka ją odrzuciła, Pietruszka była pod opieką pracowników warszawskiego zoo. Transport do Słowenii odbył się bez problemów, a na miejscu czekał na nią jeden z dotychczasowych opiekunów, co ułatwiło jej aklimatyzację. Słoweńskie zoo zapewnia, że Pietruszka otrzyma tam równie dobrą opiekę. W 1980 roku narodziny Solidarności były w dużej mierze efektem pracy duszpasterskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas widział w strajkujących robotnikach głos sumienia narodowego i wspierał ich dążenia do wolności, jednocześnie nawołując do dialogu i odpowiedzialności. Jego postawa i wsparcie były kluczowe dla legitymacji ruchu w trudnych czasach. Kardynał Wyszyński, beatyfikowany w 2021 roku, pozostaje symbolem oporu wobec totalitaryzmu i orędownikiem moralnej odnowy.
0: Słuchaj. Radia Super Express.
2: W Warszawie 31 maja Jan Rus podejmie się niezwykłego wyzwania, przechodząc na taśmie między Pałacem Kultury i Nauki a Warso Tower. Taśma zawieszona będzie 180 metrów nad ziemią, a trasa liczy około 500 metrów. Wydarzenie rozpocznie się o 8 rano i będzie transmitowane na żywo w mediach społecznościowych oraz telewizji. Warunki będą trudne, ale Rus jest doświadczonym slacklinerem, który już wcześniej pokonywał podobne wyzwania. Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. Dzień Dziecka w Polsce obchodzi swoje 75. lecie. Święto to, obchodzone 1 czerwca, zyskało popularność w czasach PRL, kiedy dzieci mogły liczyć na festyny i drobne upominki, mimo trudnych warunków gospodarczych. Choć początkowo miało polityczny kontekst, z czasem stało się dniem pełnym radości i zabawy. Warto pamiętać, że Polska odegrała kluczową rolę w tworzeniu konwencji o prawach dziecka, co podkreśla znaczenie tego święta na arenie międzynarodowej.
1: Od 1 czerwca we Wrocławiu Magnolia Park wprowadza opłaty za parking. Pierwsze 2 godziny postoju będą darmowe, a każda kolejna godzina kosztować będzie 5 zł. Nowy system parkingowy będzie działał bez biletów, a opłaty można uregulować w automatach na terenie galerii. Dodatkowe godziny darmowego postoju przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie. Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, zdobywając 120 goli dla katalońskiego klubu. Przyszłość polskiego napastnika wciąż jest niepewna, z możliwymi transferami do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych. Choć spekulowano o jego przejściu do Serie A, brak kwalifikacji włoskich klubów do Ligi Mistrzów zmniejsza atrakcyjność tego kierunku. Piotr Zieliński, kolega z reprezentacji, podkreśla, że Lewandowski nie planuje jeszcze kończyć kariery.
2: Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania wspominał tragicznie zmarłego asystenta selekcjonera, Jacka Magierę, podkreślając znaczenie wsparcia dla rodziny w trudnych chwilach. Lewandowski mówił także o swojej przyszłości, zaznaczając, że decyzje dotyczące jego kariery jeszcze nie zapadły. Polacy zagrają we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6. występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum. Maja Chwalińska awansowała do 4. rundy Roland Garros po zwycięstwie nad Marią Sakkari. To największy sukces w karierze 24-letniej tenisistki z Dąbrowy Górniczej, która do turnieju głównego dostała się przez kwalifikacje. W kolejnym meczu zmierzy się z wygraną z pary Amanda Anisimova, Diane Parry. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 1 czerwca. Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa do końca czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia kontraktu. Kroczek objął stanowisko 4 maja, zastępując Łukasza Tomczyka po porażce w finale Pucharu Polski. Pod jego wodzą drużyna wygrała 3 z 4 meczów ligowych, kończąc sezon na 4. pozycji w Ekstraklasie, co zapewniło jej udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Robert Burnejka, znany jako hardkorowy koksu, wystawił na sprzedaż swoją luksusową posiadłość. Dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych z basenem, położony 35 minut od Warszawy, został wyceniony na ponad 3 miliony złotych. Ogłoszenie wywołało żywą dyskusję w mediach społecznościowych, szczególnie ze względu na nietypowe rozwiązania architektoniczne, takie jak basen umieszczony tuż przy wejściu i podjeździe. Słynny kulturysta liczy na szybkie znalezienie kupca.
2: Plotki o transferze Jakuba Kiwiora do FC Barcelona zostały zdementowane przez szefa FC Porto, André Vilasa Boasa. Mimo wcześniejszych spekulacji, polski obrońca pozostanie w portugalskim klubie, gdzie niedawno został wykupiony z Arsenalu. Vilas Boas podkreślił, że nie prowadził rozmów z Barceloną, a Kiwior jest ważnym elementem drużyny. Tym samym temat jego przeprowadzki do Hiszpanii można uznać za zamknięty. Verona van der Leur, niegdyś wielka gwiazda holenderskiego sportu, przeszła dramatyczną przemianę życiową. Po zakończeniu kariery sportowej z powodu kontuzji i rodzinnych problemów znalazła się na ulicy. Ostatecznie rozpoczęła pracę w branży filmów dla dorosłych, co pozwoliło jej stanąć na nogi. Dziś żyje na własnych zasadach, choć jej wybory budzą kontrowersje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Warszawa to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: Serial Off Campus powraca z 2 sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Deana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. 2 sezon zaadaptuje 3 tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z 3 sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cooke i Tom Glynn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje bezchmurne niebo i temperaturę 17 stopni w Gdańsku. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Poznaniu zauważymy umiarkowane zachmurzenie. Temperaturę tak samo 17 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
0: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Brytyjski okręt HMS Stirling Castle zakończył dostawę bezzałogowych jednostek do poszukiwania min i sprzętu technicznego w Gibraltarze, przygotowując się do działań w rejonie cieśniny Ormuz. Operacja ta podkreśla globalne ambicje morskie Londynu, mimo ograniczeń liczebnych floty. HMS Stirling Castle pełni rolę pływającej bazy dla autonomicznych systemów walki minowej, co wpisuje się w strategię Royal Navy, opartą na elastyczności i modułowości. Brytyjska marynarka, choć zmniejszona liczebnie, stara się utrzymać skuteczność dzięki nowoczesnym technologiom i szybkiemu reagowaniu. Agencja Uzbrojenia podpisała dziś kluczowe umowy o wartości setek milionów złotych, obejmujące dostawy sprzętu w ramach programów Wisła i Narew. Celem jest wzmocnienie obrony powietrznej Polski poprzez zaawansowane komponenty, takie jak podwozia specjalne, kabiny dowodzenia i systemy maskowania. Dodatkowo podpisano umowy na dostawę systemów rozpoznawczych i radioteodolitowych, które mają poprawić zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP. Realizacja zamówień przewidziana jest na lata od 2026 do 2030.
1: Słuchacie Radia Super Express. Ania Smetek, była królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce i studentka Uniwersytetu Michigan, rozpoczęła praktyki w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce wyjedzie na dalsze studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie będzie kontynuować naukę na kierunku ekonomia i stosunki międzynarodowe. Ania podkreśla znaczenie pielęgnowania góralskich korzeni i budowania mostów między Polską a Polonią. Jej ambicje obejmują dalszą edukację prawniczą i aktywne wspieranie społeczności polonijnej.
0: W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletni. Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków.
2: Policja z Łodzi rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudziła blisko 5,5 miliona złotych, tworząc fikcyjne szkoły i sprzedając fałszywe dokumenty. W wyniku akcji, przeprowadzonej 26 maja, zatrzymano 6 osób, a także zlikwidowano drukarnię fałszywych dokumentów.

0: Grupa oszukiwała ZUS i Urząd Skarbowy, powodując straty na miliony złotych. Sprawa ma również międzynarodowy wątek dotyczący legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu.
0: Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
2: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, niedawno obchodziła swoje 32 urodziny, będąc w zaawansowanej ciąży. Jej mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, zdobył szerokie uznanie po udziale w misji AX-4, gdzie spędził blisko 3 tygodnie w kosmosie. Para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat tej wiosny. W mediach społecznościowych Aleksandra promienieje szczęściem, dumnie prezentując ciążowy brzuch. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, 2 dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku. A mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło. Elżbieta Lęska i jej 15-letnia córka Zosia Cieszyńska postanowiły, że na obiad najlepiej wybrać się do Włoch. Tak, dobrze słyszycie. Mediolan stał się ich kulinarnym celem. Na Instagramie pojawił się filmik, gdzie Zosia nonszalancko wybiera makaron, a chwilę później obie pałaszują spaghetti. Internauci są zachwyceni, a Zosia, choć ma dopiero 15 lat, już wzbudza kontrowersje i podziw swoim wyglądem. Cóż, geny robią swoje. Basia Kurdej-Szatan znowu zaskakuje. Zamieniła dom na luksusowe mieszkanie z tarasem, który mógłby pomieścić połowę Warszawy. Na 200 metrach kwadratowych można by urządzić kort tenisowy, ale aktorka woli miejską dżunglę z kwiatami i ziołami. Ostatnio taras przeszedł metamorfozę dzięki profesjonalnej firmie, a Basia nie omieszkała pochwalić się tym na Instagramie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksusowy azyl z widokiem na stolicę.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, padł w zębową aferę, która rozgrzała internet. Wszystko zaczęło się od jego zachwytów nad nowym uśmiechem, które szybko zamieniły się w ostrzeżenia przed bondingiem. Dentysta Piotr Trafidło nie pozostał dłużny i ujawnił, że Heiser chciał darmowych zabiegów dla siebie i znajomych. Cóż, okazuje się, że nawet śnieżnobiały uśmiech może mieć swoje ciemne strony.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Ach, Off Campus wraca z drugim sezonem, a twórcy postanowili zagrać na nosie fanom książki, zmieniając kolejność wydarzeń. Tym razem na tapecie mamy romans Ali i Diana, których wcielą się Mika Abdala i Steven Kalin. A co z premierą? Cóż, cierpliwość to cnota, bo nowe odcinki mogą pojawić się dopiero w 2027 roku. Ale kto by się tym przejmował, skoro miłość i dramaty są na wyciągnięcie ręki?
1: Małgorzata Rozenek-Majdan znowu błyszczy w świecie luksusu, tym razem na prestiżowym Roland Garros w Paryżu. Zamiast bikini wybrała zwiewną suknię w pastelowym odcieniu żółci, a internauci jednogłośnie przyznali, że perfekcyjna pani domu idealnie wpasowała się w klimat turnieju. Oczywiście nie mogło zabraknąć relacji na Instagramie, gdzie celebrytka chwaliła się nie tylko modnymi dodatkami, ale i ekskluzywnym hotelem. Paryż rozpieszcza, a Małgorzata, jak zawsze, w centrum uwagi.
2: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, triumfuje w sądzie. Po długiej walce o uniewinnienie łzy szczęścia zalały jego twarz, gdy usłyszał korzystny wyrok. Przypomnijmy, że w 2023 roku został skazany za wyłudzenie niecałych 3 milionów złotych, ale teraz sąd przyznał mu rację. Czy teraz czas na odszkodowanie? Prawnik artysty na razie milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Mieczysław Fok, znany jako legenda polskiej muzyki, prowadził życie niczym z telenoweli. Przez ćwierć wieku żył w miłosnym trójkącie z żoną i kochanką, którą poślubił dopiero po śmierci małżonki. Choć jego hity, takie jak Ta ostatnia niedziela, wciąż rozbrzmiewają. Jego życie prywatne mogłoby być scenariuszem do filmu. Fok, od kolejarza do światowej gwiazdy, udowodnił, że miłość i muzyka nie znają granic, nawet tych moralnych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Alicja Majewska, ikona polskiej sceny muzycznej, obchodzi dziś swoje 78. urodziny. Choć patrząc na jej energię, trudno w to uwierzyć. Od lat 70. przeszła spektakularną metamorfozę, odważnie zmieniając styl, a jej głos wciąż rzuca na kolana. Współpraca z Włodzimierzem Korczem i powrót do The Voice Senior tylko potwierdzają, że wiek to dla niej jedynie liczba. A prywatne życie? Cóż, pozostaje tajemnicą, bo Alicja woli, by to scena była jej prawdziwą miłością.
2: Fani Rodu Smoka mogą już szykować popcorn, bo 22 czerwca HBO Max zaserwuje im trzeci sezon pełen bitew i smoczych popisów. Rhaenyra, grana przez Emmę Darcy, zmienia front, a jej poddani nie są z tego zbyt zadowoleni. Zwiastun obiecuje spektakularne starcia, w tym odbicie królewskiej przystani, a smoki będą latać nad miastem jak gołębie na rynku. Wygląda na to, że twórcy postanowili podkręcić akcję do maksimum, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej telewizyjnej uczty. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował ustawę, o którą walczył tragicznie zmarły Łukasz Litewka. Doda triumfalnie ogłosiła na Instagramie: zerwaliśmy łańcuchy, odnosząc się do zakazu trzymania psów na łańcuchach. W tle jednak wciąż unosi się cień tajemnicy śmierci Litewki, a Warszawa szykuje się na wielki protest, by domagać się prawdy. Tymczasem na cmentarzu w Sosnowcu doszło do incydentu przy grobie polityka, gdzie ogień pojawił się wśród zniczy. Czyżby emocje wokół tej sprawy miały się dopiero rozpalić?
1: Wanda Kwietniewska i Igor Herbut postanowili odkurzyć stare hity i nadać im nowe życie. Kultowa piosenka Siedem życzeń powraca na winylu, a wszystko dzięki współpracy z zespołem Lemon. Nowa wersja to prawdziwa muzyczna podróż do lat 80. z nowoczesnym twistem. Ciekawe, czy czarny kot Rademenes też by to docenił.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą również 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W niedzielę, 31 maja, estoński mistrz slackline Jan Roos podejmie się niezwykłego wyzwania w Warszawie. Przejdzie po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, 180 metrów nad ziemią. Trasa ma długość 500 metrów, a przejście może potrwać od 25 do 35 minut. Transmisję tego spektakularnego wydarzenia będzie można śledzić na żywo na Facebooku Red Bulla TVN24 oraz YouTube Przeglądu Sportowego. Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty Dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie.
2: Żyrafka Pietruszka, która zdobyła serca odwiedzających warszawskie zoo, wyruszyła do nowego domu w Zoo Ljubljana w Słowenii. Po narodzinach matka nie chciała jej karmić, więc opiekę nad nią przejęli pracownicy zoo. Pietruszka została pożegnana przez tłumy mieszkańców Warszawy, a jej podróż przebiegła spokojnie. Nowi opiekunowie zapewniają, że zadbają o nią z taką samą troską, jaką otrzymała w Polsce.
1: Prokuratura w Warszawie postawiła zarzut zabójstwa Pawłowi B., który miał śmiertelnie pobić kobietę w pustostanie przy ulicy Szyszkowej. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, a ofiara była osobą w kryzysie bezdomności. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Paweł B. działał w warunkach recydywy, co może skutkować wyjątkowo surową karą. W Krakowie doszło do poważnego wypadku podczas pościgu za motocyklistą, który ignorował polecenia policji. Policyjny radiowóz wpadł w poślizg i zjechał na torowisko, co spowodowało ciężkie obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Motocyklista, który wcześniej stwarzał zagrożenie na drodze, został zatrzymany przez policję. Śledczy badają teraz szczegóły zdarzenia. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
2: W Wadowicach padła główna wygrana w Lotto Plus, wynosząca 1 000 000 zł. Szczęśliwy gracz trafił jedyną szóstkę podczas czwartkowego losowania, wybierając liczby 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Los został zakupiony przy ulicy Putka, a Wadowice, znane jako miejsce urodzenia Jana Pawła II, zyskały nowego milionera.
1: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego.
2: W piątkowy wieczór w Mikołowie doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Konstytucji 3 Maja, w wyniku którego poszkodowane zostały 2 osoby. Strażacy ewakuowali mieszkańców sąsiednich lokali z powodu silnego zadymienia. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się opanować sytuację i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na inne mieszkania. Akcja zakończyła się po godzinie 22.
1: Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier.
2: Wrocław stał się miejscem przełomowych wydarzeń w Polsce, gdzie Urząd Stanu Cywilnego zaczął formalnie uznawać zagraniczne śluby osób tej samej płci. Od 12 maja wpłynęło już 17 wniosków o transkrypcję takich aktów małżeństwa. Zmiany te są wynikiem decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz nowego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska, choć wciąż w tyle za wieloma krajami Unii Europejskiej, zaczyna dostosowywać się do europejskich standardów w zakresie równości małżeńskiej.
1: We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Od 1 czerwca we Wrocławiu w centrum handlowym Magnolia Park prowadzony zostanie płatny system parkowania. Kierowcy będą mogli korzystać z darmowego postoju przez pierwsze 2 godziny, a każda kolejna godzina będzie kosztować 5 zł. System opiera się na automatycznym skanowaniu tablic rejestracyjnych, eliminując potrzebę drukowania biletu. Dodatkowe darmowe godziny przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W sklepach Biedronka pojawił się nowy katalog z inspiracjami na Dzień Dziecka. Wśród propozycji znalazło się interaktywne zwierzątko Bitsy Magicals, które łączy świat wirtualny z rzeczywistością, ucząc dzieci odpowiedzialności. Dla fanów kreatywnej zabawy dostępny jest zestaw lalka Rainbow High Creative Crystals, umożliwiający tworzenie biżuterii. Nie zabrakło też klasycznych zabawek, takich jak klocki Lego i zdalnie sterowane samochody. Dla młodych kibiców przygotowano produkty związane z piłką nożną, a dla nastolatków nowoczesne gadżety, w tym projektor 4K UHD. Frisco, jeden z największych internetowych supermarketów w Polsce, wprowadza nowatorski system kaucyjny. Klienci mogą teraz oddać puste puszki i plastikowe butelki bezpośrednio kurierowi podczas dostawy zakupów, bez potrzeby posiadania paragonu. Usługa obejmuje opakowania oznaczone symbolem kaucja i jest dostępna w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Klienci otrzymają zwrot kaucji w formie kuponu do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Frisco podkreśla, że to rozwiązanie znacznie ułatwi życie milionom Polaków, promując jednocześnie ekologiczne nawyki.
2: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej. Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata. Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co dla wielu Polaków oznacza możliwość długiego weekendu. Piątek, 5 czerwca nie jest dniem ustawowo wolnym, ale wiele osób może mieć wtedy wolne dzięki przepisom kodeksu pracy. Pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święta przypadające w sobotę. Wiele urzędów miejskich i gminnych, jak Kraków czy Leszno, już ogłosiło, że będą zamknięte tego dnia. W sektorze prywatnym decyzja o wolnym zależy od pracodawcy, który może zachęcać do wzięcia urlopu. Dzięki temu, biorąc jeden dzień wolnego, można cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed planowanymi utrudnieniami w dostępie do swoich usług. Przerwy techniczne rozpoczną się w nocy z 1 na 2 czerwca od godziny 2 do 5 rano, kiedy to portal ZUS oraz program Płatnik będą niedostępne. Kolejne wyłączenia zaplanowano na wieczór tego samego dnia od godziny 20 do 22, co obejmie także aplikacje mobilne MZUS. ZUS apeluje do użytkowników, by ważne sprawy załatwiać wcześniej, ponieważ utrudnienia mogą dotknąć zarówno przedsiębiorców, lekarzy, jak i zwykłych klientów. Mimo to część usług, takich jak wystawianie e-zwolnień przez lekarzy, będzie nadal dostępna, jeśli aplikacje zostały wcześniej sparowane z kontem ZUS.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się 2 decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł złotych i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzje elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia powrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: Serial Off Campus powraca z 2 sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Diana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. 2 sezon zaadaptuje 3 tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z 3 sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cooke i Tom Glynn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą tak samo 17 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
3: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła.
2: Dzień Dziecka to doskonała okazja, by wyrazić miłość i dumę z własnej córki. Rodzice często szukają odpowiednich słów, które oddadzą głębie ich uczuć, a piękne życzenia mogą stać się cenną pamiątką na lata. Warto sięgnąć po inspiracje, które pomogą stworzyć wzruszające kartki pełne ciepła i wsparcia. Takie słowa mogą dodać skrzydeł i motywacji, by córka śmiało kroczyła przez życie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą. 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
2: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa. Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z jedną łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną.
2: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed koronawirusem.

0: decyzją.
1: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to częsty problem, zwłaszcza latem. Prosty i tani sposób na jego eliminację to użycie sody oczyszczonej, która pochłania wilgoć i neutralizuje zapachy. Wystarczy wsypać kilka łyżek sody na dno kosza przed założeniem nowego worka. Dodatkowo warto regularnie myć kosz mieszanką octu i soku z cytryny, aby skutecznie zdezynfekować pojemnik.
2: Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kazimierska, dawna królowa życia, teraz króluje w Egipcie, pokazując, że wiek to tylko liczba. Zamiast telewizyjnych ekranów zdobywa serca internautów, prezentując swoje wakacyjne przygody w skąpym bikini. Jej profil na Instagramie to prawdziwa oaza luksusu i beztroski, gdzie milion obserwujących podziwia jej odmłodzoną twarz i luksusowe stylizacje. Kazimierska udowadnia, że można żyć pełnią życia, żartując z hejtu i ciesząc się każdą chwilą pod palmami. Doda zaskoczyła wszystkich, komentując małżeństwo swojego byłego męża, Radosława Majdana, z Małgorzatą Rozenek Majdan. Zamiast oczekiwanych uszczypliwości, wokalistka posypała ciepłymi słowami, twierdząc, że para pasuje do siebie idealnie. Ale czy to nie był przypadkiem sarkazm? Doda, znana z przemyślanych wypowiedzi, może i tym razem miała na myśli coś więcej niż tylko życzliwość. Kto wie, może to nowa forma subtelnej ironii? Krzysztof Gojdź, znany celebryta i lekarz medycyny estetycznej, zorganizował w Warszawie premierę swoich kosmetyków. Ale to nie nowinki beauty były gwoździem programu. Na oczach wszystkich zapowiedział rozwód z Marcinem Roznowskim, a przy okazji zdradził, że jego serce już jest zajęte. Jestem mega zakochany, wyznał, choć jeszcze niedawno prał publicznie brudy swojego związku. Rozwód ma nastąpić 30 lipca, a Gojdź obiecuje, że to będzie prawdziwa szopka medialna. Cóż, w świecie celebrytów emocje sięgają zenitu. Polskie gwiazdy prześcigają się w noszeniu zegarków, które kosztują tyle, co mieszkanie w Warszawie. Robert Lewandowski, król luksusu, ma na nadgarstku zegarki warte setki tysięcy złotych. Kuba Wojewódzki i jego złoty IWC, a także Piotr Stramowski z Patek Philippe pokazują, że czas to pieniądz, a raczej góra pieniędzy. Zwykły Polak może tylko pomarzyć, ale kto by się tym przejmował, gdy można błyszczeć na salonach?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy jak Scott Ian z Anthrax przenieśli je na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen. W 1969 roku festiwal w Altamont miał być drugim Woodstockiem, ale zamiast tego stał się symbolem końca ery dzieci kwiatów. Chaos, brutalność i tragiczna śmierć 18-letniego Meredith Huntera na koncercie The Rolling Stones to tylko początek. Hells Angels, wynajęci za butelkę alkoholu, poczuli się zdradzeni przez Micka Jaggera i postanowili go zlikwidować. Ich plan morskiego ataku na posiadłość Jaggera w Hamptons pokrzyżował jednak sztorm, a prawda o spisku wyszła na jaw dopiero po 40 latach. Cóż, natura czasem potrafi być najlepszym ochroniarzem. Oto historia, która mogłaby być scenariuszem hollywoodzkiego dramatu. Kontradmirał George Morrison, człowiek, który niemalże rozpętał wojnę w Wietnamie, i jego syn Jim, lider The Doors, który stał się ikoną antywojennej rewolty. Ojciec, mistrz wojskowej dyscypliny, i syn, buntownik z gitarą, który wolał śpiewać o miłości niż walczyć w dżungli. Ich relacja była jak zderzenie dwóch światów, a pojednanie przyszło dopiero po śmierci Jima, kiedy to surowy wojskowy w końcu zrozumiał, że jego syn był wierny własnemu duchowi. Brytyjscy rockmeni z Nothing But Thieves znowu uderzają w Polskę, tym razem z nowym albumem Stray Dogs. 21 stycznia przyszłego roku Łódź zamieni się w rockową stolicę Europy, gdy zespół wystąpi w Atlas Arenie. Fani mogą już zacierać ręce, bo przedsprzedaż biletów rusza 4 czerwca, a dzień później startuje regularna sprzedaż. Ceny biletów wciąż owiane tajemnicą, ale jedno jest pewne – emocje będą bezcenne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Sosnowieccy weterani metalcore'u, zespół Frontside, znowu zaskakują. Tym razem serwują teledysk do utworu Sztylet, Brzytwa, Hak i Sznur z najnowszego albumu Nemesis. To nie jest zwykła piosenka, lecz emocjonalna podróż przez zdradę i wewnętrzną walkę. Zamiast krzyku mamy tu ciężar i atmosferę, które narastają jak gniew tłumiony latami. Teledysk to prawdziwa uczta dla oka, pełna symboliki i mrocznych zakamarków ludzkiej psychiki.
1: Tarja wraca do korzeni z albumem Frisson Noir, który ma być najbardziej metalowym dziełem w jej karierze. Premiera płyty już 12 czerwca, ale fani mogą posłuchać jej przedpremierowo 5 czerwca w Warszawie. Na krążku znajdziemy epickie orkiestracje, klasyczne brzmienia i potężne gitarowe riffy, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Danny Filth i Apokaliptika. Album zmiksowany przez nagrodzonego Grammy Niala Avrona dostępny będzie w kilku formatach, w tym w limitowanej edycji z miedzianą folią. Rod Stewart, mistrz rock'n'rollowej zdrady, z zimną krwią rozbił zespół Faces, by stać się największą gwiazdą na świecie. Śpiewając o przyjaźni, jednocześnie niszczył relacje z kolegami, a jego solowe sukcesy były gwoździem do trumny dla zespołu. Po rozpadzie Faces, Stewart zamienił rockową zadziorność na jedwabne koszule i ballady, które przyniosły mu fortunę, ale i utratę szacunku dawnych fanów. Wybierając status globalnej supergwiazdy, zostawił za sobą przyjaciół i artystyczne ideały, nie oglądając się za siebie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Katowicach, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie także 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym rytmem przebudzenia. Czas na chwilę wyciszenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na warszawskim Brudnie doszło do tragicznego wypadku. Niespełna dwuletni chłopiec wypadł z balkonu na 10. piętrze wieżowca przy ulicy Wysockiego. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej, dziecka nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tego zdarzenia.
1: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty Dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem.
0: Prokuratura podejrzewa Pawła B. o morderstwo kobiety w pustostanie przy ulicy Szyszkowej w Warszawie. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, kiedy to mężczyzna miał zaatakować kobietę po odmowie przenocowania. Ofiara zmarła następnego dnia w szpitalu. Paweł B., który był już wcześniej karany, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i grozi mu kara dożywocia. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Żyrafa Pietruszka, ulubienica warszawskiego zoo, rozpoczęła nowe życie w słoweńskim Zoo Ljubljana. Po trudnym początku, gdy biologiczna matka ją odrzuciła, Pietruszka była pod opieką pracowników warszawskiego zoo. Transport do Słowenii odbył się bez problemów, a na miejscu czekał na nią jeden z dotychczasowych opiekunów, co ułatwiło jej aklimatyzację. Słoweńskie zoo zapewnia, że Pietruszka otrzyma tam równie dobrą opiekę.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W 1980 roku narodziny Solidarności były w dużej mierze efektem pracy duszpasterskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas widział w strajkujących robotnikach głos sumienia narodowego i wspierał ich dążenia do wolności, jednocześnie nawołując do dialogu i odpowiedzialności. Jego postawa i wsparcie były kluczowe dla legitymacji ruchu w trudnych czasach. Kardynał Wyszyński, beatyfikowany w 2021 roku, pozostaje symbolem oporu wobec totalitaryzmu i orędownikiem moralnej odnowy. Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bochenczaka na prezydenta miasta. Mentzen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach.
0: Stanisław Kracik został nowym komisarzem Krakowa i będzie zarządzał miastem przez najbliższe 3 miesiące. Skupia się na utrzymaniu sprawnego funkcjonowania urzędów oraz przygotowaniu budżetu na 2027 rok. Kracik nie planuje startować w nadchodzących wyborach prezydenckich i zamierza współpracować z obecnymi dyrektorami departamentów, aby zapewnić stabilność miasta. Ustępujący prezydent Aleksander Miszalski wyraził obawy o polityczną przyszłość Krakowa, ale ufa, że Kracik zapewni sprawne zarządzanie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Krakowie doszło do dramatycznego pościgu za młodym motocyklistą, który zakończył się poważnym wypadkiem policyjnego radiowozu. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać motokrosowca, który stwarzał zagrożenie na drodze. Jednak kierowca zignorował sygnały i rozpoczął ucieczkę. W trakcie pościgu radiowóz wypadł z drogi i znalazł się na torach kolejowych, raniąc dwóch policjantów. Motocyklista został zatrzymany, a policja bada okoliczności zdarzenia. Dzień Dziecka w Polsce obchodzi swoje 75. lecie. Święto to, obchodzone 1 czerwca, zyskało popularność w czasach PRL, kiedy dzieci mogły liczyć na festyny i drobne upominki, mimo trudnych warunków gospodarczych. Choć początkowo miało polityczny kontekst, z czasem stało się dniem pełnym radości i zabawy. Warto pamiętać, że Polska odegrała kluczową rolę w tworzeniu konwencji o prawach dziecka, co podkreśla znaczenie tego święta na arenie międzynarodowej.
0: Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu.
1: We Wrocławiu szykuje się wielka wyprzedaż powojskowego sprzętu organizowana przez Agencję Mienia Wojskowego. W ofercie znajdą się m.in. samochody terenowe Honker, ciężarówki Star, sprzęt warsztatowy oraz klasyczne wojskowe menażki. Procedura przetargowa rusza 10 czerwca, a oferty można składać do 9 czerwca. Przed zakupem można obejrzeć sprzęt 8 i 9 czerwca w różnych lokalizacjach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na zewnątrz i podziwiania przebudzenia natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W sklepach Biedronka pojawił się nowy katalog z inspiracjami na Dzień Dziecka. Wśród propozycji znalazło się interaktywne zwierzątko Bitsy Magicals, które łączy świat wirtualny z rzeczywistością, ucząc dzieci odpowiedzialności. Dla fanów kreatywnej zabawy dostępny jest zestaw lalka Rainbow High Creative Crystals, umożliwiający tworzenie biżuterii. Nie zabrakło też klasycznych zabawek, takich jak klocki Lego i zdalnie sterowane samochody. Dla młodych kibiców przygotowano produkty związane z piłką nożną, a dla nastolatków nowoczesne gadżety, w tym projektor 4K UHD. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej. Frisco, jeden z największych internetowych supermarketów w Polsce, wprowadza nowatorski system kaucyjny. Klienci mogą teraz oddać puste puszki i plastikowe butelki bezpośrednio kurierowi podczas dostawy zakupów, bez potrzeby posiadania paragonu. Usługa obejmuje opakowania oznaczone symbolem kaucja i jest dostępna w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Klienci otrzymają zwrot kaucji w formie kuponu do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Frisco podkreśla, że to rozwiązanie znacznie ułatwi życie milionom Polaków, promując jednocześnie ekologiczne nawyki.
0: Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
2: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata. Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co dla wielu Polaków oznacza możliwość długiego weekendu. Piątek, 5 czerwca nie jest dniem ustawowo wolnym, ale wiele osób może mieć wtedy wolne dzięki przepisom kodeksu pracy. Pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święta przypadające w sobotę. Wiele urzędów miejskich i gminnych, jak Kraków czy Leszno, już ogłosiło, że będą zamknięte tego dnia. W sektorze prywatnym decyzja o wolnym zależy od pracodawcy, który może zachęcać do wzięcia urlopu. Dzięki temu, biorąc jeden dzień wolnego, można cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Grecy wyprzedzili Polaków i stali się najbardziej zapracowanym narodem w Europie, pracując średnio 39,6 godziny tygodniowo. Polacy zajmują drugie miejsce z wynikiem 38,7 godziny, co jest nieco mniej niż w 2024 roku, ale wciąż powyżej europejskiej średniej, wynoszącej 35,9 godziny. Najkrócej pracują Holendrzy, a zaraz za nimi są Duńczycy i Niemcy. W Polsce dominacja pełnoetatowego zatrudnienia jest głównym powodem dłuższego czasu pracy. Warto zauważyć, że blisko połowa Polaków doświadcza wypalenia zawodowego, a prawie 30% czuje się przepracowana. Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Coraz więcej studentów decyduje się na pracę w wakacje, łącząc zarobki z cennym doświadczeniem zawodowym. Firmy handlowe i sprzedażowe oferują atrakcyjne wynagrodzenia, sięgające nawet 70 zł brutto za godzinę. Szczególnie poszukiwani są brandmasterzy, którzy reprezentują znane marki i uczestniczą w akcjach promocyjnych. Popularne są także stanowiska hostes, promotorów marek oraz merchandiserów, które pozwalają na elastyczne godziny pracy. Praca jako tajemniczy klient to kolejna opcja dla studentów, którzy cenią sobie elastyczność i zadaniowy charakter pracy. Eksperci podkreślają, że wakacyjna praca może być początkiem dłuższej kariery zawodowej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić także 17 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia powrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: Serial Off Campus powraca z 2 sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Diana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. 2 sezon zaadaptuje 3 tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean De Laurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z 3 sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cooke i Tom Glynn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Ciepłe dni w tej porze roku dodają energii i sprzyjają chwilom spędzonym na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W południowej Anglii mieszkańcy zostali ostrzeżeni przed toksycznymi gąsienicami korowódki dębówki, które mogą powodować wysypkę, podrażnienia oczu i problemy z oddychaniem. Owady te zauważono w hrabstwie Surrey, a ich włoski mogą być przenoszone przez wiatr. Podobne przypadki odnotowano również w Polsce, szczególnie w Wielkopolsce. Lokalne władze apelują o unikanie kontaktu z gąsienicami i ich gniazdami. Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Brytyjski okręt HMS Stirling Castle zakończył dostawę bezzałogowych jednostek do poszukiwania min i sprzętu technicznego w Gibraltarze, przygotowując się do działań w rejonie cieśniny Ormuz. Operacja ta podkreśla globalne ambicje morskie Londynu, mimo ograniczeń liczebnych floty. HMS Stirling Castle pełni rolę pływającej bazy dla autonomicznych systemów walki minowej, co wpisuje się w strategię Royal Navy, opartą na elastyczności i modułowości. Brytyjska marynarka, choć zmniejszona liczebnie, stara się utrzymać skuteczność dzięki nowoczesnym technologiom i szybkiemu reagowaniu.
3: Ania Smetek była królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce i studentka Uniwersytetu Michigan. Rozpoczęła praktyki w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce wyjedzie na dalsze studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie będzie kontynuować naukę na kierunku ekonomia i stosunki międzynarodowe. Ania podkreśla znaczenie pielęgnowania góralskich korzeni i budowania mostów między Polską a Polonią. Jej ambicje obejmują dalszą edukację prawniczą i aktywne wspieranie społeczności polonijnej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 2026 roku zmieniają się trendy w świecie zabawek. Na topie są teraz kolekcjonerskie figurki w tajemniczych pudełkach, które zaskakują dzieci przy otwieraniu. Popularność zyskują także interaktywne odtwarzacze audio, które wspierają cyfrowy detoks i rozwijają wyobraźnię. Dla miłośników nietypowych form, pluszowe zabawki przypominające jedzenie oraz botaniczne zestawy klocków Lego są doskonałym wyborem. Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. Prokuratura regionalna w Gdańsku oskarżyła 47-letniego obywatela Litwy, Andriusa S., o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków. Mężczyzna miał zorganizować transport ponad 216 kg haszyszu z Hiszpanii do Polski, ukrywając narkotyki w ciężarówce przewożącej pomidory. Andrius S. został zatrzymany we Francji i przekazany polskim władzom w 2025 roku. Grozi mu kara do 20 lat więzienia.
3: Policja z Łodzi rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudziła blisko 5,5 miliona złotych, tworząc fikcyjne szkoły i sprzedając fałszywe dokumenty. W wyniku akcji przeprowadzonej 26 maja zatrzymano 6 osób, a także zlikwidowano drukarnię fałszywych dokumentów. Grupa oszukiwała ZUS i Urząd Skarbowy, powodując straty na miliony złotych. Sprawa ma również międzynarodowy wątek dotyczący legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu.
3: Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
2: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, niedawno obchodziła swoje 32 urodziny, będąc w zaawansowanej ciąży. Jej mąż

0: Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, zdobył szerokie uznanie po udziale w misji AX-4, gdzie spędził blisko 3 tygodnie w kosmosie. Para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat tej wiosny. W mediach społecznościowych Aleksandra promienieje szczęściem, dumnie prezentując ciążowy brzuch. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Szczecinie małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku. A mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło. Basia Kurdej-Szatan znowu zaskakuje. Zamieniła dom na luksusowe mieszkanie z tarasem, który mógłby pomieścić połowę Warszawy. Na 200 metrach kwadratowych można by urządzić kort tenisowy, ale aktorka woli miejską dżunglę z kwiatami i ziołami. Ostatnio taras przeszedł metamorfozę dzięki profesjonalnej firmie, a Basia nie omieszkała pochwalić się tym na Instagramie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksusowy azyl z widokiem na stolicę.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, padł w zębową aferę, która rozgrzała internet. Wszystko zaczęło się od jego zachwytów nad nowym uśmiechem, które szybko zamieniły się w ostrzeżenia przed bondingiem. Dentysta Piotr Trafidło nie pozostał dłużny i ujawnił, że Heiser chciał darmowych zabiegów dla siebie i znajomych. Cóż, okazuje się, że nawet śnieżnobiały uśmiech może mieć swoje ciemne strony. Ach, Off Campus wraca z drugim sezonem, a twórcy postanowili zagrać na nosie fanom książki, zmieniając kolejność wydarzeń. Tym razem na tapecie mamy romans Ali i Diana, których wcielą się Mika Abdala i Steven Kalin. A co z premierą? Cóż, cierpliwość to cnota, bo nowe odcinki mogą pojawić się dopiero w 2027 roku. Ale kto by się tym przejmował, skoro miłość i dramaty są na wyciągnięcie ręki?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Łatwogang, nasz ulubiony youtuber, który zebrał 250 milionów złotych dla dzieci walczących z rakiem, ogłosił przerwę. Okazuje się, że bycie bohaterem narodowym to nie lada wyzwanie. W międzyczasie jego apel do rządu o dofinansowanie leku na DMD wywołał burzę, której sam nie przewidział. Cóż, kto by pomyślał, że prośba o pomoc dla chorych dzieci może stać się politycznym skandalem?
1: Małgorzata Rozenek-Majdan znowu błyszczy w świecie luksusu, tym razem na prestiżowym Roland Garros w Paryżu. Zamiast bikini wybrała zwiewną suknię w pastelowym odcieniu żółci, a internauci jednogłośnie przyznali, że perfekcyjna pani domu idealnie wpasowała się w klimat turnieju. Oczywiście nie mogło zabraknąć relacji na Instagramie, gdzie celebrytka chwaliła się nie tylko modnymi dodatkami, ale i ekskluzywnym hotelem. Paryż rozpieszcza, a Małgorzata, jak zawsze, w centrum uwagi.
2: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, znów w centrum uwagi. Tym razem jego kontrowersyjne wypowiedzi o wsparciu dla artystów wywołały burzę. Mateusz Damiński nie szczędził słów krytyki, zarzucając Mentzenowi manipulacje i populizm. Aktor podkreślił, że sztuka to nie tylko pieniądze, ale fundament naszej tożsamości, a atak na artystów to jedynie pretekst do dzielenia społeczeństwa. Cóż, wygląda na to, że w polityce sztuka manipulacji ma się całkiem dobrze. Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, triumfuje w sądzie. Po długiej walce o uniewinnienie łzy szczęścia zalały jego twarz, gdy usłyszał korzystny wyrok. Przypomnijmy, że w 2023 roku został skazany za wyłudzenie niecałych 3 milionów złotych, ale teraz sąd przyznał mu rację. Czy teraz czas na odszkodowanie? Prawnik artysty na razie milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Mieczysław Fok, znany jako legenda polskiej muzyki, prowadził życie niczym z telenoweli. Przez ćwierć wieku żył w miłosnym trójkącie z żoną i kochanką, którą poślubił dopiero po śmierci małżonki. Choć jego hity, takie jak Ta ostatnia niedziela, wciąż rozbrzmiewają. Jego życie prywatne mogłoby być scenariuszem do filmu. Fok, od kolejarza do światowej gwiazdy, udowodnił, że miłość i muzyka nie znają granic, nawet tych moralnych. Fani Rodu Smoka mogą już szykować popcorn, bo 22 czerwca HBO Max zaserwuje im trzeci sezon pełen bitew i smoczych popisów. Rhaenyra, grana przez Emmę Darcy, zmienia front, a jej poddani nie są z tego zbyt zadowoleni. Zwiastun obiecuje spektakularne starcia, w tym odbicie królewskiej przystani, a smoki będą latać nad miastem jak gołębie na rynku. Wygląda na to, że twórcy postanowili podkręcić akcję do maksimum, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej telewizyjnej uczty. Vicky Gabor, nasza ulubiona gwiazda, znów zaskakuje. Po burzliwym ślubie z Giovannim Trojankiem, transmitowanym na żywo przez dziadka pana młodego, Vicky postanowiła podzielić swoje życie między Polskę a Wielką Brytanię. Jak sama mówi, wyjazdy dają jej wytchnienie od ciągłego oceniania. A co z hejtem? Cóż, Vicky twierdzi, że cokolwiek zrobi, zawsze jest źle. Ale hej, przynajmniej nie brakuje jej tematów do rozmów. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował ustawę, o którą walczył tragicznie zmarły Łukasz Litewka. Doda triumfalnie ogłosiła na Instagramie: zerwaliśmy łańcuchy. Odnosząc się do zakazu trzymania psów na łańcuchach. W tle jednak wciąż unosi się cień tajemnicy śmierci Litewki, a Warszawa szykuje się na wielki protest, by domagać się prawdy. Tymczasem na cmentarzu w Sosnowcu doszło do incydentu przy grobie polityka, gdzie ogień pojawił się wśród zniczy. Czyżby emocje wokół tej sprawy miały się dopiero rozpalić?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
2: Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie.
1: Żyrafka Pietruszka, która zdobyła serca odwiedzających warszawskie zoo, wyruszyła do nowego domu w Zoo Ljubljana w Słowenii. Po narodzinach matka nie chciała jej karmić, więc opiekę nad nią przejęli pracownicy zoo. Pietruszka została pożegnana przez tłumy mieszkańców Warszawy, a jej podróż przebiegła spokojnie. Nowi opiekunowie zapewniają, że zadbają o nią z taką samą troską, jaką otrzymała w Polsce.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prokuratura w Warszawie postawiła zarzut zabójstwa Pawłowi B., który miał śmiertelnie pobić kobietę w pustostanie przy ulicy Szyszkowej. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, a ofiara była osobą w kryzysie bezdomności. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Paweł B. działał w warunkach recydywy, co może skutkować wyjątkowo surową karą. W piątkowy wieczór na warszawskim Brudnie doszło do tragicznego wypadku. Niespełna 2-letni chłopiec wypadł z balkonu na 10 piętrze bloku przy ulicy Wysockiego. Mimo szybkiej akcji ratunkowej dziecka nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
1: W Wadowicach padła główna wygrana w Lotto Plus, wynosząca 1 000 000 zł. Szczęśliwy gracz trafił jedyną szóstkę podczas czwartkowego losowania, wybierając liczby 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Los został zakupiony przy ulicy Putka, a Wadowice, znane jako miejsce urodzenia Jana Pawła II, zyskały nowego milionera.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W piątkowy wieczór w Mikołowie doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Konstytucji 3 Maja, w wyniku którego poszkodowane zostały 2 osoby. Strażacy ewakuowali mieszkańców sąsiednich lokali z powodu silnego zadymienia. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się opanować sytuację i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na inne mieszkania. Akcja zakończyła się po godzinie 22.
2: Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier.
1: Wrocław stał się miejscem przełomowych wydarzeń w Polsce, gdzie Urząd Stanu Cywilnego zaczął formalnie uznawać zagraniczne śluby osób tej samej płci. Od 12 maja wpłynęło już 17 wniosków o transkrypcję takich aktów małżeństwa. Zmiany te są wynikiem decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz nowego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska, choć wciąż w tyle za wieloma krajami Unii Europejskiej, zaczyna dostosowywać się do europejskich standardów w zakresie równości małżeńskiej.
2: We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Od 1 czerwca we Wrocławiu w centrum handlowym Magnolia Park, prowadzony z pozostanie płatny system parkowania. Kierowcy będą mogli korzystać z darmowego postoju przez pierwsze 2 godziny, a każda kolejna godzina będzie kosztować 5 zł. System opiera się na automatycznym skanowaniu tablic rejestracyjnych, eliminując potrzebę drukowania biletu. Dodatkowe darmowe godziny przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Majowe słońce rozgrzewa jak w lipcu. Czas na przewiewne stroje i okulary przeciwsłoneczne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza, że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie. Karol Czubak zakończył sezon jako najskuteczniejszy Polak w PKO Ekstraklasie z 18 bramkami, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski przez Jana Urbana. Napastnik niedawno wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Karoliną. W wywiadzie Czubak opowiada o marzeniach związanych z grą u boku Roberta Lewandowskiego i podkreśla swoje umiejętności gry głową. Mimo trudnych chwil w Belgii, piłkarz nie wyklucza ponownego wyjazdu za granicę. Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, zdobywając 120 goli dla katalońskiego klubu. Przyszłość polskiego napastnika wciąż jest niepewna, z możliwymi transferami do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych. Choć spekulowano o jego przejściu do Serie A, brak kwalifikacji włoskich klubów do Ligi Mistrzów zmniejsza atrakcyjność tego kierunku. Piotr Zieliński, kolega z reprezentacji, podkreśla, że Lewandowski nie planuje jeszcze kończyć kariery.
0: Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania wspominał tragicznie zmarłego asystenta selekcjonera, Jacka Magierę, podkreślając znaczenie wsparcia dla rodziny w trudnych chwilach. Lewandowski mówił także o swojej przyszłości, zaznaczając, że decyzje dotyczące jego kariery jeszcze nie zapadły. Polacy zagrają we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej.
1: Obligacje skarbowe to popularna forma inwestowania, ceniona za bezpieczeństwo i stabilność. Państwo gwarantuje zwrot z odsetkami, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych, zwłaszcza w czasach wysokiej inflacji. Obligacje indeksowane inflacją chronią oszczędności przed utratą wartości, oferując stałe oprocentowanie w pierwszym roku, a później inflację plus marżę. Dla beneficjentów programu 800+ dostępne są specjalne obligacje rodzinne z wyższymi marżami. Zakup obligacji jest prosty i możliwy online lub w placówkach PKO BP. To elastyczne narzędzie oszczędzania, dostępne już od 100 zł za sztukę.
0: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7. miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa do końca czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia kontraktu. Kroczek objął stanowisko 4 maja, zastępując Łukasza Tomczyka po porażce w finale Pucharu Polski. Pod jego wodzą drużyna wygrała 3 z 4 meczów ligowych, kończąc sezon na 4. pozycji w Ekstraklasie, co zapewniło jej udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Robert Burnejka, znany jako hardkorowy koksu, wystawił na sprzedaż swoją luksusową posiadłość. Dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych z basenem, położony 35 minut od Warszawy, został wyceniony na ponad 3 miliony złotych. Ogłoszenie wywołało żywą dyskusję w mediach społecznościowych, szczególnie ze względu na nietypowe rozwiązania architektoniczne, takie jak basen umieszczony tuż przy wejściu i podjeździe. Słynny kulturysta liczy na szybkie znalezienie kupca.
0: Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Roland Garros po zwycięstwie nad Magdą Linet 6-4. 6-4. W kolejnym meczu zmierzy się z Martą Kostiuk, która jest w świetnej formie, wygrywając 15 meczów z rzędu. Po meczu Świątek rozbawiła dziennikarzy na konferencji prasowej, gdy przypadkowo powiedziała, że trening z Rafaelem Nadalem był zaszczytem dla niego, szybko poprawiając się, że chodziło jej o siebie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry też pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia powrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: Serial Off Campus powraca z 2 sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Diana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. 2 sezon zaadaptuje 3 tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z 3 sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cooke i Tom Glynn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
1: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom. Administracja Trumpa prowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć. W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła.
1: Dzień Dziecka to doskonała okazja, by wyrazić miłość i dumę z własnej córki. Rodzice często szukają odpowiednich słów, które oddadzą głębie ich uczuć, a piękne życzenia mogą stać się cenną pamiątką na lata. Warto sięgnąć po inspiracje, które pomogą stworzyć wzruszające kartki pełne ciepła i wsparcia. Takie słowa mogą dodać skrzydeł i motywacji, by córka śmiało kroczyła przez życie.
0: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą. 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność.
0: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z 1 łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną.
1: Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość. Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu 3 dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów.

0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 18 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 20 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe dni to zaproszenie do podziwiania przyrody i cieszenia się wyjątkowym klimatem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elżbieta Lęska i jej 15-letnia córka Zosia Cieszyńska postanowiły, że na obiad najlepiej wybrać się do Włoch. Tak, dobrze słyszycie. Mediolan stał się ich kulinarnym celem. Na Instagramie pojawił się filmik, gdzie Zosia nonszalancko wybiera makaron, a chwilę później obie pałaszują spaghetti. Internauci są zachwyceni, a Zosia, choć ma dopiero 15 lat, już wzbudza kontrowersje i podziw swoim wyglądem. Cóż, geny robią swoje.
2: Dagmara Kazimierska, dawna królowa życia, teraz króluje w Egipcie, pokazując, że wiek to tylko liczba. Zamiast telewizyjnych ekranów zdobywa serca internautów, prezentując swoje wakacyjne przygody w skąpym bikini. Jej profil na Instagramie to prawdziwa oaza luksusu i beztroski, gdzie milion obserwujących podziwia jej odmłodzoną twarz i luksusowe stylizacje. Kazimierska udowadnia, że można żyć pełnią życia, żartując z hejtu i ciesząc się każdą chwilą pod palmami. Doda zaskoczyła wszystkich, komentując małżeństwo swojego byłego męża, Radosława Majdana, z Małgorzatą Rozenek Majdan. Zamiast oczekiwanych uszczypliwości, wokalistka posypała ciepłymi słowami, twierdząc, że para pasuje do siebie idealnie. Ale czy to nie był przypadkiem sarkazm? Doda, znana z przemyślanych wypowiedzi, może i tym razem miała na myśli coś więcej niż tylko życzliwość. Kto wie, może to nowa forma subtelnej ironii? W Łodzi trwa wielkie święto influencerów, czyli festiwal Sea Bloggers 2026. Na czerwonym dywanie błyszczą gwiazdy, jak Małgorzata Tomaszewska w eleganckim garniturze, czy Sylwia Madeńska z psem pod pachą. Mandaryna i Edyta Folwarska również zaszczyciły swoją obecnością, a tłumy influencerów dzielą się tajnikami zdobywania lajków. Cóż, kto by pomyślał, że sztuka robienia selfie stanie się tak poważnym biznesem?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Gojdź, znany celebryta i lekarz medycyny estetycznej, zorganizował w Warszawie premierę swoich kosmetyków. Ale to nie nowinki beauty były gwoździem programu. Na oczach wszystkich zapowiedział rozwód z Marcinem Roznowskim, a przy okazji zdradził, że jego serce już jest zajęte. Jestem mega zakochany, wyznał, choć jeszcze niedawno prał publicznie brudy swojego związku. Rozwód ma nastąpić 30 lipca, a Gojdź obiecuje, że to będzie prawdziwa szopka medialna. Cóż, w świecie celebrytów emocje sięgają zenitu. Polskie gwiazdy prześcigają się w noszeniu zegarków, które kosztują tyle, co mieszkanie w Warszawie. Robert Lewandowski, król luksusu, ma na nadgarstku zegarki warte setki tysięcy złotych. Kuba Wojewódzki i jego złoty IWC, a także Piotr Stramowski z Patek Philippe pokazują, że czas to pieniądz, a raczej góra pieniędzy. Zwykły Polak może tylko pomarzyć, ale kto by się tym przejmował, gdy można błyszczeć na salonach? Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy, jak Scott Ian z Anthrax, przenieśli je na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen. Foo Fighters, niekwestionowani królowie stadionowego rocka, wracają do Polski po 11 latach przerwy. Już 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie zaserwują fanom solidną dawkę rockowych emocji w ramach trasy Take Cover Tour 2026. Nowy album Your Favorite Toy już podbija serca fanów, a krytycy nie szczędzą pochwał, nazywając go powrotem do surowego, garażowego rocka. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Dave Grohl i spółka wciąż potrafią rozgrzać tłumy do czerwoności?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W 1969 roku festiwal w Altamont miał być drugim Woodstockiem, ale zamiast tego stał się symbolem końca ery dzieci kwiatów. Chaos, brutalność i tragiczna śmierć 18-letniego Meredith Huntera na koncercie The Rolling Stones to tylko początek. Hells Angels, wynajęci za butelkę alkoholu, poczuli się zdradzeni przez Micka Jaggera i postanowili go zlikwidować. Ich plan morskiego ataku na posiadłość Jaggera w Hamptons pokrzyżował jednak sztorm, a prawda o spisku wyszła na jaw dopiero po 40 latach. Cóż, natura czasem potrafi być najlepszym ochroniarzem. Oto historia, która mogłaby być scenariuszem hollywoodzkiego dramatu. Kontradmirał George Morrison, człowiek, który niemalże rozpętał wojnę w Wietnamie, i jego syn Jim, lider The Doors, który stał się ikoną antywojennej rewolty. Ojciec, mistrz wojskowej dyscypliny, i syn, buntownik z gitarą, który wolał śpiewać o miłości niż walczyć w dżungli. Ich relacja była jak zderzenie dwóch światów, a pojednanie przyszło dopiero po śmierci Jima, kiedy to surowy wojskowy w końcu zrozumiał, że jego syn był wierny własnemu duchowi. Rod Stewart, mistrz rock'n'rollowej zdrady, z zimną krwią rozbił zespół Faces, by stać się największą gwiazdą na świecie. Śpiewając o przyjaźni, jednocześnie niszczył relacje z kolegami, a jego solowe sukcesy były gwoździem do trumny dla zespołu. Po rozpadzie Faces, Stewart zamienił rockową zadziorność na jedwabne koszule i ballady, które przyniosły mu fortunę, ale i utratę szacunku dawnych fanów. Wybierając status globalnej supergwiazdy, zostawił za sobą przyjaciół i artystyczne ideały, nie oglądając się za siebie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa odbył się 12. wielki finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii, gdzie młodzież z całej Polski zaprezentowała swoje projekty społeczne. Tegoroczna edycja wyróżniła się najwyższą jakością, a do nagród nominowano rekordowe 300 inicjatyw. Przyznano 21 złotych wilków za projekty dotyczące m.in. zdrowia psychicznego, edukacji i ekologii. Wydarzenie podkreśliło znaczenie praktycznej edukacji i zaangażowania młodzieży w realne działania społeczne.
1: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty Dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem.
0: Prokuratura podejrzewa Pawła B. o morderstwo kobiety w pustostanie przy ulicy Szyszkowej w Warszawie. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, kiedy to mężczyzna miał zaatakować kobietę po odmowie przenocowania. Ofiara zmarła następnego dnia w szpitalu. Paweł B., który był już wcześniej karany, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i grozi mu kara dożywocia. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Żyrafa Pietruszka, ulubienica warszawskiego zoo, rozpoczęła nowe życie w słoweńskim Zoo Ljubljana. Po trudnym początku, gdy biologiczna matka ją odrzuciła, Pietruszka była pod opieką pracowników warszawskiego zoo. Transport do Słowenii odbył się bez problemów, a na miejscu czekał na nią jeden z dotychczasowych opiekunów, co ułatwiło jej aklimatyzację. Słoweńskie zoo zapewnia, że Pietruszka otrzyma tam równie dobrą opiekę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Budowa nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic w Krakowie napotyka kolejne opóźnienia. Pierwsze tramwaje pojadą dopiero pod koniec sierpnia, co oznacza brak połączenia w okresie wakacyjnym. Koszty inwestycji wzrosły o 271 milionów złotych, a radni krytykują miasto za brak kar dla wykonawcy. Urzędnicy tłumaczą opóźnienia problemami z prądem i pogodą, ale mieszkańcy czekają na konkretne informacje o rozkładach jazdy. Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mencen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bocheńczaka na prezydenta miasta. Mencen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach.
0: Stanisław Kracik został nowym komisarzem Krakowa i będzie zarządzał miastem przez najbliższe 3 miesiące. Skupia się na utrzymaniu sprawnego funkcjonowania urzędów oraz przygotowaniu budżetu na 2027 rok. Kracik nie planuje startować w nadchodzących wyborach prezydenckich i zamierza współpracować z obecnymi dyrektorami departamentów, aby zapewnić stabilność miasta. Ustępujący prezydent Aleksander Miszalski wyraził obawy o polityczną przyszłość Krakowa, ale ufa, że Kracik zapewni sprawne zarządzanie.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dzień Dziecka w Polsce obchodzi swoje 75. lecie. Święto to, obchodzone 1 czerwca, zyskało popularność w czasach PRL, kiedy dzieci mogły liczyć na festyny i drobne upominki, mimo trudnych warunków gospodarczych. Choć początkowo miało polityczny kontekst, z czasem stało się dniem pełnym radości i zabawy. Warto pamiętać, że Polska odegrała kluczową rolę w tworzeniu konwencji o prawach dziecka, co podkreśla znaczenie tego święta na arenie międzynarodowej. 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego. We Wrocławiu szykuje się wielka wyprzedaż powojskowego sprzętu organizowana przez Agencję Mienia Wojskowego. W ofercie znajdą się m.in. samochody terenowe Honker, ciężarówki Star, sprzęt warsztatowy oraz klasyczne wojskowe menażki. Procedura przetargowa rusza 10 czerwca, a oferty można składać do 9 czerwca. Przed zakupem można obejrzeć sprzęt 8 i 9 czerwca w różnych lokalizacjach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
0: Od 1 czerwca we Wrocławiu Magnolia Park wprowadza opłaty za parking. Pierwsze 2 godziny postoju będą darmowe, a każda kolejna godzina kosztować będzie 5 zł. Nowy system parkingowy będzie działał bez biletów, a opłaty można uregulować w automatach na terenie galerii. Dodatkowe godziny darmowego postoju przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprawia, że aż chce się spędzać czas na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, 2 dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W sklepach Biedronka pojawił się nowy katalog z inspiracjami na Dzień Dziecka. Wśród propozycji znalazło się interaktywne zwierzątko Bitsy Magicals, które łączy świat wirtualny z rzeczywistością, ucząc dzieci odpowiedzialności. Dla fanów kreatywnej zabawy dostępny jest zestaw lalka Rainbow High Creative Crystals, umożliwiający tworzenie biżuterii. Nie zabrakło też klasycznych zabawek, takich jak klocki Lego i zdalnie sterowane samochody. Dla młodych kibiców przygotowano produkty związane z piłką nożną, a dla nastolatków nowoczesne gadżety, w tym projektor 4K UHD.
2: Think Tank Asia Forum opublikował raport dotyczący relacji państw europejskich z Chinami, który przynosi alarmujące wnioski dla Polski. Nasza pozycja w relacjach z Pekinem jest słabsza niż się wydawało, a brak spójnej strategii działania wobec Chin skutkuje stratami. Polska, podobnie jak Litwa i Holandia, obrała kurs strategicznej rywalizacji, co nie przynosi wymiernych korzyści ekonomicznych. W przeciwieństwie do tego, kraje takie jak Niemcy czy Francja, które stosują zbalansowane podejście, czerpią znaczne korzyści z handlu z Chinami. Eksperci sugerują, że Polska mogłaby zyskać na współpracy technologicznej i inwestycjach high-tech.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej. Frisco, jeden z największych internetowych supermarketów w Polsce, wprowadza nowatorski system kaucyjny. Klienci mogą teraz oddać puste puszki i plastikowe butelki bezpośrednio kurierowi podczas dostawy zakupów, bez potrzeby posiadania paragonu. Usługa obejmuje opakowania oznaczone symbolem kaucja i jest dostępna w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Klienci otrzymają zwrot kaucji w formie kuponu do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Frisco podkreśla, że to rozwiązanie znacznie ułatwi życie milionom Polaków, promując jednocześnie ekologiczne nawyki. Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata. Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co dla wielu Polaków oznacza możliwość długiego weekendu. Piątek, 5 czerwca nie jest dniem ustawowo wolnym, ale wiele osób może mieć wtedy wolne dzięki przepisom kodeksu pracy. Pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święta przypadające w sobotę. Wiele urzędów miejskich i gminnych, jak Kraków czy Leszno, już ogłosiło, że będą zamknięte tego dnia. W sektorze prywatnym decyzja o wolnym zależy od pracodawcy, który może zachęcać do wzięcia urlopu. Dzięki temu, biorąc jeden dzień wolnego, można cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż. W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed planowanymi utrudnieniami w dostępie do swoich usług. Przerwy techniczne rozpoczną się w nocy z 1 na 2 czerwca od godziny 2 do 5 rano, kiedy to portal ESUS oraz program Płatnik będą niedostępne. Kolejne wyłączenia zaplanowano na wieczór tego samego dnia od godziny 20 do 22, co obejmie także aplikacje mobilne MZUS. ZUS apeluje do użytkowników, by ważne sprawy załatwiać wcześniej, ponieważ utrudnienia mogą dotknąć zarówno przedsiębiorców, lekarzy, jak i zwykłych klientów. Mimo to część usług, takich jak wystawianie e-zwolnień przez lekarzy, będzie nadal dostępna, jeśli aplikacje zostały wcześniej sparowane z kontem ESUS.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry tak samo pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Ja się staram.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
2: Serial Off Campus powraca z 2 sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Deana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. 2 sezon zaadaptuje 3 tom serii autorstwa Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z 3 sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cooke i Tom Glyn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Szkoła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W południowej Anglii mieszkańcy zostali ostrzeżeni przed toksycznymi gąsienicami korowódki dębówki, które mogą powodować wysypkę, podrażnienia oczu i problemy z oddychaniem. Owady te zauważono w hrabstwie Surrey, a ich włoski mogą być przenoszone

0: o jej przyszłości. Brytyjski okręt HMS Stirling Castle zakończył dostawę bezzałogowych jednostek do poszukiwania min i sprzętu technicznego w Gibraltarze, przygotowując się do działań w rejonie cieśniny Ormuz. Operacja ta podkreśla globalne ambicje morskie Londynu, mimo ograniczeń liczebnych floty. HMS Stirling Castle pełni rolę pływającej bazy dla autonomicznych systemów walki minowej, co wpisuje się w strategię Royal Navy, opartą na elastyczności i modułowości. Brytyjska marynarka, choć zmniejszona liczebnie, stara się utrzymać skuteczność dzięki nowoczesnym technologiom i szybkiemu reagowaniu.
1: Ania Smetek była królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce i studentka Uniwersytetu Michigan. Rozpoczęła praktyki w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce wyjedzie na dalsze studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie będzie kontynuować naukę na kierunku ekonomia i stosunki międzynarodowe. Ania podkreśla znaczenie pielęgnowania góralskich korzeni i budowania mostów między Polską a Polonią. Jej ambicje obejmują dalszą edukację prawniczą i aktywne wspieranie społeczności polonijnej.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W 2026 roku zmieniają się trendy w świecie zabawek. Na topie są teraz kolekcjonerskie figurki w tajemniczych pudełkach, które zaskakują dzieci przy otwieraniu. Popularność zyskują także interaktywne odtwarzacze audio, które wspierają cyfrowy detoks i rozwijają wyobraźnię. Dla miłośników nietypowych form, pluszowe zabawki przypominające jedzenie oraz botaniczne zestawy klocków Lego są doskonałym wyborem. Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. Prokuratura Regionalna w Gdańsku oskarżyła 47-letniego obywatela Litwy, Andriusa S., o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków. Mężczyzna miał zorganizować transport ponad 216 kg haszyszu z Hiszpanii do Polski, ukrywając narkotyki w ciężarówce przewożącej pomidory. Andrius S. został zatrzymany we Francji i przekazany polskim władzom w 2025 roku. Grozi mu kara do 20 lat więzienia.
1: Policja z Łodzi rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudziła blisko 5,5 miliona złotych, tworząc fikcyjne szkoły i sprzedając fałszywe dokumenty. W wyniku akcji przeprowadzonej 26 maja zatrzymano 6 osób, a także zlikwidowano drukarnię fałszywych dokumentów. Grupa oszukiwała ZUS i Urząd Skarbowy, powodując straty na miliony złotych. Sprawa ma również międzynarodowy wątek dotyczący legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu.
1: Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
0: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, niedawno obchodziła swoje 32 urodziny, będąc w zaawansowanej ciąży. Jej mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, zdobył szerokie uznanie po udziale w misji AX-4, gdzie spędził blisko 3 tygodnie w kosmosie. Para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat tej wiosny. W mediach społecznościowych Aleksandra promienieje szczęściem, dumnie prezentując ciążowy brzuch. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Małe zachmurzenie i temperatura 19 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje.

0: Radio Super Express.
1: Reklama.
2: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
1: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku, a mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło. Basia Kurdej-Szatan znowu zaskakuje. Zamieniła dom na luksusowe mieszkanie z tarasem, który mógłby pomieścić połowę Warszawy. Na 200 metrach kwadratowych można by urządzić kort tenisowy, ale aktorka woli miejską dżunglę z kwiatami i ziołami. Ostatnio taras przeszedł metamorfozę dzięki profesjonalnej firmie, a Basia nie omieszkała pochwalić się tym na Instagramie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksusowy azyl z widokiem na stolicę.
2: Ach, Off-Campus wraca z drugim sezonem, a twórcy postanowili zagrać na nosie fanom książki, zmieniając kolejność wydarzeń. Tym razem na tapecie mamy romans Ali i Diana, których wcielą się Mika Abdala i Steven Kalin. A co z premierą? Cóż, cierpliwość to cnota, bo nowe odcinki mogą pojawić się dopiero w 2027 roku. Ale kto by się tym przejmował, skoro miłość i dramaty są na wyciągnięcie ręki?
1: Na koncercie Świat w obłokach, muzyczni spadkobiercy Marka Grechuty w Ostródzie, moda była równie ważna jak muzyka. Katarzyna Zielińska przyciągnęła uwagę w oliwkowej sukni z głębokim dekoltem, balansując na granicy odwagi i elegancji. Julia Wieniawa postawiła na pastelową klasykę, a Maciej Zakościelny zaszalał z teatralnym garniturem. Wśród błysków i falban to Zielińska zdobyła tytuł królowej stylu wieczoru, pokazując, że moda na scenie to nie tylko ubranie, ale i sztuka.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Łatwogang, nasz ulubiony youtuber, który zebrał 250 milionów złotych dla dzieci walczących z rakiem, ogłosił przerwę. Okazuje się, że bycie bohaterem narodowym to nie lada wyzwanie. W międzyczasie jego apel do rządu o dofinansowanie leku na DMD wywołał burzę, której sam nie przewidział. Cóż, kto by pomyślał, że prośba o pomoc dla chorych dzieci może stać się politycznym skandalem? W warszawskich Łazienkach Królewskich odbyła się wielka aukcja Top Charity, gdzie Małgorzata Rozenek postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją inspirowaną afrykańskim ludem Ashanti. Złoty gorset i pomarańczowa suknia przyciągnęły więcej uwagi niż same licytacje. Wśród gości nie zabrakło celebrytów, a wszystko to pod czujnym okiem Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Czyżby moda i charytatywność szły teraz w parze? Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, znów w centrum uwagi. Tym razem jego kontrowersyjne wypowiedzi o wsparciu dla artystów wywołały burzę. Mateusz Damiński nie szczędził słów krytyki, zarzucając Mentzenowi manipulację i populizm. Aktor podkreślił, że sztuka to nie tylko pieniądze, ale fundament naszej tożsamości, a atak na artystów to jedynie pretekst do dzielenia społeczeństwa. Cóż, wygląda na to, że w polityce sztuka manipulacji ma się całkiem dobrze. Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, triumfuje w sądzie. Po długiej walce o uniewinnienie łzy szczęścia zalały jego twarz, gdy usłyszał korzystny wyrok. Przypomnijmy, że w 2023 roku został skazany za wyłudzenie niecałych 3 milionów złotych, ale teraz sąd przyznał mu rację. Czy teraz czas na odszkodowanie? Prawnik artysty na razie milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Mieczysław Fok, znany jako legenda polskiej muzyki, prowadził życie niczym z telenoweli. Przez ćwierć wieku żył w miłosnym trójkącie z żoną i kochanką, którą poślubił dopiero po śmierci małżonki. Choć jego hity, takie jak Ta ostatnia niedziela, wciąż rozbrzmiewają. Jego życie prywatne mogłoby być scenariuszem do filmu. Fok, od kolejarza do światowej gwiazdy, udowodnił, że miłość i muzyka nie znają granic, nawet tych moralnych.
1: Anna Maria Sieklucka, która dziś kończy 34 lata, przeszła drogę od Teatru Lalek do międzynarodowej sławy. Jej rola w 365 dni była jak wybuch supernowej. Krytycy ją zmiażdżyli, ale świat pokochał. Złote maliny i węże nie przeszkodziły jej w zdobywaniu nowych szczytów, a jej taneczne i wokalne popisy w telewizji tylko potwierdziły, że nie boi się wyzwań. Z Lublina na czerwone dywany. Oto historia, która mogłaby być scenariuszem filmowym.
2: Vicky Gabor, nasza ulubiona gwiazda, znów zaskakuje. Po burzliwym ślubie z Giovannim Trojankiem, transmitowanym na żywo przez dziadka pana młodego, Vicky postanowiła podzielić swoje życie między Polskę a Wielką Brytanię. Jak sama mówi, wyjazdy dają jej wytchnienie od ciągłego oceniania. A co z hejtem? Cóż, Vicky twierdzi, że cokolwiek zrobi, zawsze jest źle. Ale hej, przynajmniej nie brakuje jej tematów do rozmów.
1: Ach, Dzień Dziecka. Czas, kiedy rodzice stają przed wyzwaniem wymyślenia życzeń, które nie wywołają u ich nastolatków przewracania oczami. Zamiast nudnych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę ma znaczenie. Wiecznie naładowana bateria w telefonie, nielimitowany transfer danych i nauczyciele zapominający o kartkówkach. W końcu, kto by nie chciał, żeby algorytmy podrzucały same genialne piosenki, a ulubiona pizza zawsze była ciepła. Oby każdy dzień był jak weekend, a portfel magicznie się napełniał.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Toruniu prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir, alors je m'en remets au hasard.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
2: W niedzielę, 31 maja, estoński mistrz slackline Jan Roos podejmie się niezwykłego wyzwania w Warszawie. Przejdzie po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warso Tower, 180 metrów nad ziemią. Trasa ma długość 500 metrów, a przejście może potrwać od 25 do 35 minut. Transmisję tego spektakularnego wydarzenia będzie można śledzić na żywo na Facebooku Red Bulla TVN24 oraz YouTube Przeglądu Sportowego. Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Żyrafka Pietruszka, która zdobyła serca odwiedzających warszawskie zoo, wyruszyła do nowego domu w Zoo Ljubljana w Słowenii. Po narodzinach matka nie chciała jej karmić, więc opiekę nad nią przejęli pracownicy zoo. Pietruszka została pożegnana przez tłumy mieszkańców Warszawy, a jej podróż przebiegła spokojnie. Nowi opiekunowie zapewniają, że zadbają o nią z taką samą troską, jaką otrzymała w Polsce.
2: Prokuratura w Warszawie postawiła zarzut zabójstwa Pawłowi B., który miał śmiertelnie pobić kobietę w pustostanie przy ulicy Szyszkowej. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, a ofiara była osobą w kryzysie bezdomności. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Paweł B. działał w warunkach recydywy, co może skutkować wyjątkowo surową karą. W Krakowie doszło do poważnego wypadku podczas pościgu za motocyklistą, który ignorował polecenia policji. Policyjny radiowóz wpadł w poślizg i zjechał na torowisko, co spowodowało ciężkie obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Motocyklista, który wcześniej stwarzał zagrożenie na drodze, został zatrzymany przez policję. Śledczy badają teraz szczegóły zdarzenia. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Wadowicach padła główna wygrana w Lotto Plus, wynosząca 1 000 000 zł. Szczęśliwy gracz trafił jedyną 6 podczas czwartkowego losowania, wybierając liczby 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Los został zakupiony przy ulicy Putka, a Wadowice, znane jako miejsce urodzenia Jana Pawła II, zyskały nowego milionera. W piątkowy wieczór w Mikołowie doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Konstytucji 3 Maja, w wyniku którego poszkodowane zostały 2 osoby. Strażacy ewakuowali mieszkańców sąsiednich lokali z powodu silnego zadymienia. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się opanować sytuację i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na inne mieszkania. Akcja zakończyła się po godzinie 22.
2: Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier. We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Od 1 czerwca we Wrocławiu w centrum handlowym Magnolia Park wprowadzony zostanie płatny system parkowania. Kierowcy będą mogli korzystać z darmowego postoju przez pierwsze 2 godziny, a każda kolejna godzina będzie kosztować 5 zł. System opiera się na automatycznym skanowaniu tablic rejestracyjnych, eliminując potrzebę drukowania biletu. Dodatkowe darmowe godziny przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 25 stopni. Gorące powietrze rozlewa się po mieście. Czas na krótkie rękawy i lekkie sandały.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmana Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy. Karol Czubak zakończył sezon jako najskuteczniejszy Polak w PKO Ekstraklasie z 18 bramkami, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski przez Jana Urbana. Napastnik niedawno wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Karoliną. W wywiadzie Czubak opowiada o marzeniach związanych z grą u boku Roberta Lewandowskiego i podkreśla swoje umiejętności gry głową. Mimo trudnych chwil w Belgii, piłkarz nie wyklucza ponownego wyjazdu za granicę. Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, zdobywając 120 goli dla katalońskiego klubu. Przyszłość polskiego napastnika wciąż jest niepewna, z możliwymi transferami do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych. Choć spekulowano o jego przejściu do Serie A, brak kwalifikacji włoskich klubów do Ligi Mistrzów zmniejsza atrakcyjność tego kierunku. Piotr Zieliński, kolega z reprezentacji, podkreśla, że Lewandowski nie planuje jeszcze kończyć kariery.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej.
1: Obligacje skarbowe to popularna forma inwestowania, ceniona za bezpieczeństwo i stabilność. Państwo gwarantuje zwrot z odsetkami, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych, zwłaszcza w czasach wysokiej inflacji. Obligacje indeksowane inflacją chronią oszczędności przed utratą wartości, oferując stałe oprocentowanie w pierwszym roku, a później inflację plus marżę. Dla beneficjentów programu 800+ dostępne są specjalne obligacje rodzinne z wyższymi marżami. Zakup obligacji jest prosty i możliwy online lub w placówkach PKO BP. To elastyczne narzędzie oszczędzania, dostępne już od 100 zł za sztukę.
2: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6. występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń. Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa do końca czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia kontraktu. Kroczek objął stanowisko 4 maja, zastępując Łukasza Tomczyka po porażce w finale Pucharu Polski. Pod jego wodzą drużyna wygrała 3 z 4 meczów ligowych, kończąc sezon na 4. pozycji w Ekstraklasie, co zapewniło jej udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA.
2: Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Roland Garros po zwycięstwie nad Magdą Linet 6-4. 6-4. W kolejnym meczu zmierzy się z Martą Kostiuk, która jest w świetnej formie, wygrywając 15 meczów z rzędu. Po meczu Świątek rozbawiła dziennikarzy na konferencji prasowej, gdy przypadkowo powiedziała, że trening z Rafaelem Nadalem był zaszczytem dla niego, szybko poprawiając się, że chodziło jej o siebie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: Serial Off Campus powraca z 2 sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Diana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. 2 sezon zaadaptuje 3 tom serii autorstwa Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z 3 sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cooke i Tom Glyn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 17 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym rytmem przebudzenia. Czas na chwilę wyciszenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki powołał Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, co wywołało zaskoczenie na prawicy. Decyzja ta spotkała się z krytyką Jarosława Kaczyńskiego, który sprzeciwiał się tej kandydaturze ze względu na rolę Kapińskiego w sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy. Mimo to Nawrocki postanowił działać niezależnie, co może oznaczać nową erę w relacjach między Pałacem Prezydenckim a PiS. To posunięcie pokazuje rosnącą samodzielność prezydenta i może wpłynąć na przyszłe decyzje polityczne.
2: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często

0: W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletni.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dzień Dziecka to doskonała okazja, by wyrazić miłość i dumę z własnej córki. Rodzice często szukają odpowiednich słów, które oddadzą głębie ich uczuć, a piękne życzenia mogą stać się cenną pamiątką na lata. Warto sięgnąć po inspiracje, które pomogą stworzyć wzruszające kartki pełne ciepła i wsparcia. Takie słowa mogą dodać skrzydeł i motywacji, by córka śmiało kroczyła przez życie.
2: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą. Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z 1 łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną. Kotlety schabowe to klasyka polskiej kuchni, ale ich idealne przygotowanie wymaga pewnej sztuki. Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego tłuszczu do smażenia. Smalec, używany przez nasze babcie, zapewnia złocistą, chrupiącą panierkę i soczyste mięso. Alternatywnie można sięgnąć po masło klarowane lub olej rzepakowy, które również dobrze znoszą wysokie temperatury.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość. Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów. Marta Nawrocka, pierwsza dama od niemal roku, przeszła znaczącą metamorfozę w swoim stylu. Jej kreacje coraz częściej przypominają te, które nosiła poprzednia prezydentowa Agata Duda. Ostatnio Nawrocka pojawiła się w klasycznym stroju, który niemal identycznie nosiła Duda kilka lat temu. Obie panie niedawno widziano w Chorwacji, gdzie ich stylizacje były do siebie niezwykle podobne.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, znana z elegancji i spokoju, ujawnia, że często odczuwa złość i irytację. Mimo publicznego wizerunku osoby opanowanej przyznaje, że musi stosować strategie, takie jak liczenie do 3, aby kontrolować emocje. Kwaśniewska podkreśla, że unika wyrażania negatywnych emocji publicznie, aby nie eskalować napięć w społeczeństwie. Jej podejście do zarządzania emocjami może być inspiracją dla wielu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 19 stopni oraz wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle.

0: potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kazimierska, dawna królowa życia, teraz króluje w Egipcie, pokazując, że wiek to tylko liczba. Zamiast telewizyjnych ekranów zdobywa serca internautów, prezentując swoje wakacyjne przygody w skąpym bikini. Jej profil na Instagramie to prawdziwa oaza luksusu i beztroski, gdzie milion obserwujących podziwia jej odmłodzoną twarz i luksusowe stylizacje. Kazimierska udowadnia, że można żyć pełnią życia, żartując z hejtu i ciesząc się każdą chwilą pod palmami. Festiwal Sea Bloggers 2026 w Łodzi zakończył się galą hasztagi roku, gdzie czerwony dywan uginał się pod ciężarem gwiazd. Doda w oliwkowo-zielonej sukni przyciągała obiektywy jak magnes, a Katarzyna Paskuda zaskoczyła mrocznym stylem rodem z rodziny Adamsów. Wśród nominowanych do prestiżowych statuetek znaleźli się m.in. Doda, Bedoes i Martyna Wojciechowska. Emocje sięgały zenitu, bo kto nie chciałby być influencerem roku? Fani Rodu Smoka mogą już szykować popcorn, bo 22 czerwca HBO Max zaserwuje im trzeci sezon pełen bitew i smoczych popisów. Rhaenyra, grana przez Emmę Darcy, zmienia front, a jej poddani nie są z tego zbyt zadowoleni. Zwiastun obiecuje spektakularne starcia, w tym odbicie królewskiej przystani, a smoki będą latać nad miastem jak gołębie na rynku. Wygląda na to, że twórcy postanowili podkręcić akcję do maksimum, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej telewizyjnej uczty. Krzysztof Gojdź, znany celebryta i lekarz medycyny estetycznej, zorganizował w Warszawie premierę swoich kosmetyków. Ale to nie nowinki beauty były gwoździem programu. Na oczach wszystkich zapowiedział rozwód z Marcinem Roznowskim, a przy okazji zdradził, że jego serce już jest zajęte. Jestem mega zakochany, wyznał, choć jeszcze niedawno prał publicznie brudy swojego związku. Rozwód ma nastąpić 30 lipca, a Gojdź obiecuje, że to będzie prawdziwa szopka medialna. Cóż, w świecie celebrytów emocje sięgają zenitu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Wanda Kwietniewska i Igor Herbut postanowili odkurzyć stare hity i nadać im nowe życie. Kultowa piosenka Siedem Życzeń powraca na winylu, a wszystko dzięki współpracy z zespołem Lemon. Nowa wersja to prawdziwa muzyczna podróż do lat 80. z nowoczesnym twistem. Ciekawe, czy czarny Kotra de Menes też by to docenił.
1: Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy, jak Scott Ian z Anthrax, przenieśli je na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen. W 1969 roku festiwal w Altamont miał być drugim Woodstockiem, ale zamiast tego stał się symbolem końca ery dzieci kwiatów. Chaos, brutalność i tragiczna śmierć 18-letniego Meredith Huntera na koncercie The Rolling Stones to tylko początek. Hells Angels, wynajęci za butelkę alkoholu, poczuli się zdradzeni przez Micka Jaggera i postanowili go zlikwidować. Ich plan morskiego ataku na posiadłość Jaggera w Hamptons pokrzyżował jednak sztorm, a prawda o spisku wyszła na jaw dopiero po 40 latach. Cóż, natura czasem potrafi być najlepszym ochroniarzem. Oto historia, która mogłaby być scenariuszem hollywoodzkiego dramatu. Kontradmirał George Morrison, człowiek, który niemalże rozpętał wojnę w Wietnamie, i jego syn Jim, lider The Doors, który stał się ikoną antywojennej rewolty. Ojciec, mistrz wojskowej dyscypliny, i syn, buntownik z gitarą, który wolał śpiewać o miłości niż walczyć w dżungli. Ich relacja była jak zderzenie dwóch światów, a pojednanie przyszło dopiero po śmierci Jima, kiedy to surowy wojskowy w końcu zrozumiał, że jego syn był wierny własnemu duchowi.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Brytyjscy rockmani z Nothing But Thieves znowu uderzają w Polskę, tym razem z nowym albumem Stray Dogs. 21 stycznia przyszłego roku Łódź zamieni się w rockową stolicę Europy, gdy zespół wystąpi w Atlas Arenie. Fani mogą już zacierać ręce, bo przedsprzedaż biletów rusza 4 czerwca, a dzień później startuje regularna sprzedaż. Ceny biletów wciąż owiane tajemnicą, ale jedno jest pewne – emocje będą bezcenne. Daria wraca do korzeni z albumem Frisson Noir, który ma być najbardziej metalowym dziełem w jej karierze. Premiera płyty już 12 czerwca, ale fani mogą posłuchać jej przedpremierowo 5 czerwca w Warszawie. Na krążku znajdziemy epickie orkiestracje, klasyczne brzmienia i potężne gitarowe riffy, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Dani Filth i Apokaliptika. Album zmiksowany przez nagrodzonego Grammy Niala Avrona dostępny będzie w kilku formatach, w tym w limitowanej edycji z miedzianą folią. Rod Stewart, mistrz rock'n'rollowej zdrady, z zimną krwią rozbił zespół Faces, by stać się największą gwiazdą na świecie. Śpiewając o przyjaźni, jednocześnie niszczył relacje z kolegami, a jego solowe sukcesy były gwoździem do trumny dla zespołu. Po rozpadzie Faces, Stewart zamienił rockową zadziorność na jedwabne koszule i ballady, które przyniosły mu fortunę, ale i utratę szacunku dawnych fanów. Wybierając status globalnej supergwiazdy, zostawił za sobą przyjaciół i artystyczne ideały, nie oglądając się za siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty Dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem.
2: Prokuratura podejrzewa Pawła B. o morderstwo kobiety w pustostanie przy ulicy Szyszkowej w Warszawie. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, kiedy to mężczyzna miał zaatakować kobietę po odmowie przenocowania. Ofiara zmarła następnego dnia w szpitalu. Paweł B., który był już wcześniej karany, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i grozi mu kara dożywocia. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: W 1980 roku narodziny Solidarności były w dużej mierze efektem pracy duszpasterskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas widział w strajkujących robotnikach głos sumienia narodowego i wspierał ich dążenia do wolności, jednocześnie nawołując do dialogu i odpowiedzialności. Jego postawa i wsparcie były kluczowe dla legitymacji ruchu w trudnych czasach. Kardynał Wyszyński, beatyfikowany w 2021 roku, pozostaje symbolem oporu wobec totalitaryzmu i orędownikiem moralnej odnowy. Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mencen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bocheńczaka na prezydenta miasta. Mencen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach. W Krakowie doszło do dramatycznego pościgu za młodym motocyklistą, który zakończył się poważnym wypadkiem policyjnego radiowozu. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać motokrosowca, który stwarzał zagrożenie na drodze. Jednak kierowca zignorował sygnały i rozpoczął ucieczkę. W trakcie pościgu radiowóz wypadł z drogi i znalazł się na torach kolejowych, raniąc dwóch policjantów. Motocyklista został zatrzymany, a policja bada okoliczności zdarzenia. 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego. Na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do drugiej Betclic Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu.
2: Wrocław stał się miejscem przełomowych wydarzeń w Polsce, gdzie Urząd Stanu Cywilnego zaczął formalnie uznawać zagraniczne śluby osób tej samej płci. Od 12 maja wpłynęło już 17 wniosków o transkrypcję takich aktów małżeństwa. Zmiany te są wynikiem decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz nowego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska, choć wciąż w tyle za wieloma krajami Unii Europejskiej, zaczyna dostosowywać się do europejskich standardów w zakresie równości małżeńskiej.
1: Skalne miasto Adrspach w Czechach to niezwykłe miejsce, które przyciąga turystów z całej Europy. Znane z filmowych krajobrazów, w tym scen z opowieści z Narni, oferuje malownicze formacje skalne i szmaragdowe jeziorka. Trasa turystyczna jest dostępna dla każdego, choć w niektórych miejscach wymaga pokonania wąskich przejść. Warto pamiętać, że w 2026 roku nie będzie połączeń kolejowych do Adrspach z powodu remontu torów.
2: Od 1 czerwca we Wrocławiu Magnolia Park wprowadza opłaty za parking. Pierwsze 2 godziny postoju będą darmowe, a każda kolejna godzina kosztować będzie 5 zł. Nowy system parkingowy będzie działał bez biletów, a opłaty można uregulować w automatach na terenie galerii. Dodatkowe godziny darmowego postoju przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Białymstoku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju we Wrocławiu na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Upał sprawia, że miasto zamienia się w letni deptak. Czas na spacer w krótkich spodenkach.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W sklepach Biedronka pojawił się nowy katalog z inspiracjami na Dzień Dziecka. Wśród propozycji znalazło się interaktywne zwierzątko Bitsy Magicals, które łączy świat wirtualny z rzeczywistością, ucząc dzieci odpowiedzialności. Dla fanów kreatywnej zabawy dostępny jest zestaw lalka Rainbow High Creative Crystals, umożliwiający tworzenie biżuterii. Nie zabrakło też klasycznych zabawek, takich jak klocki Lego i zdalnie sterowane samochody. Dla młodych kibiców przygotowano produkty związane z piłką nożną, a dla nastolatków nowoczesne gadżety, w tym projektor 4K UHD. Frisco, jeden z największych internetowych supermarketów w Polsce, wprowadza nowatorski system kaucyjny. Klienci mogą teraz oddać puste puszki i plastikowe butelki bezpośrednio kurierowi podczas dostawy zakupów, bez potrzeby posiadania paragonu. Usługa obejmuje opakowania oznaczone symbolem kaucja i jest dostępna w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Klienci otrzymają zwrot kaucji w formie kuponu do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Frisco podkreśla, że to rozwiązanie znacznie ułatwi życie milionom Polaków, promując jednocześnie ekologiczne nawyki.
2: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej. Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata. Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co dla wielu Polaków oznacza możliwość długiego weekendu. Piątek, 5 czerwca nie jest dniem ustawowo wolnym, ale wiele osób może mieć wtedy wolne dzięki przepisom kodeksu pracy. Pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święta przypadające w sobotę. Wiele urzędów miejskich i gminnych, jak Kraków czy Leszno, już ogłosiło, że będą zamknięte tego dnia. W sektorze prywatnym decyzja o wolnym zależy od pracodawcy, który może zachęcać do wzięcia urlopu. Dzięki temu, biorąc jeden dzień wolnego, można cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed planowanymi utrudnieniami w dostępie do swoich usług. Przerwy techniczne rozpoczną się w nocy z 1 na 2 czerwca, od godziny 2 do 5 rano, kiedy to portal ESUS oraz program Płatnik będą niedostępne. Kolejne wyłączenia zaplanowano na wieczór tego samego dnia, od godziny 20 do 22, co obejmie także aplikacje mobilne MZUS. ZUS apeluje do użytkowników, by ważne sprawy załatwiać wcześniej, ponieważ utrudnienia mogą dotknąć zarówno przedsiębiorców, lekarzy, jak i zwykłych klientów. Mimo to część usług, takich jak wystawianie e-zwolnień przez lekarzy, będzie nadal dostępna, jeśli aplikacje zostały wcześniej sparowane z kontem ESUS.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się 2 decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł złotych i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzje elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje umiarkowane zachmurzenie i temperaturę 19 stopni w Bydgoszczy, z wiatrem północno-zachodnim o sile 3 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy lekkie opady deszczu, temperaturę 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: Serial Off Campus powraca z 2 sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Deana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. 2 sezon zaadaptuje 3 tom serii autorstwa Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z 3 sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cooke i Tom Glyn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1011 hektopaskali. W Gdańsku lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 18 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Brytyjski okręt HMS Stirling Castle zakończył dostawę bezzałogowych jednostek do poszukiwania min i sprzętu technicznego w Gibraltarze, przygotowując się do działań w rejonie cieśniny Ormus. Operacja ta podkreśla globalne ambicje morskie Londynu, mimo ograniczeń liczebnych floty. HMS Stirling Castle pełni rolę pływającej bazy dla autonomicznych systemów walki minowej, co wpisuje się w strategię Royal Navy, opartą na elastyczności i modułowości. Brytyjska marynarka, choć zmniejszona liczebnie, stara się utrzymać skuteczność dzięki nowoczesnym technologiom i szybkiemu reagowaniu. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami

0: atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła. Aronia, choć często pomijana na sklepowych półkach, jest jednym z najzdrowszych owoców uprawianych w Polsce. Bogata w antyoksydanty, witaminy i związki wspierające naczynia krwionośne. Aronia pomaga spowalniać procesy starzenia i wspiera układ krążenia, co jest szczególnie ważne dla seniorów. Mimo cierpkiego smaku, aronia doskonale sprawdza się w formie przetworów, takich jak soki czy konfitury, oferując naturalne wsparcie dla zdrowia. Regularne spożywanie aronii może korzystnie wpływać na ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.
1: Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków.
0: 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa. Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność.
0: Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
1: Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem, umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku, a mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło. Elżbieta Lęska i jej 15-letnia córka Zosia Cieszyńska postanowiły, że na obiad najlepiej wybrać się do Włoch. Tak, dobrze słyszycie. Mediolan stał się ich kulinarnym celem. Na Instagramie pojawił się filmik, gdzie Zosia nonszalancko wybiera makaron, a chwilę później obie pałaszują spaghetti. Internauci są zachwyceni, a Zosia, choć ma dopiero 15 lat, już wzbudza kontrowersje i podziw swoim wyglądem. Cóż, geny robią swoje. Basia Kurdej-Szatan znowu zaskakuje. Zamieniła dom na luksusowe mieszkanie z tarasem, który mógłby pomieścić połowę Warszawy. Na 200 metrach kwadratowych można by urządzić kort tenisowy, ale aktorka woli miejską dżunglę z kwiatami i ziołami. Ostatnio taras przeszedł metamorfozę dzięki profesjonalnej firmie, a Basia nie omieszkała pochwalić się tym na Instagramie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksusowy azyl z widokiem na stolicę.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, padł w zębową aferę, która rozgrzała internet. Wszystko zaczęło się od jego zachwytów nad nowym uśmiechem, które szybko zamieniły się w ostrzeżenia przed bondingiem. Dentysta Piotr Trafidło nie pozostał dłużny i ujawnił, że Heiser chciał darmowych zabiegów dla siebie i znajomych. Cóż, okazuje się, że nawet śnieżnobiały uśmiech może mieć swoje ciemne strony.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Na koncercie Świat w obłokach, muzyczni spadkobiercy Marka Grechuty w Ostródzie, moda była równie ważna jak muzyka. Katarzyna Zielińska przyciągnęła uwagę w oliwkowej sukni z głębokim dekoltem, balansując na granicy odwagi i elegancji. Julia Wieniawa postawiła na pastelową klasykę, a Maciej Zakościelny zaszalał z teatralnym garniturem. Wśród błysków i falban to Zielińska zdobyła tytuł Królowej Stylu Wieczoru, pokazując, że moda na scenie to nie tylko ubranie, ale i sztuka.
2: Łatwogang, nasz ulubiony youtuber, który zebrał 250 milionów złotych dla dzieci walczących z rakiem, ogłosił przerwę. Okazuje się, że bycie bohaterem narodowym to nie lada wyzwanie. W międzyczasie jego apel do rządu o dofinansowanie leku na DMD wywołał burzę, której sam nie przewidział. Cóż, kto by pomyślał, że prośba o pomoc dla chorych dzieci może stać się politycznym skandalem? W warszawskich Łazienkach Królewskich odbyła się wielka aukcja Top Charity, gdzie Małgorzata Rozenek postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją inspirowaną afrykańskim ludem Ashanti. Złoty gorset i pomarańczowa suknia przyciągnęły więcej uwagi niż same licytacje. Wśród gości nie zabrakło celebrytów, a wszystko to pod czujnym okiem Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Czyżby moda i charytatywność szły teraz w parze? Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, znów w centrum uwagi. Tym razem jego kontrowersyjne wypowiedzi o wsparciu dla artystów wywołały burzę. Mateusz Damiński nie szczędził słów krytyki, zarzucając Mentzenowi manipulacje i populizm. Aktor podkreślił, że sztuka to nie tylko pieniądze, ale fundament naszej tożsamości, a atak na artystów to jedynie pretekst do dzielenia społeczeństwa. Cóż, wygląda na to, że w polityce sztuka manipulacji ma się całkiem dobrze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, triumfuje w sądzie. Po długiej walce o uniewinnienie łzy szczęścia zalały jego twarz, gdy usłyszał korzystny wyrok. Przypomnijmy, że w 2023 roku został skazany za wyłudzenie niecałych 3 milionów złotych, ale teraz sąd przyznał mu rację. Czy teraz czas na odszkodowanie? Prawnik artysty na razie milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Polskie gwiazdy show biznesu masowo przenoszą się do Hiszpanii, jakby słońce w Polsce przestało świecić. Basia Kurdej-Szatan, Małgorzata Socha i inni celebryci postanowili, że ich drugi dom musi być wśród pomarańczowych gajów i oliwnych drzewek. Ceny nieruchomości w Hiszpanii są podobno takie jak w Warszawie, więc po co mieszkać w stolicy, skoro można mieć willę z widokiem na morze? Wygląda na to, że posiadanie domu w Hiszpanii to teraz nowy symbol sukcesu i prestiżu, a nie tylko wakacyjna zachcianka. Polskie gwiazdy prześcigają się w noszeniu zegarków, które kosztują tyle, co mieszkanie w Warszawie. Robert Lewandowski, król luksusu, ma na nadgarstku zegarki warte setki tysięcy złotych. Kuba Wojewódzki i jego złoty IWC, a także Piotr Stramowski z Patek Philippe pokazują, że czas to pieniądz, a raczej góra pieniędzy. Zwykły Polak może tylko pomarzyć, ale kto by się tym przejmował, gdy można błyszczeć na salonach?
1: Ach, Dzień Dziecka. Czas, kiedy rodzice stają przed wyzwaniem wymyślenia życzeń, które nie wywołają u ich nastolatków przewracania oczami. Zamiast nudnych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę ma znaczenie. Wiecznie naładowana bateria w telefonie, nielimitowany transfer danych i nauczyciele zapominający o kartkówkach. W końcu, kto by nie chciał, żeby algorytmy podrzucały same genialne piosenki, a ulubiona pizza zawsze była ciepła. Oby każdy dzień był jak weekend, a portfel magicznie się napełniał.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Taka pogoda to wyjątkowa chwila. Doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
1: Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. Żyrafa Pietruszka, ulubienica warszawskiego zoo, rozpoczęła nowe życie w słoweńskim Zoo Ljubljana. Po trudnym początku, gdy biologiczna matka ją odrzuciła, Pietruszka była pod opieką pracowników warszawskiego zoo. Transport do Słowenii odbył się bez problemów, a na miejscu czekał na nią jeden z dotychczasowych opiekunów, co ułatwiło jej aklimatyzację. Słoweńskie zoo zapewnia, że Pietruszka otrzyma tam równie dobrą opiekę. Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie. Prokuratura w Warszawie postawiła zarzut zabójstwa Pawłowi B., który miał śmiertelnie pobić kobietę w pustostanie przy ulicy Szyszkowej. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, a ofiara była osobą w kryzysie bezdomności. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Paweł B. działał w warunkach recydywy, co może skutkować wyjątkowo surową karą. Budowa nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic w Krakowie napotyka kolejne opóźnienia. Pierwsze tramwaje pojadą dopiero pod koniec sierpnia, co oznacza brak połączenia w okresie wakacyjnym. Koszty inwestycji wzrosły o 271 milionów złotych, a radni krytykują miasto za brak kar dla wykonawcy. Urzędnicy tłumaczą opóźnienia problemami z prądem i pogodą, ale mieszkańcy czekają na konkretne informacje o rozkładach jazdy. Dzień Dziecka w Polsce obchodzi swoje 75. lecie. Święto to, obchodzone 1 czerwca, zyskało popularność w czasach PRL, kiedy dzieci mogły liczyć na festyny i drobne upominki, mimo trudnych warunków gospodarczych. Choć początkowo miało polityczny kontekst, z czasem stało się dniem pełnym radości i zabawy. Warto pamiętać, że Polska odegrała kluczową rolę w tworzeniu konwencji o prawach dziecka, co podkreśla znaczenie tego święta na arenie międzynarodowej.
0: W Wadowicach padła główna wygrana w Lotto Plus, wynosząca 1 000 000 złotych. Szczęśliwy gracz trafił jedyną szóstkę podczas czwartkowego losowania, wybierając liczby 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Los został zakupiony przy ulicy Putka, a Wadowice, znane jako miejsce urodzenia Jana Pawła II, zyskały nowego milionera. W piątkowy wieczór w Mikołowie doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Konstytucji 3 Maja, w wyniku którego poszkodowane zostały 2 osoby. Strażacy ewakuowali mieszkańców sąsiednich lokali z powodu silnego zadymienia. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się opanować sytuację i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na inne mieszkania. Akcja zakończyła się po godzinie 22.
1: Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy. Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier. We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Od 1 czerwca we Wrocławiu w centrum handlowym Magnolia Park prowadzony zostanie płatny system parkowania. Kierowcy będą mogli korzystać z darmowego postoju przez pierwsze 2 godziny, a każda kolejna godzina będzie kosztować 5 zł. System opiera się na automatycznym skanowaniu tablic rejestracyjnych, eliminując potrzebę drukowania biletu. Dodatkowe darmowe godziny przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 20 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Gorąca aura sprzyja odpoczynkowi na leżaku, koniecznie z zimnym napojem w ręce.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmana Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy. Karol Czubak zakończył sezon jako najskuteczniejszy Polak w PKO Ekstraklasie z 18 bramkami, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski przez Jana Urbana. Napastnik niedawno wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Karoliną. W wywiadzie Czubak opowiada o marzeniach związanych z grą u boku Roberta Lewandowskiego i podkreśla swoje umiejętności gry głową. Mimo trudnych chwil w Belgii, piłkarz nie wyklucza ponownego wyjazdu za granicę. Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, zdobywając 120 goli dla katalońskiego klubu. Przyszłość polskiego napastnika wciąż jest niepewna, z możliwymi transferami do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych. Choć spekulowano o jego przejściu do Serie A, brak kwalifikacji włoskich klubów do Ligi Mistrzów zmniejsza atrakcyjność tego kierunku. Piotr Zieliński, kolega z reprezentacji, podkreśla, że Lewandowski nie planuje jeszcze kończyć kariery.
0: Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania wspominał tragicznie zmarłego asystenta selekcjonera, Jacka Magierę, podkreślając znaczenie wsparcia dla rodziny w trudnych chwilach. Lewandowski mówił także o swojej przyszłości, zaznaczając, że decyzje dotyczące jego kariery jeszcze nie zapadły. Polacy zagrają we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą.
1: Coraz więcej seniorów zastanawia się nad możliwością uzyskania wsparcia finansowego od swoich dorosłych dzieci z powodu rosnących kosztów życia. Prawo przewiduje, że dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów rodzicom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie mają odpowiednie możliwości finansowe. Kluczowym kryterium jest niedostatek seniora, czyli brak możliwości pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy leki. Sąd rejonowy ocenia indywidualnie potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny i nie dotyczy sytuacji, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. W większości rodzin wsparcie finansowe odbywa się naturalnie, ale prawo daje seniorom możliwość dochodzenia należnego wsparcia, gdy pomoc nie jest udzielana dobrowolnie.
0: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6 występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum.
0: W Poroninie odbyła się uroczystość poświęcona Kamilowi Stochowi, trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz oraz kibice, a rozmowę z mistrzem poprowadził Przemysław Babiarz. Stoch z humorem opowiadał o swoich związkach z rodzinnymi stronami i podkreślał, jak dorastanie pod Tatrami wpłynęło na jego charakter. Na zakończenie goście zostali poczęstowani specjalnymi babeczkami Kamilki z pistacjowym nadzieniem.
1: Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń. Iga Świątek obchodzi dziś swoje 25. urodziny, świętując je w Paryżu podczas turnieju Roland Garros. Polska tenisistka zmierzy się z Martą Kostiuk, walcząc o awans do ćwierćfinału. Świątek, mając już na koncie 6 tytułów wielkoszlemowych, przez 125 tygodni była liderką światowego rankingu. Z tej okazji przypominamy jej drogę do sukcesu oraz prezentujemy unikalne zdjęcia z dzieciństwa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz, za oknem umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 19 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia powrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türkseve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Deana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z trzecim sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cook i Tom Glyn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki powołał Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, co wywołało zaskoczenie na prawicy. Decyzja ta spotkała się z krytyką Jarosława Kaczyńskiego, który sprzeciwiał się tej kandydaturze ze względu na rolę Kapińskiego w sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy. Mimo to Nawrocki postanowił działać niezależnie, co może oznaczać nową erę w relacjach między Pałacem Prezydenckim a PiS. To posunięcie pokazuje rosnącą samodzielność prezydenta i może wpłynąć na przyszłe decyzje polityczne. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom. W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.
3: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z 1 łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną.

0: na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu. Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów. Marta Nawrocka, pierwsza dama od niemal roku, przeszła znaczącą metamorfozę w swoim stylu. Jej kreacje coraz częściej przypominają te, które nosiła poprzednia prezydentowa Agata Duda. Ostatnio Nawrocka pojawiła się w klasycznym stroju, który niemal identycznie nosiła Duda kilka lat temu. Obie panie niedawno widziano w Chorwacji, gdzie ich stylizacje były do siebie niezwykle podobne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, znana z elegancji i spokoju, ujawnia, że często odczuwa złość i irytację. Mimo publicznego wizerunku osoby opanowanej przyznaje, że musi stosować strategie, takie jak liczenie do 3, aby kontrolować emocje. Kwaśniewska podkreśla, że unika wyrażania negatywnych emocji publicznie, aby nie eskalować napięć w społeczeństwie. Jej podejście do zarządzania emocjami może być inspiracją dla wielu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Festiwal Sea Bloggers 2026 w Łodzi zakończył się galą hasztagi roku, gdzie czerwony dywan uginał się pod ciężarem gwiazd. Doda w oliwkowo-zielonej sukni przyciągała obiektywy jak magnes, a Katarzyna Paskuda zaskoczyła mrocznym stylem rodem z rodziny Adamsów. Wśród nominowanych do prestiżowych statuetek znaleźli się m.in. Doda, Bedoes i Martyna Wojciechowska. Emocje sięgały zenitu, bo kto nie chciałby być influencerem roku? Ach, Off Campus wraca z drugim sezonem, a twórcy postanowili zagrać na nosie fanom książki, zmieniając kolejność wydarzeń. Tym razem na tapecie mamy romans Ali i Diana, których wcielą się Mika Abdala i Steven Kalin. A co z premierą? Cóż, cierpliwość to cnota, bo nowe odcinki mogą pojawić się dopiero w 2027 roku. Ale kto by się tym przejmował, skoro miłość i dramaty są na wyciągnięcie ręki? Mieczysław Fok, znany jako legenda polskiej muzyki, prowadził życie niczym z telenoweli. Przez ćwierć wieku żył w miłosnym trójkącie z żoną i kochanką, którą poślubił dopiero po śmierci małżonki. Choć jego hity, takie jak Ta ostatnia niedziela, wciąż rozbrzmiewają. Jego życie prywatne mogłoby być scenariuszem do filmu. Fok, od kolejarza do światowej gwiazdy, udowodnił, że miłość i muzyka nie znają granic, nawet tych moralnych.
2: Anna Maria Sieklucka, która dziś kończy 34 lata, przeszła drogę od teatru lalek do międzynarodowej sławy. Jej rola w 365 dni była jak wybuch supernowej. Krytycy ją zmiażdżyli, ale świat pokochał. Złote maliny i węże nie przeszkodziły jej w zdobywaniu nowych szczytów, a jej taneczne i wokalne popisy w telewizji tylko potwierdziły, że nie boi się wyzwań. Z Lublina na czerwone dywany. Oto historia, która mogłaby być scenariuszem filmowym.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, nasza ulubiona gwiazda, znów zaskakuje. Po burzliwym ślubie z Giovannim Trojankiem, transmitowanym na żywo przez dziadka pana młodego, Vicky postanowiła podzielić swoje życie między Polskę a Wielką Brytanię. Jak sama mówi, wyjazdy dają jej wytchnienie od ciągłego oceniania. A co z hejtem? Cóż, Vicky twierdzi, że cokolwiek zrobi, zawsze jest źle. Ale hej, przynajmniej nie brakuje jej tematów do rozmów. Krzysztof Gojdź, znany celebryta i lekarz medycyny estetycznej, zorganizował w Warszawie premierę swoich kosmetyków. Ale to nie nowinki beauty były gwoździem programu. Na oczach wszystkich zapowiedział rozwód z Marcinem Roznowskim, a przy okazji zdradził, że jego serce już jest zajęte. Jestem mega zakochany. Wyznał, choć jeszcze niedawno prał publicznie brudy swojego związku. Rozwód ma nastąpić 30 lipca, a Gojdź obiecuje, że to będzie prawdziwa szopka medialna. Cóż, w świecie celebrytów emocje sięgają zenitu. Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy, jak Scott Ian z Anthrax, przenieśli je na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen. W latach 70. w Australii powstało urządzenie, które zrewolucjonizowało muzykę rockową, a kosztowało tyle, co dom w Londynie. Fairlight CMI, pierwszy zaawansowany sampler, pozwalał zamienić hałas w muzykę, co wykorzystali artyści tacy jak Peter Gabriel i Kate Bush. Choć cena zwalała z nóg, a sprzęt często się zawieszał, to właśnie dzięki niemu rockowa awangarda połączyła się z elektroniką. Ostatecznie jednak nie protesty muzyków, a tańsza konkurencja z Japonii zakończyła jego erę, pozostawiając Fairlighta jako symbol luksusu i muzycznej rewolucji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W 1969 roku festiwal w Altamont miał być drugim Woodstockiem, ale zamiast tego stał się symbolem końca ery dzieci kwiatów. Chaos, brutalność i tragiczna śmierć 18-letniego Meredith Huntera na koncercie The Rolling Stones to tylko początek. Hells Angels, wynajęci za butelkę alkoholu, poczuli się zdradzeni przez Micka Jaggera i postanowili go zlikwidować. Ich plan morskiego ataku na posiadłość Jaggera w Hamptons pokrzyżował jednak sztorm, a prawda o spisku wyszła na jaw dopiero po 40 latach. Cóż, natura czasem potrafi być najlepszym ochroniarzem. Brytyjscy rockmeni z Nothing But Thieves znowu uderzają w Polskę, tym razem z nowym albumem Stray Dogs. 21 stycznia przyszłego roku Łódź zamieni się w rockową stolicę Europy, gdy zespół wystąpi w Atlas Arenie. Fani mogą już zacierać ręce, bo przedsprzedaż biletów rusza 4 czerwca, a dzień później startuje regularna sprzedaż. Ceny biletów wciąż owiane tajemnicą, ale jedno jest pewne – emocje będą bezcenne. Rod Stewart, mistrz rock'n'rollowej zdrady, z zimną krwią rozbił zespół Faces, by stać się największą gwiazdą na świecie. Śpiewając o przyjaźni, jednocześnie niszczył relacje z kolegami, a jego solowe sukcesy były gwoździem do trumny dla zespołu. Po rozpadzie Faces, Stewart zamienił rockową zadziorność na jedwabne koszule i ballady, które przyniosły mu fortunę, ale i utratę szacunku dawnych fanów. Wybierając status globalnej supergwiazdy, zostawił za sobą przyjaciół i artystyczne ideały, nie oglądając się za siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr wschodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła aura to doskonały pretekst, by spędzić czas na spacerach i relaksie na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa odbył się 12 wielki finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii, gdzie młodzież z całej Polski zaprezentowała swoje projekty społeczne. Tegoroczna edycja wyróżniła się najwyższą jakością, a do nagród nominowano rekordowe 300 inicjatyw. Przyznano 21 złotych wilków za projekty dotyczące m.in. zdrowia psychicznego, edukacji i ekologii. Wydarzenie podkreśliło znaczenie praktycznej edukacji i zaangażowania młodzieży w realne działania społeczne.
1: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty Dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem.
0: Łazienki Królewskie w Warszawie przeszły znaczącą rewitalizację, która przywróciła im historyczny wygląd i dodała nowe atrakcje, takie jak Ogród Chiński. Spacerowicze mogą teraz podziwiać odnowione pałace, liczne pomniki oraz 4 różnorodne ogrody. Park stał się również centrum wydarzeń kulturalnych, w tym popularnych letnich koncertów chopinowskich. Dzięki tym zmianom Łazienki łączą historię z nowoczesnością, oferując mieszkańcom Warszawy miejsce do odpoczynku i kontaktu ze sztuką. Prokuratura podejrzewa Pawła B. o morderstwo kobiety w pustostanie przy ulicy Szyszkowej w Warszawie. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, kiedy to mężczyzna miał zaatakować kobietę po odmowie przenocowania. Ofiara zmarła następnego dnia w szpitalu. Paweł B., który był już wcześniej karany, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i grozi mu kara dożywocia. Śledztwo w tej sprawie trwa.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W 1980 roku narodziny Solidarności były w dużej mierze efektem pracy duszpasterskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas widział w strajkujących robotnikach głos sumienia narodowego i wspierał ich dążenia do wolności, jednocześnie nawołując do dialogu i odpowiedzialności. Jego postawa i wsparcie były kluczowe dla legitymacji ruchu w trudnych czasach. Kardynał Wyszyński, beatyfikowany w 2021 roku, pozostaje symbolem oporu wobec totalitaryzmu i orędownikiem moralnej odnowy.
0: Żyrafka Pietruszka, która zdobyła serca odwiedzających warszawskie zoo, wyruszyła do nowego domu w Zoo Ljubljana w Słowenii. Po narodzinach matka nie chciała jej karmić, więc opiekę nad nią przejęli pracownicy zoo. Pietruszka została pożegnana przez tłumy mieszkańców Warszawy, a jej podróż przebiegła spokojnie. Nowi opiekunowie zapewniają, że zadbają o nią z taką samą troską, jaką otrzymała w Polsce.
1: Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu.
1: Na Stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do drugiej Betclic Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych. Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu. Skalne miasto Adrspach w Czechach to niezwykłe miejsce, które przyciąga turystów z całej Europy. Znane z filmowych krajobrazów, w tym scen z opowieści z Narni, oferuje malownicze formacje skalne i szmaragdowe jeziorka. Trasa turystyczna jest dostępna dla każdego, choć w niektórych miejscach wymaga pokonania wąskich przejść. Warto pamiętać, że w 2026 roku nie będzie połączeń kolejowych do Adrspach z powodu remontu torów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 19 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Ciepło otula jak latem. Warto znaleźć chwilę dla siebie na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W sklepach Biedronka pojawił się nowy katalog z inspiracjami na Dzień Dziecka. Wśród propozycji znalazło się interaktywne zwierzątko Bitsy Magicals, które łączy świat wirtualny z rzeczywistością, ucząc dzieci odpowiedzialności. Dla fanów kreatywnej zabawy dostępny jest zestaw lalka Rainbow High Creative Crystals, umożliwiający tworzenie biżuterii. Nie zabrakło też klasycznych zabawek, takich jak klocki Lego i zdalnie sterowane samochody. Dla młodych kibiców przygotowano produkty związane z piłką nożną, a dla nastolatków nowoczesne gadżety, w tym projektor 4K UHD. Frisco, jeden z największych internetowych supermarketów w Polsce, wprowadza nowatorski system kaucyjny. Klienci mogą teraz oddać puste puszki i plastikowe butelki bezpośrednio kurierowi podczas dostawy zakupów, bez potrzeby posiadania paragonu. Usługa obejmuje opakowania oznaczone symbolem kaucja i jest dostępna w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Klienci otrzymają zwrot kaucji w formie kuponu do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Frisco podkreśla, że to rozwiązanie znacznie ułatwi życie milionom Polaków, promując jednocześnie ekologiczne nawyki.
2: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej. Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata. Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co dla wielu Polaków oznacza możliwość długiego weekendu. Piątek, 5 czerwca nie jest dniem ustawowo wolnym, ale wiele osób może mieć wtedy wolne dzięki przepisom kodeksu pracy. Pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święta przypadające w sobotę. Wiele urzędów miejskich i gminnych, jak Kraków czy Leszno, już ogłosiło, że będą zamknięte tego dnia. W sektorze prywatnym decyzja o wolnym zależy od pracodawcy, który może zachęcać do wzięcia urlopu. Dzięki temu, biorąc jeden dzień wolnego, można cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed planowanymi utrudnieniami w dostępie do swoich usług. Przerwy techniczne rozpoczną się w nocy z 1 na 2 czerwca od godziny 2 do 5 rano, kiedy to portal ESUS oraz program Płatnik będą niedostępne. Kolejne wyłączenia zaplanowano na wieczór tego samego dnia od godziny 20 do 22, co obejmie także aplikacje mobilne MZUS. ZUS apeluje do użytkowników, by ważne sprawy załatwiać wcześniej, ponieważ utrudnienia mogą dotknąć zarówno przedsiębiorców, lekarzy, jak i zwykłych klientów. Mimo to część usług, takich jak wystawianie e-zwolnień przez lekarzy, będzie nadal dostępna, jeśli aplikacje zostały wcześniej sparowane z kontem ESUS.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się 2 decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł. złotych i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzje elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia powrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: Serial Off Campus powraca z 2 sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Diana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. 2 sezon zaadaptuje 3 tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z 3 sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cooke i Tom Glynn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu zachmurzenie całkowite i temperatura 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwile wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Cała trzynasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Brytyjski okręt HMS Stirling Castle zakończył dostawę bezzałogowych jednostek do poszukiwania min i sprzętu technicznego w Gibraltarze, przygotowując się do działań w rejonie cieśniny Ormus. Operacja ta podkreśla globalne ambicje morskie Londynu, mimo ograniczeń liczebnych floty. HMS Stirling Castle pełni rolę pływającej bazy dla autonomicznych systemów walki minowej, co wpisuje się w strategię Royal Navy, opartą na elastyczności i modułowości. Brytyjska marynarka, choć zmniejszona liczebnie, stara się utrzymać skuteczność dzięki nowoczesnym technologiom i szybkiemu reagowaniu. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
3: Ania Smetek, była królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce i studentka Uniwersytetu Michigan, rozpoczęła praktyki w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce wyjedzie na dalsze studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie będzie kontynuować naukę na kierunku ekonomia i stosunki międzynarodowe. Ania podkreśla znaczenie pielęgnowania góralskich korzeni i budowania mostów między Polską a Polonią. Jej ambicje obejmują dalszą edukację prawniczą i aktywne wspieranie społeczności polonijnej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła. Aronia, choć często pomijana na sklepowych półkach, jest jednym z najzdrowszych owoców uprawianych w Polsce. Bogata w antyoksydanty, witaminy

0: 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa. Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność.
0: Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
2: Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Ciepłe dni w tej porze roku dodają energii i sprzyjają chwilom spędzonym na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku, a mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło. Elżbieta Lęska i jej 15-letnia córka Zosia Cieszyńska postanowiły, że na obiad najlepiej wybrać się do Włoch. Tak, dobrze słyszycie. Mediolan stał się ich kulinarnym celem. Na Instagramie pojawił się filmik, gdzie Zosia nonszalancko wybiera makaron, a chwilę później obie pałaszują spaghetti. Internauci są zachwyceni, a Zosia, choć ma dopiero 15 lat, już wzbudza kontrowersje i podziw swoim wyglądem. Cóż, geny robią swoje. Basia Kurdej-Szatan znowu zaskakuje. Zamieniła dom na luksusowe mieszkanie z tarasem, który mógłby pomieścić połowę Warszawy. Na 200 metrach kwadratowych można by urządzić kort tenisowy, ale aktorka woli miejską dżunglę z kwiatami i ziołami. Ostatnio taras przeszedł metamorfozę dzięki profesjonalnej firmie, a Basia nie omieszkała pochwalić się tym na Instagramie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksusowy azyl z widokiem na stolicę.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, padł w zębową aferę, która rozgrzała internet. Wszystko zaczęło się od jego zachwytów nad nowym uśmiechem, które szybko zamieniły się w ostrzeżenia przed bondingiem. Dentysta Piotr Trafidło nie pozostał dłużny i ujawnił, że Heiser chciał darmowych zabiegów dla siebie i znajomych. Cóż, okazuje się, że nawet śnieżnobiały uśmiech może mieć swoje ciemne strony.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Na koncercie Świat w obłokach, muzyczni spadkobiercy Marka Grechuty w Ostródzie, moda była równie ważna jak muzyka. Katarzyna Zielińska przyciągnęła uwagę w oliwkowej sukni z głębokim dekoltem, balansując na granicy odwagi i elegancji. Julia Wieniawa postawiła na pastelową klasykę, a Maciej Zakościelny zaszalał z teatralnym garniturem. Wśród błysków i falban to Zielińska zdobyła tytuł Królowej Stylu Wieczoru, pokazując, że moda na scenie to nie tylko ubranie, ale i sztuka.
2: Łatwogang, nasz ulubiony youtuber, który zebrał 250 milionów złotych dla dzieci walczących z rakiem, ogłosił przerwę. Okazuje się, że bycie bohaterem narodowym to nie lada wyzwanie. W międzyczasie jego apel do rządu o dofinansowanie leku na DMD wywołał burzę, której sam nie przewidział. Cóż, kto by pomyślał, że prośba o pomoc dla chorych dzieci może stać się politycznym skandalem? W warszawskich Łazienkach Królewskich odbyła się wielka aukcja Top Charity, gdzie Małgorzata Rozenek postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją inspirowaną afrykańskim ludem Ashanti. Złoty gorset i pomarańczowa suknia przyciągnęły więcej uwagi niż same licytacje. Wśród gości nie zabrakło celebrytów, a wszystko to pod czujnym okiem Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Czyżby moda i charytatywność szły teraz w parze? Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, znów w centrum uwagi. Tym razem jego kontrowersyjne wypowiedzi o wsparciu dla artystów wywołały burzę. Mateusz Damiński nie szczędził słów krytyki, zarzucając Mentzenowi manipulację i populizm. Aktor podkreślił, że sztuka to nie tylko pieniądze, ale fundament naszej tożsamości, a atak na artystów to jedynie pretekst do dzielenia społeczeństwa. Cóż, wygląda na to, że w polityce sztuka manipulacji ma się całkiem dobrze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, triumfuje w sądzie. Po długiej walce o uniewinnienie łzy szczęścia zalały jego twarz, gdy usłyszał korzystny wyrok. Przypomnijmy, że w 2023 roku został skazany za wyłudzenie niecałych 3 milionów złotych, ale teraz sąd przyznał mu rację. Czy teraz czas na odszkodowanie? Prawnik artysty na razie milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Polskie gwiazdy show biznesu masowo przenoszą się do Hiszpanii, jakby słońce w Polsce przestało świecić. Basia Kurdej-Szatan, Małgorzata Socha i inni celebryci postanowili, że ich drugi dom musi być wśród pomarańczowych gajów i oliwnych drzewek. Ceny nieruchomości w Hiszpanii są podobno takie jak w Warszawie, więc po co mieszkać w stolicy, skoro można mieć willę z widokiem na morze? Wygląda na to, że posiadanie domu w Hiszpanii to teraz nowy symbol sukcesu i prestiżu, a nie tylko wakacyjna zachcianka. Polskie gwiazdy prześcigają się w noszeniu zegarków, które kosztują tyle, co mieszkanie w Warszawie. Robert Lewandowski, król luksusu, ma na nadgarstku zegarki warte setki tysięcy złotych. Kuba Wojewódzki i jego złoty IWC, a także Piotr Stramowski z Patek Philippe pokazują, że czas to pieniądz, a raczej góra pieniędzy. Zwykły Polak może tylko pomarzyć, ale kto by się tym przejmował, gdy można błyszczeć na salonach?
1: Ach, Dzień Dziecka. Czas, kiedy rodzice stają przed wyzwaniem wymyślenia życzeń, które nie wywołają u ich nastolatków przewracania oczami. Zamiast nudnych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę ma znaczenie. Wiecznie naładowana bateria w telefonie, nielimitowany transfer danych i nauczyciele zapominający o kartkówkach. W końcu, kto by nie chciał, żeby algorytmy podrzucały same genialne piosenki, a ulubiona pizza zawsze była ciepła. Oby każdy dzień był jak weekend, a portfel magicznie się napełniał.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą także 21 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
2: Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. Żyrafa Pietruszka, ulubienica warszawskiego zoo, rozpoczęła nowe życie w słoweńskim Zoo Ljubljana. Po trudnym początku, gdy biologiczna matka ją odrzuciła, Pietruszka była pod opieką pracowników warszawskiego zoo. Transport do Słowenii odbył się bez problemów, a na miejscu czekał na nią jeden z dotychczasowych opiekunów, co ułatwiło jej aklimatyzację. Słoweńskie zoo zapewnia, że Pietruszka otrzyma tam równie dobrą opiekę. Prokuratura w Warszawie postawiła zarzut zabójstwa Pawłowi B., który miał śmiertelnie pobić kobietę w pustostanie przy ulicy Szyszkowej. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, a ofiara była osobą w kryzysie bezdomności. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Paweł B. działał w warunkach recydywy, co może skutkować wyjątkowo surową karą.
1: W powiecie bocheńskim doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letni chłopiec wpadł do przydomowego stawu. Dzięki szybkiej interwencji służb ratunkowych udało się uratować jego życie. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Krakowie. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia, a rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie wypadku.
2: W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bocheńczaka na prezydenta miasta. Mentzen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach. Dzień Dziecka w Polsce obchodzi swoje 75. lecie. Święto to, obchodzone 1 czerwca, zyskało popularność w czasach PRL, kiedy dzieci mogły liczyć na festyny i drobne upominki, mimo trudnych warunków gospodarczych. Choć początkowo miało polityczny kontekst, z czasem stało się dniem pełnym radości i zabawy. Warto pamiętać, że Polska odegrała kluczową rolę w tworzeniu konwencji o prawach dziecka, co podkreśla znaczenie tego święta na arenie międzynarodowej.
1: W Wadowicach padła główna wygrana w Lotto Plus, wynosząca 1 000 000 zł. Szczęśliwy gracz trafił jedyną szóstkę podczas czwartkowego losowania, wybierając liczby 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Los został zakupiony przy ulicy Putka, a Wadowice, znane jako miejsce urodzenia Jana Pawła II, zyskały nowego milionera.
2: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego. Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy. Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier. We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Od 1 czerwca we Wrocławiu w centrum handlowym Magnolia Park wprowadzony zostanie płatny system parkowania. Kierowcy będą mogli korzystać z darmowego postoju przez pierwsze 2 godziny, a każda kolejna godzina będzie kosztować 5 zł. System opiera się na automatycznym skanowaniu tablic rejestracyjnych, eliminując potrzebę drukowania biletu. Dodatkowe darmowe godziny przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr wschodni o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu małe zachmurzenie i temperatura 24 stopnie i wiatr wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmana Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy. Karol Czubak zakończył sezon jako najskuteczniejszy Polak w PKO Ekstraklasie z 18 bramkami, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski przez Jana Urbana. Napastnik niedawno wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Karoliną. W wywiadzie Czubak opowiada o marzeniach związanych z grą u boku Roberta Lewandowskiego i podkreśla swoje umiejętności gry głową. Mimo trudnych chwil w Belgii, piłkarz nie wyklucza ponownego wyjazdu za granicę. Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, zdobywając 120 goli dla katalońskiego klubu. Przyszłość polskiego napastnika wciąż jest niepewna, z możliwymi transferami do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych. Choć spekulowano o jego przejściu do Serie A, brak kwalifikacji włoskich klubów do Ligi Mistrzów zmniejsza atrakcyjność tego kierunku. Piotr Zieliński, kolega z reprezentacji, podkreśla, że Lewandowski nie planuje jeszcze kończyć kariery.
2: Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania wspominał tragicznie zmarłego asystenta selekcjonera, Jacka Magierę, podkreślając znaczenie wsparcia dla rodziny w trudnych chwilach. Lewandowski mówił także o swojej przyszłości, zaznaczając, że decyzje dotyczące jego kariery jeszcze nie zapadły. Polacy zagrają we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą.
1: Coraz więcej seniorów zastanawia się nad możliwością uzyskania wsparcia finansowego od swoich dorosłych dzieci z powodu rosnących kosztów życia. Prawo przewiduje, że dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów rodzicom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie mają odpowiednie możliwości finansowe. Kluczowym kryterium jest niedostatek seniora, czyli brak możliwości pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy leki. Sąd rejonowy ocenia indywidualnie potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny i nie dotyczy sytuacji, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. W większości rodzin wsparcie finansowe odbywa się naturalnie, ale prawo daje seniorom możliwość dochodzenia należnego wsparcia, gdy pomoc nie jest udzielana dobrowolnie.
2: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6 występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum.
2: W Poroninie odbyła się uroczystość poświęcona Kamilowi Stochowi, trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz oraz kibice, a rozmowę z mistrzem poprowadził Przemysław Babiarz. Stoch z humorem opowiadał o swoich związkach z rodzinnymi stronami i podkreślał, jak dorastanie pod Tatrami wpłynęło na jego charakter. Na zakończenie goście zostali poczęstowani specjalnymi babeczkami Kamilki z pistacjowym nadzieniem.
1: Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń. Iga Świątek obchodzi dziś swoje 25. urodziny, świętując je w Paryżu podczas turnieju Roland Garros. Polska tenisistka zmierzy się z Martą Kostiuk, walcząc o awans do ćwierćfinału. Świątek, mając już na koncie 6 tytułów wielkoszlemowych, przez 125 tygodni była liderką światowego rankingu. Z tej okazji przypominamy jej drogę do sukcesu oraz prezentujemy unikalne zdjęcia z dzieciństwa.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: Serial Off Campus powraca z 2 sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Diana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. 2 sezon zaadaptuje 3 tom serii autorstwa Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z 3 sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cooke i Tom Glyn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki powołał Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, co wywołało zaskoczenie na prawicy. Decyzja ta spotkała się z krytyką Jarosława Kaczyńskiego, który sprzeciwiał się tej kandydaturze ze względu na rolę Kapińskiego w sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy. Mimo to Nawrocki postanowił działać niezależnie, co może oznaczać nową erę w relacjach między Pałacem Prezydenckim a PiS. To posunięcie pokazuje rosnącą samodzielność prezydenta i może wpłynąć na przyszłe decyzje polityczne. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny, zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka, Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom. W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.
2: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z 1 łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną. Kotlety schabowe to klasyka polskiej kuchni, ale ich idealne przygotowanie wymaga pewnej sztuki. Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego tłuszczu do smażenia. Smalec, używany przez nasze babcie, zapewnia złocistą, chrupiącą panierkę i soczyste mięso. Alternatywnie można sięgnąć po masło klarowane lub olej rzepakowy, które również dobrze znoszą wysokie temperatury.
0: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto prosty trik z kuchenną

0: trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Capelli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów. Marta Nawrocka, pierwsza dama od niemal roku, przeszła znaczącą metamorfozę w swoim stylu. Jej kreacje coraz częściej przypominają te, które nosiła poprzednia prezydentowa Agata Duda. Ostatnio Nawrocka pojawiła się w klasycznym stroju, który niemal identycznie nosiła Duda kilka lat temu. Obie panie niedawno widziano w Chorwacji, gdzie ich stylizacje były do siebie niezwykle podobne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, znana z elegancji i spokoju, ujawnia, że często odczuwa złość i irytację. Mimo publicznego wizerunku osoby opanowanej przyznaje, że musi stosować strategie, takie jak liczenie do trzech, aby kontrolować emocje. Kwaśniewska podkreśla, że unika wyrażania negatywnych emocji publicznie, aby nie eskalować napięć w społeczeństwie. Jej podejście do zarządzania emocjami może być inspiracją dla wielu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni oraz wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Festiwal Sea Bloggers 2026 w Łodzi zakończył się galą hasztagi roku, gdzie czerwony dywan uginał się pod ciężarem gwiazd. Doda w oliwkowo-zielonej sukni przyciągała obiektywy jak magnes, a Katarzyna Paskuda zaskoczyła mrocznym stylem rodem z rodziny Adamsów. Wśród nominowanych do prestiżowych statuetek znaleźli się m.in. Doda, Bedoes i Martyna Wojciechowska. Emocje sięgały zenitu, bo kto nie chciałby być influencerem roku? Ach, Off Campus wraca z drugim sezonem, a twórcy postanowili zagrać na nosie fanom książki, zmieniając kolejność wydarzeń. Tym razem na tapecie mamy romans Ali i Diana, których wcielą się Mika Abdala i Steven Kalin. A co z premierą? Cóż, cierpliwość to cnota, bo nowe odcinki mogą pojawić się dopiero w 2027 roku. Ale kto by się tym przejmował, skoro miłość i dramaty są na wyciągnięcie ręki? Mieczysław Fok, znany jako legenda polskiej muzyki, prowadził życie niczym z telenoweli. Przez ćwierć wieku żył w miłosnym trójkącie z żoną i kochanką, którą poślubił dopiero po śmierci małżonki. Choć jego hity, takie jak Ta ostatnia niedziela, wciąż rozbrzmiewają. Jego życie prywatne mogłoby być scenariuszem do filmu. Fok, od kolejarza do światowej gwiazdy, udowodnił, że miłość i muzyka nie znają granic, nawet tych moralnych.
2: Anna Maria Sieklucka, która dziś kończy 34 lata, przeszła drogę od Teatru Lalek do międzynarodowej sławy. Jej rola w 365 dni była jak wybuch supernowej. Krytycy ją zmiażdżyli, ale świat pokochał. Złote maliny i węże nie przeszkodziły jej w zdobywaniu nowych szczytów, a jej taneczne i wokalne popisy w telewizji tylko potwierdziły, że nie boi się wyzwań. Z Lublina na czerwone dywany. Oto historia, która mogłaby być scenariuszem filmowym.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Vicky Gabor, nasza ulubiona gwiazda, znów zaskakuje. Po burzliwym ślubie z Giovannim Trojankiem, transmitowanym na żywo przez dziadka pana młodego, Vicky postanowiła podzielić swoje życie między Polskę a Wielką Brytanię. Jak sama mówi, wyjazdy dają jej wytchnienie od ciągłego oceniania. A co z hejtem? Cóż, Vicky twierdzi, że cokolwiek zrobi, zawsze jest źle. Ale hej, przynajmniej nie brakuje jej tematów do rozmów. Krzysztof Gojdź, znany celebryta i lekarz medycyny estetycznej, zorganizował w Warszawie premierę swoich kosmetyków. Ale to nie nowinki beauty były gwoździem programu. Na oczach wszystkich zapowiedział rozwód z Marcinem Roznowskim, a przy okazji zdradził, że jego serce już jest zajęte. Jestem mega zakochany, wyznał, choć jeszcze niedawno prał publicznie brudy swojego związku. Rozwód ma nastąpić 30 lipca, a Gojdź obiecuje, że to będzie prawdziwa szopka medialna. Cóż, w świecie celebrytów emocje sięgają zenitu. Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy, jak Scott Ian z Anthrax, przenieśli je na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen. W latach 70. w Australii powstało urządzenie, które zrewolucjonizowało muzykę rockową, a kosztowało tyle, co dom w Londynie. Fairlight CMI, pierwszy zaawansowany sampler, pozwalał zamienić hałas w muzykę, co wykorzystali artyści tacy jak Peter Gabriel i Kate Bush. Choć cena zwalała z nóg, a sprzęt często się zawieszał, to właśnie dzięki niemu rockowa awangarda połączyła się z elektroniką. Ostatecznie jednak nie protesty muzyków, a tańsza konkurencja z Japonii zakończyła jego erę, pozostawiając Fairlighta jako symbol luksusu i muzycznej rewolucji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W 1969 roku festiwal w Altamont miał być drugim Woodstockiem, ale zamiast tego stał się symbolem końca ery dzieci kwiatów. Chaos, brutalność i tragiczna śmierć 18-letniego Meredith Huntera na koncercie The Rolling Stones to tylko początek. Hell's Angels, wynajęci za butelkę alkoholu, poczuli się zdradzeni przez Micka Jaggera i postanowili go zlikwidować. Ich plan morskiego ataku na posiadłość Jaggera w Hamptons pokrzyżował jednak sztorm, a prawda o spisku wyszła na jaw dopiero po 40 latach. Cóż, natura czasem potrafi być najlepszym ochroniarzem. Brytyjscy rockmeni z Nothing But Thieves znowu uderzają w Polskę, tym razem z nowym albumem Stray Dogs. 21 stycznia przyszłego roku Łódź zamieni się w rockową stolicę Europy, gdy zespół wystąpi w Atlas Arenie. Fani mogą już zacierać ręce, bo przedsprzedaż biletów rusza 4 czerwca, a dzień później startuje regularna sprzedaż. Ceny biletów wciąż owiane tajemnicą, ale jedno jest pewne – emocje będą bezcenne. Rod Stewart, mistrz rock'n'rollowej zdrady, z zimną krwią rozbił zespół Faces, by stać się największą gwiazdą na świecie. Śpiewając o przyjaźni, jednocześnie niszczył relacje z kolegami, a jego solowe sukcesy były gwoździem do trumny dla zespołu. Po rozpadzie Faces, Stewart zamienił rockową zadziorność na jedwabne koszule i ballady, które przyniosły mu fortunę, ale i utratę szacunku dawnych fanów. Wybierając status globalnej supergwiazdy, zostawił za sobą przyjaciół i artystyczne ideały, nie oglądając się za siebie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr wschodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą tak samo 21 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa odbył się 12 wielki finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii, gdzie młodzież z całej Polski zaprezentowała swoje projekty społeczne. Tegoroczna edycja wyróżniła się najwyższą jakością, a do nagród nominowano rekordowe 300 inicjatyw. Przyznano 21 złotych wilków za projekty dotyczące m.in. zdrowia psychicznego, edukacji i ekologii. Wydarzenie podkreśliło znaczenie praktycznej edukacji i zaangażowania młodzieży w realne działania społeczne.
1: W 1980 roku narodziny Solidarności były w dużej mierze efektem pracy duszpasterskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas widział w strajkujących robotnikach głos sumienia narodowego i wspierał ich dążenia do wolności, jednocześnie nawołując do dialogu i odpowiedzialności. Jego postawa i wsparcie były kluczowe dla legitymacji ruchu w trudnych czasach. Kardynał Wyszyński, beatyfikowany w 2021 roku, pozostaje symbolem oporu wobec totalitaryzmu i orędownikiem moralnej odnowy.
0: Żyrafka Pietruszka, która zdobyła serca odwiedzających warszawskie zoo, wyruszyła do nowego domu w Zoo Ljubljana w Słowenii. Po narodzinach matka nie chciała jej karmić, więc opiekę nad nią przejęli pracownicy zoo. Pietruszka została pożegnana przez tłumy mieszkańców Warszawy, a jej podróż przebiegła spokojnie. Nowi opiekunowie zapewniają, że zadbają o nią z taką samą troską, jaką otrzymała w Polsce.
1: Budowa nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic w Krakowie napotyka kolejne opóźnienia. Pierwsze tramwaje pojadą dopiero pod koniec sierpnia, co oznacza brak połączenia w okresie wakacyjnym. Koszty inwestycji wzrosły o 271 milionów złotych, a radni krytykują miasto za brak kar dla wykonawcy. Urzędnicy tłumaczą opóźnienia problemami z prądem i pogodą, ale mieszkańcy czekają na konkretne informacje o rozkładach jazdy.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie doszło do poważnego wypadku podczas pościgu za motocyklistą, który ignorował polecenia policji. Policyjny radiowóz wpadł w poślizg i zjechał na torowisko, co spowodowało ciężkie obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Motocyklista, który wcześniej stwarzał zagrożenie na drodze, został zatrzymany przez policję. Śledczy badają teraz szczegóły zdarzenia. Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. W powiecie bocheńskim w Małopolsce doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letnie dziecko wpadło do przydomowego stawu. Służby ratunkowe, w tym śmigłowiec, szybko zareagowały, a dziecku przywrócono czynności życiowe i przetransportowano je do szpitala w Krakowie. Rodzice dziecka byli trzeźwi, a policja bada okoliczności zdarzenia, w tym zabezpieczenie terenu. Na razie brak informacji o stanie zdrowia chłopca. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu.
1: Na Stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do drugiej BetClick Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych. Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu.
0: Wrocław stał się miejscem przełomowych wydarzeń w Polsce, gdzie Urząd Stanu Cywilnego zaczął formalnie uznawać zagraniczne śluby osób tej samej płci. Od 12 maja wpłynęło już 17 wniosków o transkrypcję takich aktów małżeństwa. Zmiany te są wynikiem decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz nowego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska, choć wciąż w tyle za wieloma krajami Unii Europejskiej, zaczyna dostosowywać się do europejskich standardów w zakresie równości małżeńskiej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1011 hektopaskali. Ciepłe powietrze w tej porze roku to wyjątkowy dar. Warto cieszyć się nim w rytmie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W sklepach Biedronka pojawił się nowy katalog z inspiracjami na Dzień Dziecka. Wśród propozycji znalazło się interaktywne zwierzątko Bitsy Magicals, które łączy świat wirtualny z rzeczywistością, ucząc dzieci odpowiedzialności. Dla fanów kreatywnej zabawy dostępny jest zestaw lalka Rainbow High Creative Crystals, umożliwiający tworzenie biżuterii. Nie zabrakło też klasycznych zabawek, takich jak klocki Lego i zdalnie sterowane samochody. Dla młodych kibiców przygotowano produkty związane z piłką nożną, a dla nastolatków nowoczesne gadżety, w tym projektor 4K UHD. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej.
2: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej. Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
1: Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co dla wielu Polaków oznacza możliwość długiego weekendu. Piątek, 5 czerwca nie jest dniem ustawowo wolnym, ale wiele osób może mieć wtedy wolne dzięki przepisom kodeksu pracy. Pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święta przypadające w sobotę. Wiele urzędów miejskich i gminnych, jak Kraków czy Leszno, już ogłosiło, że będą zamknięte tego dnia. W sektorze prywatnym decyzja o wolnym zależy od pracodawcy, który może zachęcać do wzięcia urlopu. Dzięki temu, biorąc jeden dzień wolnego, można cieszyć się czterodniowym wypoczynkiem. Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż. Obligacje skarbowe to popularna forma inwestowania, ceniona za bezpieczeństwo i stabilność. Państwo gwarantuje zwrot z odsetkami, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych, zwłaszcza w czasach wysokiej inflacji. Obligacje indeksowane inflacją chronią oszczędności przed utratą wartości, oferując stałe oprocentowanie w pierwszym roku, a później inflację plus marże. Dla beneficjentów programu 800+ dostępne są specjalne obligacje rodzinne z wyższymi marżami. Zakup obligacji jest prosty i możliwy online lub w placówkach PKO BP. To elastyczne narzędzie oszczędzania, dostępne już od 100 zł za sztukę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed planowanymi utrudnieniami w dostępie do swoich usług. Przerwy techniczne rozpoczną się w nocy z 1 na 2 czerwca, od godziny 2 do 5 rano, kiedy to portal ZUS oraz program Płatnik będą niedostępne. Kolejne wyłączenia zaplanowano na wieczór tego samego dnia, od godziny 20 do 22, co obejmie także aplikacje mobilne MZUS. ZUS apeluje do użytkowników, by ważne sprawy załatwiać wcześniej, ponieważ utrudnienia mogą dotknąć zarówno przedsiębiorców, lekarzy, jak i zwykłych klientów. Mimo to część usług, takich jak wystawianie e-zwolnień przez lekarzy, będzie nadal dostępna, jeśli aplikacje zostały wcześniej sparowane z kontem ZUS.
2: ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się dwie decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzje elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
0: Barwy Szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Dustin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu. Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türkseve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: M jak Miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. Agnes, starsza córka Rogowskiego, nie zamierza dłużej milczeć na temat zdrady swojego ojca, Artura. W nowym sezonie, który rozpocznie się po wakacjach, Agnes stanie po stronie pokrzywdzonej macochy, Marysi. Artur nie tylko zdradził żonę, ale również planuje odejść do kochanki, co wywoła burzę w rodzinie Mostowiaków. Agnes skonfrontuje się z ojcem przed przychodnią w Lipnicy, gdzie oboje pracują. Ta rozmowa nie będzie łatwa, ale konieczna, by zakończyć milczenie i ujawnić prawdę. Zdrada Artura i jego decyzje będą miały ogromny wpływ na całą rodzinę, a Agnes nie pozwoli, by jej macocha cierpiała w milczeniu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak Miłość, po wakacjach, Marysia Rogowska przeżyje prawdziwą rewolucję w swoim życiu. Po kolejnej zdradzie Artura, który odchodzi do młodszej kochanki, Marysia znajdzie pocieszenie w ramionach nowego mężczyzny. W tej roli zobaczymy Marcina Kwaśnego, znanego z wielu popularnych seriali. Czy nowa postać na stałe zagości w życiu Marysi i zastąpi niewiernego Artura? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, a emocje sięgają zenitu. Zdjęcia z planu, na których Marysia i nowy bohater wyglądają na szczęśliwych, już podbijają serca widzów. Wszyscy liczą na to, że Marysia w końcu odnajdzie prawdziwe szczęście i miłość. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Deanna. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z trzecim sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cook i Tom Glyn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1011 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda nadaje dniom optymizmu i delikatnej lekkości. Idealny czas na wyciszenie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Brytyjski okręt HMS Stirling Castle zakończył dostawę bezzałogowych jednostek do poszukiwania min i sprzętu technicznego w Gibraltarze, przygotowując się do działań w rejonie cieśniny Ormus. Operacja ta podkreśla globalne ambicje morskie Londynu, mimo ograniczeń liczebnych floty. HMS Stirling Castle pełni rolę pływającej bazy dla autonomicznych systemów walki minowej, co wpisuje się w strategię Royal Navy, opartą na elastyczności i modułowości. Brytyjska marynarka, choć zmniejszona liczebnie, stara się utrzymać skuteczność dzięki nowoczesnym technologiom i szybkiemu reagowaniu. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
3: Ania Smetek była królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce i studentka Uniwersytetu Michigan. Rozpoczęła praktyki w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce wyjedzie na dalsze studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie będzie kontynuować naukę na kierunku ekonomia i stosunki międzynarodowe. Ania podkreśla znaczenie pielęgnowania góralskich korzeni i budowania mostów między Polską a Polonią. Jej ambicje obejmują dalszą edukację prawniczą i aktywne wspieranie społeczności polonijnej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła. Aronia, choć często pomijana na sklepowych półkach, jest jednym z najzdrowszych owoców uprawianych w Polsce. Bogata w antyoksydanty, witaminy i związki wspierające naczynia krwionośne, aronia pomaga spowalniać procesy starzenia i wspiera układ krążenia, co jest szczególnie ważne dla seniorów. Mimo cierpkiego smaku, aronia doskonale sprawdza się w formie przetworów, takich jak soki czy konfitury, oferując naturalne wsparcie dla zdrowia. Regularne spożywanie aronii może korzystnie wpływać na ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.
2: Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków.
3: 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa. Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i shortów,

0: Bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku. A mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło. Elżbieta Lęska i jej 15-letnia córka Zosia Cieszyńska postanowiły, że na obiad najlepiej wybrać się do Włoch. Tak, dobrze słyszycie. Mediolan stał się ich kulinarnym celem. Na Instagramie pojawił się filmik, gdzie Zosia nonszalancko wybiera makaron, a chwilę później obie pałaszują spaghetti. Internauci są zachwyceni, a Zosia, choć ma dopiero 15 lat, już wzbudza kontrowersje i podziw swoim wyglądem. Cóż, geny robią swoje.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, padł w zębową aferę, która rozgrzała internet. Wszystko zaczęło się od jego zachwytów nad nowym uśmiechem, które szybko zamieniły się w ostrzeżenia przed bondingiem. Dentysta Piotr Trafidło nie pozostał dłużny i ujawnił, że Heiser chciał darmowych zabiegów dla siebie i znajomych. Cóż, okazuje się, że nawet śnieżnobiały uśmiech może mieć swoje ciemne strony.
1: Na koncercie Świat w obłokach, muzyczni spadkobiercy Marka Grechuty w Ostródzie, moda była równie ważna jak muzyka. Katarzyna Zielińska przyciągnęła uwagę w oliwkowej sukni z głębokim dekoltem, balansując na granicy odwagi i elegancji. Julia Wieniawa postawiła na pastelową klasykę, a Maciej Zakościelny zaszalał z teatralnym garniturem. Wśród błysków i falban to Zielińska zdobyła tytuł królowej stylu wieczoru, pokazując, że moda na scenie to nie tylko ubranie, ale i sztuka.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Łatwogang, nasz ulubiony youtuber, który zebrał 250 milionów złotych dla dzieci walczących z rakiem, ogłosił przerwę. Okazuje się, że bycie bohaterem narodowym to nie lada wyzwanie. W międzyczasie jego apel do rządu o dofinansowanie leku na DMD wywołał burzę, której sam nie przewidział. Cóż, kto by pomyślał, że prośba o pomoc dla chorych dzieci może stać się politycznym skandalem? W warszawskich Łazienkach Królewskich odbyła się wielka aukcja Top Charity, gdzie Małgorzata Rozenek postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją inspirowaną afrykańskim ludem Ashanti. Złoty gorset i pomarańczowa suknia przyciągnęły więcej uwagi niż same licytacje. Wśród gości nie zabrakło celebrytów, a wszystko to pod czujnym okiem Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Czyżby moda i charytatywność szły teraz w parze? Mariusz Kozak, znany z ciętego języka i dystansu do siebie, opuszcza Gogglebox przed telewizorem. Fani są w szoku i doszukują się spisku, bo przecież jak to możliwe, że ktoś tak popularny nagle znika z ekranu? Kozak nie chce robić z tego publicznej afery, ale różnice z produkcją okazały się nie do przeskoczenia. Tymczasem program, według niektórych, traci swój urok, zapraszając uczestników z innych reality show. Czy to koniec autentyczności w telewizji? Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, znów w centrum uwagi. Tym razem jego kontrowersyjne wypowiedzi o wsparciu dla artystów wywołały burzę. Mateusz Damiński nie szczędził słów krytyki, zarzucając Mentzenowi manipulację i populizm. Aktor podkreślił, że sztuka to nie tylko pieniądze, ale fundament naszej tożsamości, a atak na artystów to jedynie pretekst do dzielenia społeczeństwa. Cóż, wygląda na to, że w polityce sztuka manipulacji ma się całkiem dobrze.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, triumf w sądzie. Po długiej walce o uniewinnienie łzy szczęścia zalały jego twarz, gdy usłyszał korzystny wyrok. Przypomnijmy, że w 2023 roku został skazany za wyłudzenie niecałych 3 milionów złotych, ale teraz sąd przyznał mu rację. Czy teraz czas na odszkodowanie? Prawnik artysty na razie milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Polskie gwiazdy prześcigają się w noszeniu zegarków, które kosztują tyle, co mieszkanie w Warszawie. Robert Lewandowski, król luksusu, ma na nadgarstku zegarki warte setki tysięcy złotych. Kuba Wojewódzki i jego złoty IWC, a także Piotr Stramowski z Patek Philippe pokazują, że czas to pieniądz, a raczej góra pieniędzy. Zwykły Polak może tylko pomarzyć, ale kto by się tym przejmował, gdy można błyszczeć na salonach?
1: Ach, Dzień Dziecka. Czas, kiedy rodzice stają przed wyzwaniem wymyślenia życzeń, które nie wywołają u ich nastolatków przewracania oczami. Zamiast nudnych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę ma znaczenie. Wiecznie naładowana bateria w telefonie, nielimitowany transfer danych i nauczyciele zapominający o kartkówkach. W końcu, kto by nie chciał, żeby algorytmy podrzucały same genialne piosenki, a ulubiona pizza zawsze była ciepła. Oby każdy dzień był jak weekend, a portfel magicznie się napełniał.
2: oto historia, która mogłaby być scenariuszem hollywoodzkiego dramatu. Kontradmirał George Morrison, człowiek, który niemalże rozpętał wojnę w Wietnamie, i jego syn Jim, lider The Doors, który stał się ikoną antywojennej rewolty. Ojciec, mistrz wojskowej dyscypliny, i syn, buntownik z gitarą, który wolał śpiewać o miłości niż walczyć w dżungli. Ich relacja była jak zderzenie dwóch światów, a pojednanie przyszło dopiero po śmierci Jima, kiedy to surowy wojskowy w końcu zrozumiał, że jego syn był wierny własnemu duchowi.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie zachmurzenie całkowite. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty Dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem.
2: Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
1: Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. Żyrafa Pietruszka, ulubienica warszawskiego zoo, rozpoczęła nowe życie w słoweńskim Zoo Ljubljana. Po trudnym początku, gdy biologiczna matka ją odrzuciła, Pietruszka była pod opieką pracowników warszawskiego zoo. Transport do Słowenii odbył się bez problemów, a na miejscu czekał na nią jeden z dotychczasowych opiekunów, co ułatwiło jej aklimatyzację. Słoweńskie zoo zapewnia, że Pietruszka otrzyma tam równie dobrą opiekę. Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze.
2: W powiecie bocheńskim doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letni chłopiec wpadł do przydomowego stawu. Dzięki szybkiej interwencji służb ratunkowych udało się uratować jego życie. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do szpitala w Krakowie. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia, a rodzice chłopca byli trzeźwi w momencie wypadku.
1: W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mencen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bocheńczaka na prezydenta miasta. Mencen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach. W Krakowie doszło do dramatycznego pościgu za młodym motocyklistą, który zakończył się poważnym wypadkiem policyjnego radiowozu. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać motokrosowca, który stwarzał zagrożenie na drodze. Jednak kierowca zignorował sygnały i rozpoczął ucieczkę. W trakcie pościgu radiowóz wypadł z drogi i znalazł się na torach kolejowych, raniąc dwóch policjantów. Motocyklista został zatrzymany, a policja bada okoliczności zdarzenia. 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego. Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów. Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy. Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier. We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie.
2: Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania wspominał tragicznie zmarłego asystenta selekcjonera, Jacka Magierę, podkreślając znaczenie wsparcia dla rodziny w trudnych chwilach. Lewandowski mówił także o swojej przyszłości, zaznaczając, że decyzje dotyczące jego kariery jeszcze nie zapadły. Polacy zagrają we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą. Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Obligacje skarbowe to popularna forma inwestowania, ceniona za bezpieczeństwo i stabilność. Państwo gwarantuje zwrot z odsetkami, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych, zwłaszcza w czasach wysokiej inflacji. Obligacje indeksowane inflacją chronią oszczędności przed utratą wartości, oferując stałe oprocentowanie w pierwszym roku, a później inflację plus marżę. Dla beneficjentów programu 800+ dostępne są specjalne obligacje rodzinne z wyższymi marżami. Zakup obligacji jest prosty i możliwy online lub w placówkach PKO BP. To elastyczne narzędzie oszczędzania, dostępne już od 100 zł za sztukę. Coraz więcej seniorów zastanawia się nad możliwością uzyskania wsparcia finansowego od swoich dorosłych dzieci z powodu rosnących kosztów życia. Prawo przewiduje, że dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów rodzicom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie mają odpowiednie możliwości finansowe. Kluczowym kryterium jest niedostatek seniora, czyli brak możliwości pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy leki. Sąd rejonowy ocenia indywidualnie potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny i nie dotyczy sytuacji, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. W większości rodzin wsparcie finansowe odbywa się naturalnie, ale prawo daje seniorom możliwość dochodzenia należnego wsparcia, gdy pomoc nie jest udzielana dobrowolnie.
2: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6 występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek zmierzy się dziś z Martą Kostiuk w czwartej rundzie Roland Garros. Polka, świętująca 25. urodziny, ma za sobą 3 wygrane mecze z Ukrainką, nie tracąc w nich ani jednego seta. Kostiuk, zajmująca 15. miejsce w rankingu WTA, jest w świetnej formie, wygrywając ostatnio 15 spotkań z rzędu, w tym turnieje w Rouen i Madrycie. Mimo to sama przyznaje, że jest underdogiem w tym starciu.
1: Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie zachmurzenie całkowite. Bydgoszcz, to miasto, przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
0: Barwy Szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu. Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja czy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. Agnes, starsza córka Rogowskiego, nie zamierza dłużej milczeć na temat zdrady swojego ojca, Artura. W nowym sezonie, który rozpocznie się po wakacjach, Agnes stanie po stronie pokrzywdzonej macochy, Marysi. Artur nie tylko zdradził żonę, ale również planuje odejść do kochanki, co wywoła burzę w rodzinie Mostowiaków. Agnes skonfrontuje się z ojcem przed przychodnią w Lipnicy, gdzie oboje pracują. Ta rozmowa nie będzie łatwa, ale konieczna, by zakończyć milczenie i ujawnić prawdę. Zdrada Artura i jego decyzje będą miały ogromny wpływ na całą rodzinę, a Agnes nie pozwoli, by jej macocha cierpiała w milczeniu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W nowym sezonie M jak miłość, po wakacjach, Marysia Rogowska przeżyje prawdziwą rewolucję w swoim życiu. Po kolejnej zdradzie Artura, który odchodzi do młodszej kochanki, Marysia znajdzie pocieszenie w ramionach nowego mężczyzny. W tej roli zobaczymy Marcina Kwaśnego, znanego z wielu popularnych seriali. Czy nowa postać na stałe zagości w życiu Marysi i zastąpi niewiernego Artura? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, a emocje sięgają zenitu. Zdjęcia z planu, na których Marysia i nowy bohater wyglądają na szczęśliwych, już podbijają serca widzów. Wszyscy liczą na to, że Marysia w końcu odnajdzie prawdziwe szczęście i miłość. Nowe odcinki zapowiadają się niezwykle emocjonująco. Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Deana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z trzecim sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cooke i Tom Glyn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr wschodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki powołał Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, co wywołało zaskoczenie na prawicy. Decyzja ta spotkała się z krytyką Jarosława Kaczyńskiego, który sprzeciwiał się tej kandydaturze ze względu na rolę Kapińskiego w sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy. Mimo to Nawrocki postanowił działać niezależnie, co może oznaczać nową erę w relacjach między Pałacem Prezydenckim a PiS. To posunięcie pokazuje rosnącą samodzielność prezydenta i może wpłynąć na przyszłe decyzje polityczne. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom. W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletni.
3: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z 1 łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną. Kotlety schabowe to klasyka polskiej kuchni, ale ich idealne przygotowanie wymaga pewnej sztuki. Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego tłuszczu do smażenia. Smalec, używany przez nasze babcie, zapewnia złocistą, chrupiącą panierkę i soczyste mięso. Alternatywnie można sięgnąć po masło klarowane lub olej rzepakowy, które również dobrze znoszą wysokie temperatury.
2: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu. Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu 3 dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów. Marta Nawrocka, pierwsza dama od niemal roku, przeszła znaczącą metamorfozę w swoich... Marta Nawrocka.

0: jak liczenie do trzech, aby kontrolować emocje. Kwaśniewska podkreśla, że unika wyrażania negatywnych emocji publicznie, aby nie eskalować napięć w społeczeństwie. Jej podejście do zarządzania emocjami może być inspiracją dla wielu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Co słychać w świecie gwiazd i show biznesu? Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kazimierska, dawna królowa życia, teraz króluje w Egipcie, pokazując, że wiek to tylko liczba. Zamiast telewizyjnych ekranów zdobywa serca internautów, prezentując swoje wakacyjne przygody w skąpym bikini. Jej profil na Instagramie to prawdziwa oaza luksusu i beztroski, gdzie milion obserwujących podziwia jej odmłodzoną twarz i luksusowe stylizacje. Kazimierska udowadnia, że można żyć pełnią życia, żartując z hejtu i ciesząc się każdą chwilą pod palmami. Festiwal Sea Bloggers 2026 w Łodzi zakończył się galą hasztagi roku, gdzie czerwony dywan uginał się pod ciężarem gwiazd. Doda w oliwkowo-zielonej sukni przyciągała obiektywy jak magnes, a Katarzyna Paskuda zaskoczyła mrocznym stylem rodem z rodziny Adamsów. Wśród nominowanych do prestiżowych statuetek znaleźli się m.in. Doda, Bedoes i Martyna Wojciechowska. Emocje sięgały zenitu, bo kto nie chciałby być influencerem roku? Ach, Off Campus wraca z drugim sezonem, a twórcy postanowili zagrać na nosie fanom książki, zmieniając kolejność wydarzeń. Tym razem na tapecie mamy romans Ali i Diana, w których wcielą się Mika Abdala i Steven Kalin. A co z premierą? Cóż, cierpliwość to cnota, bo nowe odcinki mogą pojawić się dopiero w 2027 roku. Ale kto by się tym przejmował, skoro miłość i dramaty są na wyciągnięcie ręki? Mieczysław Fok, znany jako legenda polskiej muzyki, prowadził życie niczym z telenoweli. Przez ćwierć wieku żył w miłosnym trójkącie z żoną i kochanką, którą poślubił dopiero po śmierci małżonki. Choć jego hity, takie jak Ta ostatnia niedziela, wciąż rozbrzmiewają. Jego życie prywatne mogłoby być scenariuszem do filmu. Fok, od kolejarza do światowej gwiazdy, udowodnił, że miłość i muzyka nie znają granic, nawet tych moralnych.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Lara Gessler znowu zaskakuje. Tym razem na evencie Perlage Masters Gałkowo pojawiła się w stylizacji, która mogłaby konkurować z najbardziej szalonymi projektami haute couture. Biała czapka, ciemnozielona koszulka w paski i spódnica z kolorową etniczną koronką to tylko początek. Całość dopełniły miętowe sandałki Botki i torebka w tym samym kolorze. Lara udowadnia, że moda to nie tylko ubrania, ale prawdziwa sztuka wyrażania siebie. Polskie gwiazdy showbiznesu masowo przenoszą się do Hiszpanii, jakby słońce w Polsce przestało świecić. Basia Kurdej-Szatan, Małgorzata Socha i inni celebryci postanowili, że ich drugi dom musi być wśród pomarańczowych gajów i oliwnych drzewek. Ceny nieruchomości w Hiszpanii są podobno takie jak w Warszawie, więc po co mieszkać w stolicy, skoro można mieć willę z widokiem na morze? Wygląda na to, że posiadanie domu w Hiszpanii to teraz nowy symbol sukcesu i prestiżu, a nie tylko wakacyjna zachcianka. Vicky Gabor, nasza ulubiona gwiazda, znów zaskakuje. Po burzliwym ślubie z Giovannim Trojankiem, transmitowanym na żywo przez dziadka pana młodego, Vicky postanowiła podzielić swoje życie między Polskę a Wielką Brytanię. Jak sama mówi, wyjazdy dają jej wytchnienie od ciągłego oceniania. A co z hejtem? Cóż, Vicky twierdzi, że cokolwiek zrobi, zawsze jest źle. Ale hej, przynajmniej nie brakuje jej tematów do rozmów. Krzysztof Gojdź, znany celebryta i lekarz medycyny estetycznej, zorganizował w Warszawie premierę swoich kosmetyków. Ale to nie nowinki beauty były gwoździem programu. Na oczach wszystkich zapowiedział rozwód z Marcinem Roznowskim, a przy okazji zdradził, że jego serce już jest zajęte. Jestem mega zakochany. Wyznał, choć jeszcze niedawno prał publicznie brudy swojego związku. Rozwód ma nastąpić 30 lipca, a Gojdź obiecuje, że to będzie prawdziwa szopka medialna. Cóż, w świecie celebrytów emocje sięgają zenitu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy, jak Scott Ian z Anthrax, przenieśli je na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen. W latach 70. w Australii powstało urządzenie, które zrewolucjonizowało muzykę rockową, a kosztowało tyle, co dom w Londynie. Fairlight CMI, pierwszy zaawansowany sampler, pozwalał zamienić hałas w muzykę, co wykorzystali artyści tacy jak Peter Gabriel i Kate Bush. Choć cena zwalała z nóg, a sprzęt często się zawieszał, to właśnie dzięki niemu rockowa awangarda połączyła się z elektroniką. Ostatecznie jednak nie protesty muzyków, a tańsza konkurencja z Japonii zakończyła jego erę, pozostawiając Fairlighta jako symbol luksusu i muzycznej rewolucji. 1969 roku festiwal w Altamont miał być drugim Woodstockiem, ale zamiast tego stał się symbolem końca ery dzieci kwiatów. Chaos, brutalność i tragiczna śmierć 18-letniego Meredith Huntera na koncercie The Rolling Stones to tylko początek. Hell's Angels, wynajęci za butelkę alkoholu, poczuli się zdradzeni przez Micka Jaggera i postanowili go zlikwidować. Ich plan morskiego ataku na posiadłość Jaggera w Hamptons pokrzyżował jednak sztorm, a prawda o spisku wyszła na jaw dopiero po 40 latach. Cóż, natura czasem potrafi być najlepszym ochroniarzem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W 1980 roku narodziny Solidarności były w dużej mierze efektem pracy duszpasterskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas widział w strajkujących robotnikach głos sumienia narodowego i wspierał ich dążenia do wolności, jednocześnie nawołując do dialogu i odpowiedzialności. Jego postawa i wsparcie były kluczowe dla legitymacji ruchu w trudnych czasach. Kardynał Wyszyński, beatyfikowany w 2021 roku, pozostaje symbolem oporu wobec totalitaryzmu i orędownikiem moralnej odnowy. Budowa nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic w Krakowie napotyka kolejne opóźnienia. Pierwsze tramwaje pojadą dopiero pod koniec sierpnia, co oznacza brak połączenia w okresie wakacyjnym. Koszty inwestycji wzrosły o 271 milionów złotych, a radni krytykują miasto za brak kar dla wykonawcy. Urzędnicy tłumaczą opóźnienia problemami z prądem i pogodą, ale mieszkańcy czekają na konkretne informacje o rozkładach jazdy. Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. W powiecie bocheńskim w Małopolsce doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letnie dziecko wpadło do przydomowego stawu. Służby ratunkowe, w tym śmigłowiec, szybko zareagowały, a dziecku przywrócono czynności życiowe i przetransportowano je do szpitala w Krakowie. Rodzice dziecka byli trzeźwi, a policja bada okoliczności zdarzenia, w tym zabezpieczenie terenu. Na razie brak informacji o stanie zdrowia chłopca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dzień Dziecka w Polsce obchodzi swoje 75. lecie. Święto to, obchodzone 1 czerwca, zyskało popularność w czasach PRL, kiedy dzieci mogły liczyć na festyny i drobne upominki, mimo trudnych warunków gospodarczych. Choć początkowo miało polityczny kontekst, z czasem stało się dniem pełnym radości i zabawy. Warto pamiętać, że Polska odegrała kluczową rolę w tworzeniu konwencji o prawach dziecka, co podkreśla znaczenie tego święta na arenie międzynarodowej. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
2: Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu.
1: Na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do drugiej BetClick Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 1 czerwca to doskonała okazja, by przypomnieć sobie o wewnętrznym luzie i beztrosce. Śmieszne życzenia na Dzień Dziecka mogą poprawić nastrój każdemu, niezależnie od wieku. Humorystyczne podejście przełamuje lody i buduje luźną atmosferę, a dobrze dobrane słowa, pełne ciepłego żartu, potrafią wywołać szczery uśmiech. Warto postawić na lekką formę, która nawiązuje do zabawnych sytuacji z codziennego życia.
1: Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu. Skalne miasto Adrspach w Czechach to niezwykłe miejsce, które przyciąga turystów z całej Europy. Znane z filmowych krajobrazów, w tym scen z Opowieści z Narni, oferuje malownicze formacje skalne i szmaragdowe jeziorka. Trasa turystyczna jest dostępna dla każdego, choć w niektórych miejscach wymaga pokonania wąskich przejść. Warto pamiętać, że w 2026 roku nie będzie połączeń kolejowych do Adrspach z powodu remontu torów. Od 1 czerwca we Wrocławiu w centrum handlowym Magnolia Park prowadzony zostanie płatny system parkowania. Kierowcy będą mogli korzystać z darmowego postoju przez pierwsze 2 godziny, a każda kolejna godzina będzie kosztować 5 zł. System opiera się na automatycznym skanowaniu tablic rejestracyjnych, eliminując potrzebę drukowania biletu. Dodatkowe darmowe godziny przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W sklepach Biedronka pojawił się nowy katalog z inspiracjami na Dzień Dziecka. Wśród propozycji znalazło się interaktywne zwierzątko Bitsy Magicals, które łączy świat wirtualny z rzeczywistością, ucząc dzieci odpowiedzialności. Dla fanów kreatywnej zabawy dostępny jest zestaw lalka Rainbow High Creative Crystals, umożliwiający tworzenie biżuterii. Nie zabrakło też klasycznych zabawek, takich jak klocki Lego i zdalnie sterowane samochody. Dla młodych kibiców przygotowano produkty związane z piłką nożną, a dla nastolatków nowoczesne gadżety, w tym projektor 4K UHD. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej. Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem.
2: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata. Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co dla wielu Polaków oznacza możliwość długiego weekendu. Piątek, 5 czerwca, nie jest dniem ustawowo wolnym, ale wiele osób może mieć wtedy wolne dzięki przepisom Kodeksu Pracy. Pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święta przypadające w sobotę. Wiele urzędów miejskich i gminnych, jak Kraków czy Leszno, już ogłosiło, że będą zamknięte tego dnia. W sektorze prywatnym decyzja o wolnym zależy od pracodawcy, który może zachęcać do wzięcia urlopu. Dzięki temu, biorąc jeden dzień wolnego, można cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż. Obligacje skarbowe to popularna forma inwestowania, ceniona za bezpieczeństwo i stabilność. Państwo gwarantuje zwrot z odsetkami, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych, zwłaszcza w czasach wysokiej inflacji. Obligacje indeksowane inflacją chronią oszczędności przed utratą wartości, oferując stałe oprocentowanie w pierwszym roku, a później inflację plus marże. Dla beneficjentów programu 800+ dostępne są specjalne obligacje rodzinne z wyższymi marżami. Zakup obligacji jest prosty i możliwy online lub w placówkach PKO BP. to elastyczne narzędzie oszczędzania, dostępne już od 100 zł za sztukę.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przeważa zachmurzenie całkowite. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
1: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türkseve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
2: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. Agnes, starsza córka Rogowskiego, nie zamierza dłużej milczeć na temat zdrady swojego ojca, Artura. W nowym sezonie, który rozpocznie się po wakacjach, Agnes stanie po stronie pokrzywdzonej macochy, Marysi. Artur nie tylko zdradził żonę, ale również planuje odejść do kochanki, co wywoła burzę w rodzinie Mostowiaków. Agnes skonfrontuje się z ojcem przed przychodnią w Lipnicy, gdzie oboje pracują. Ta rozmowa nie będzie łatwa, ale konieczna, by zakończyć milczenie i ujawnić prawdę. Zdrada Artura i jego decyzje będą miały ogromny wpływ na całą rodzinę, a Agnes nie pozwoli, by jej macocha cierpiała w milczeniu.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy. W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach szykują się emocjonujące zmiany w rodzinie Chodakowskich. Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę i urodzić Marcinowi ich pierwsze wspólne dziecko. Aktorka podsyca ciekawość fanów, publikując zdjęcia z planu, na których widzimy ją z Marcinem i jego dziećmi, Mają i Szymkiem. Widzowie zastanawiają się, czy rodzina Chodakowskich się powiększy. Podstępna Elżbieta nie zdoła zniszczyć ich szczęścia, mimo że nie cofnie się przed niczym, by zdobyć Marcina. Były detektyw wybierze rodzinę, co tylko potwierdza jego oddanie. Nowy sezon M jak miłość po wakacjach przyniesie odpowiedzi na te pytania. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Artur Rogowski znów zdradzi Marysię, tym razem z Joanną, co wyjdzie na jaw w nowym sezonie. Jednak Marysia nie pozostanie sama, bo w jej życiu pojawi się nowy mężczyzna, grany przez Marcina Kwaśnego. Czy Artur, widząc żonę z innym, ponownie poczuje zazdrość i zrozumie, że to Marysia jest jego prawdziwą miłością? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, zastanawiając się, czy Marysia da Arturowi kolejną szansę, czy stworzy nowy związek. Wszystko to już wkrótce na ekranach.
2: Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Diana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score – Podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
3: Brytyjski okręt HMS Stirling Castle zakończył dostawę bezzałogowych jednostek do poszukiwania min i sprzętu technicznego w Gibraltarze, przygotowując się do działań w rejonie cieśniny Ormuz. Operacja ta podkreśla globalne ambicje morskie Londynu, mimo ograniczeń liczebnych floty. HMS Stirling Castle pełni rolę pływającej bazy dla autonomicznych systemów walki minowej, co wpisuje się w strategię Royal Navy, opartą na elastyczności i modułowości. Brytyjska marynarka, choć zmniejszona liczebnie, stara się utrzymać skuteczność dzięki nowoczesnym technologiom i szybkiemu reagowaniu. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
2: Ania Smetek była królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce i studentka Uniwersytetu Michigan. Rozpoczęła praktyki w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce wyjedzie na dalsze studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie będzie kontynuować naukę na kierunku ekonomia i stosunki międzynarodowe. Ania podkreśla znaczenie pielęgnowania góralskich korzeni i budowania mostów między Polską a Polonią. Jej ambicje obejmują dalszą edukację prawniczą i aktywne wspieranie społeczności polonijnej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aronia, choć często pomijana na sklepowych półkach, jest jednym z najzdrowszych owoców uprawianych w Polsce. Bogata w antyoksydanty, witaminy i związki wspierające naczynia krwionośne. Aronia pomaga spowalniać procesy starzenia i wspiera układ krążenia, co jest szczególnie ważne dla seniorów. Mimo cierpkiego smaku, aronia doskonale sprawdza się w formie przetworów, takich jak soki czy konfitury, oferując naturalne wsparcie dla zdrowia. Regularne spożywanie aronii może korzystnie wpływać na ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.
3: Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków.
2: 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
3: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i short, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność.
2: 1 czerwca to nie tylko święto dzieci, ale także świetna okazja, by przypomnieć dorosłym o urokach beztroskich lat. Wesołe życzenia na Dzień Dziecka dla dorosłych mogą wywołać uśmiech i poprawić nastrój, przypominając o radości z najprostszych rzeczy. Warto wysłać bliskim kilka słów pełnych humoru, by na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków. Taki gest to doskonały sposób na celebrowanie dziecięcej beztroski, niezależnie od wieku. Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
3: Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co

0: dla Krakowa temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku. A mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło. Elżbieta Lęska i jej 15-letnia córka Zosia Cieszyńska postanowiły, że na obiad najlepiej wybrać się do Włoch. Tak, dobrze słyszycie. Mediolan stał się ich kulinarnym celem. Na Instagramie pojawił się filmik, gdzie Zosia nonszalancko wybiera makaron, a chwilę później obie pałaszują spaghetti. Internauci są zachwyceni, a Zosia, choć ma dopiero 15 lat, już wzbudza kontrowersje i podziw swoim wyglądem. Cóż, geny robią swoje. Na koncercie Świat w obłokach, muzyczni spadkobiercy Marka Grechuty w Ostródzie, moda była równie ważna jak muzyka. Katarzyna Zielińska przyciągnęła uwagę w oliwkowej sukni z głębokim dekoltem, balansując na granicy odwagi i elegancji. Julia Wieniawa postawiła na pastelową klasykę, a Maciej Zakościelny zaszalał z teatralnym garniturem. Wśród błysków i falban to Zielińska zdobyła tytuł Królowej Stylu Wieczoru, pokazując, że moda na scenie to nie tylko ubranie, ale i sztuka.
2: Mariusz Kozak, znany z ciętego języka i dystansu do siebie, opuszcza Gogglebox przed telewizorem. Fani są w szoku i doszukują się spisku, bo przecież jak to możliwe, że ktoś tak popularny nagle znika z ekranu? Kozak nie chce robić z tego publicznej afery, ale różnice z produkcją okazały się nie do przeskoczenia. Tymczasem program, według niektórych, traci swój urok, zapraszając uczestników z innych reality show. Czy to koniec autentyczności w telewizji?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, znów w centrum uwagi. Tym razem jego kontrowersyjne wypowiedzi o wsparciu dla artystów wywołały burzę. Mateusz Damiński nie szczędził słów krytyki, zarzucając Mentzenowi manipulację i populizm. Aktor podkreślił, że sztuka to nie tylko pieniądze, ale fundament naszej tożsamości, a atak na artystów to jedynie pretekst do dzielenia społeczeństwa. Cóż, wygląda na to, że w polityce sztuka manipulacji ma się całkiem dobrze.
1: Polski Love is Blind zakończył się z hukiem, a internet aż kipi od plotek o Damianie i Marcie. Choć para stanęła na ślubnym kobiercu, ich przyszłość jest niepewna, ponieważ nie pojawili się na oficjalnym spotkaniu reunion. Damian bawi się w mediach społecznościowych, publikując zabawne filmiki, podczas gdy Marta szaleje w Egipcie. Fani zastanawiają się, czy to koniec miłosnej sagi, czy może dopiero początek nowego rozdziału. Anna Maria Sieklucka, która dziś kończy 34 lata, przeszła drogę od Teatru Lalek do międzynarodowej sławy. Jej rola w 365 dni była jak wybuch supernowej. Krytycy ją zmiażdżyli, ale świat pokochał. Złote maliny i węże nie przeszkodziły jej w zdobywaniu nowych szczytów, a jej taneczne i wokalne popisy w telewizji tylko potwierdziły, że nie boi się wyzwań. Z Lublina na czerwone dywany. Oto historia, która mogłaby być scenariuszem filmowym. Ach, Dzień Dziecka. Czas, kiedy rodzice stają przed wyzwaniem wymyślenia życzeń, które nie wywołają u ich nastolatków przewracania oczami. Zamiast nudnych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę ma znaczenie. Wiecznie naładowana bateria w telefonie, nielimitowany transfer danych i nauczyciele zapominający o kartkówkach. W końcu, kto by nie chciał, żeby algorytmy podrzucały same genialne piosenki, a ulubiona pizza zawsze była ciepła. Oby każdy dzień był jak weekend, a portfel magicznie się napełniał.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Oto historia, która mogłaby być scenariuszem hollywoodzkiego dramatu. Kontradmirał George Morrison, człowiek, który niemalże rozpętał wojnę w Wietnamie, i jego syn Jim, lider The Doors, który stał się ikoną antywojennej rewolty. Ojciec, mistrz wojskowej dyscypliny, i syn, buntownik z gitarą, który wolał śpiewać o miłości niż walczyć w dżungli. Ich relacja była jak zderzenie dwóch światów, a pojednanie przyszło dopiero po śmierci Jima, kiedy to surowy wojskowy w końcu zrozumiał, że jego syn był wierny własnemu duchowi.
1: Zespół Badfinger, niegdyś obiecujący następcy The Beatles, stał się symbolem muzycznej tragedii. Pod skrzydłami Paula McCartneya i George'a Harrisona mieli wszystko, by podbić świat, ale bezwzględny menedżer Stan Polley skutecznie zrujnował ich kariery i życie. Dwaj liderzy grupy, Pete Ham i Tom Evans, nie wytrzymali presji i popełnili samobójstwo, pozostawiając po sobie jedynie gorzkie wspomnienia. Ironią losu ich muzyka odżyła dzięki serialowi Breaking Bad, przynosząc spadkobiercom to, czego sami nigdy nie doświadczyli – sprawiedliwość i uznanie. Po 40 latach poszukiwań najbardziej tajemnicza piosenka internetu w końcu ujrzała światło dzienne. Okazało się, że utwór Subways of Your Mind to dzieło niemieckiej grupy Fex, o której istnieniu nikt nie miał pojęcia. Historia ta pokazuje, jak potężna może być determinacja fanów muzyki, którzy przez dekady analizowali każdy dźwięk nagrania. Muzycy, którzy nie mieli pojęcia o swojej internetowej sławie, teraz planują powrót do studia, by zremasterować swoje dawne demo. Cóż, kto by pomyślał, że stara kaseta magnetofonowa może stać się legendą?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilotrwaj.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa odbył się 12. wielki finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii, gdzie młodzież z całej Polski zaprezentowała swoje projekty społeczne. Tegoroczna edycja wyróżniła się najwyższą jakością, a do nagród nominowano rekordowe 300 inicjatyw. Przyznano 21 złotych wilków za projekty dotyczące m.in. zdrowia psychicznego, edukacji i ekologii. Wydarzenie podkreśliło znaczenie praktycznej edukacji i zaangażowania młodzieży w realne działania społeczne.
2: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem.
1: Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
2: Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W miejscowości Wiśniew doszło do poważnego wypadku na trasie Siedlce – Radzyń Podlaski. Karetka pogotowia, przewożąca pacjenta w stanie zagrożenia życia, zderzyła się z Lexusem na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym działanie sygnalizacji świetlnej i prędkość pojazdów. Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu. W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bocheńczaka na prezydenta miasta. Mentzen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach.
1: Stanisław Kracik został nowym komisarzem Krakowa i będzie zarządzał miastem przez najbliższe 3 miesiące. Skupia się na utrzymaniu sprawnego funkcjonowania urzędów oraz przygotowaniu budżetu na 2027 rok. Kracik nie planuje startować w nadchodzących wyborach prezydenckich i zamierza współpracować z obecnymi dyrektorami departamentów, aby zapewnić stabilność miasta. Ustępujący prezydent Aleksander Miszalski wyraził obawy o polityczną przyszłość Krakowa, ale ufa, że Kracik zapewni sprawne zarządzanie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego. Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów.
1: Wrocław stał się miejscem przełomowych wydarzeń w Polsce, gdzie Urząd Stanu Cywilnego zaczął formalnie uznawać zagraniczne śluby osób tej samej płci. Od 12 maja wpłynęło już 17 wniosków o transkrypcję takich aktów małżeństwa. Zmiany te są wynikiem decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz nowego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska, choć wciąż w tyle za wieloma krajami Unii Europejskiej, zaczyna dostosowywać się do europejskich standardów w zakresie równości małżeńskiej.
2: We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, zdobywając 120 goli dla katalońskiego klubu. Przyszłość polskiego napastnika wciąż jest niepewna, z możliwymi transferami do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych. Choć spekulowano o jego przejściu do Serie A, brak kwalifikacji włoskich klubów do Ligi Mistrzów zmniejsza atrakcyjność tego kierunku. Piotr Zieliński, kolega z reprezentacji, podkreśla, że Lewandowski nie planuje jeszcze kończyć kariery.
2: Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania wspominał tragicznie zmarłego asystenta selekcjonera, Jacka Magierę, podkreślając znaczenie wsparcia dla rodziny w trudnych chwilach. Lewandowski mówił także o swojej przyszłości, zaznaczając, że decyzje dotyczące jego kariery jeszcze nie zapadły. Polacy zagrają we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą.
1: Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem.
0: Radio Super Express. Sport. Leszek Miller, były premier Polski. W rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: Coraz więcej seniorów zastanawia się nad możliwością uzyskania wsparcia finansowego od swoich dorosłych dzieci z powodu rosnących kosztów życia. Prawo przewiduje, że dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów rodzicom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie mają odpowiednie możliwości finansowe. Kluczowym kryterium jest niedostatek seniora, czyli brak możliwości pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy leki. Sąd rejonowy ocenia indywidualnie potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny i nie dotyczy sytuacji, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. W większości rodzin wsparcie finansowe odbywa się naturalnie, ale prawo daje seniorom możliwość dochodzenia należnego wsparcia, gdy pomoc nie jest udzielana dobrowolnie.
0: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6 występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa do końca czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia kontraktu. Kroczek objął stanowisko 4 maja, zastępując Łukasza Tomczyka po porażce w finale Pucharu Polski. Pod jego wodzą drużyna wygrała 3 z 4 meczów ligowych, kończąc sezon na 4. pozycji w Ekstraklasie, co zapewniło jej udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA.
2: Plotki o transferze Jakuba Kiwiora do FC Barcelona zostały zdementowane przez szefa FC Porto, André Vilasa Boasa. Mimo wcześniejszych spekulacji, polski obrońca pozostanie w portugalskim klubie, gdzie niedawno został wykupiony z Arsenalu. Vilas Boas podkreślił, że nie prowadził rozmów z Barceloną, a Kiwior jest ważnym elementem drużyny. Tym samym temat jego przeprowadzki do Hiszpanii można uznać za zamknięty.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilo trwaj.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3390 odcinku zobaczymy, jak Ewa i Romeo, świeżo po ślubie, zmagają się z trudnościami. Ich rodziny nie akceptują decyzji o małżeństwie, co komplikuje wspólne życie młodej pary. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, zasugerował na Instagramie, że Ewa może być w ciąży, choć później wyjaśnił, że to tylko żart. Mimo to fani spekulują, czy w nowym sezonie rodzina Bianki się powiększy. Czy ciąża Ewy rozwiąże ich problemy mieszkaniowe? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, gdy serial powróci na ekrany.
2: Barwy szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia powrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu.
2: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
1: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada. W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy.
2: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Fani spekulują, że Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę z Marcinem, którego odgrywa Mikołaj Rozmerski. Plotki te podsyciły zdjęcia udostępnione przez aktorkę, na których widać ją z serialowym partnerem i jego dziećmi. Internauci nie kryją ciekawości, pytając o powiększenie rodziny Chodakowskich. Michalina Sosna, odpowiadając na komentarze, zasugerowała, że coś może być na rzeczy. W jesiennych odcinkach Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie zdoła zniszczyć związku Kamy i Marcina. Marcin odrzuci jej propozycję, pokazując, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Wszystko to sprawia, że nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle interesująco. Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mikę Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Diana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score – Podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1011 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 13 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 17 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Dzisiejsza ciepła aura wprowadza miasto w lekki, radosny rytm. Idealny czas na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki powołał Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, co wywołało zaskoczenie na prawicy. Decyzja ta spotkała się z krytyką Jarosława Kaczyńskiego, który sprzeciwiał się tej kandydaturze ze względu na rolę Kapińskiego w sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy. Mimo to Nawrocki postanowił działać niezależnie, co może oznaczać nową erę w relacjach między Pałacem Prezydenckim a PiS. To posunięcie pokazuje rosnącą samodzielność prezydenta i może wpłynąć na przyszłe decyzje polityczne. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom. W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletni.
3: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z 1 łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną. Kotlety schabowe to klasyka polskiej kuchni, ale ich idealne przygotowanie wymaga pewnej sztuki. Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego tłuszczu do smażenia. Smalec, używany przez nasze babcie, zapewnia złocistą, chrupiącą panierkę i soczyste mięso. Alternatywnie można sięgnąć po masło klarowane lub olej rzepakowy, które również dobrze znoszą wysokie temperatury.
2: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu. Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów. Marta Nawrocka, pierwsza dama od niemal roku, przeszła znaczącą metamorfozę w swoim stylu. Jej kreacje coraz częściej przypominają te, które nosiła poprzednia prezydentowa Agata Duda. Ostatnio Nawrocka pojawiła się w klasycznym stroju, który niemal identycznie nosiła Duda kilka lat temu. Obie panie niedawno widziano w Chorwacji, gdzie ich stylizacje były do siebie niezwykle podobne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, znana z elegancji i spokoju, ujawnia, że często odczuwa złość i irytację. Mimo publicznego wizerunku osoby opanowanej przyznaje, że musi stosować strategie, takie jak liczenie do trzech, aby kontrolować emocje. Kwaśniewska podkreśla, że unika wyrażania negatywnych emocji publicznie, aby nie eskalować napięć w społeczeństwie. Jej podejście do zarządzania emocjami może być inspiracją dla wielu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 14 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry.

0: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kazimierska, dawna królowa życia, teraz króluje w Egipcie, pokazując, że wiek to tylko liczba. Zamiast telewizyjnych ekranów zdobywa serca internautów, prezentując swoje wakacyjne przygody w skąpym bikini. Jej profil na Instagramie to prawdziwa oaza luksusu i beztroski, gdzie milion obserwujących podziwia jej odmłodzoną twarz i luksusowe stylizacje. Kazimierska udowadnia, że można żyć pełnią życia, żartując z hejtu i ciesząc się każdą chwilą pod palmami. Festiwal Sea Bloggers 2026 w Łodzi zakończył się galą hasztagi roku, gdzie czerwony dywan uginał się pod ciężarem gwiazd. Doda w oliwkowo-zielonej sukni przyciągała obiektywy jak magnes, a Katarzyna Paskuda zaskoczyła mrocznym stylem rodem z rodziny Adamsów. Wśród nominowanych do prestiżowych statuetek znaleźli się m.in. Doda, Bedoes i Martyna Wojciechowska. Emocje sięgały zenitu, bo kto nie chciałby być influencerem roku? W warszawskich Łazienkach Królewskich odbyła się wielka aukcja Top Charity, gdzie Małgorzata Rozenek postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją inspirowaną afrykańskim ludem Ashanti. Złoty gorset i pomarańczowa suknia przyciągnęły więcej uwagi niż same licytacje. Wśród gości nie zabrakło celebrytów, a wszystko to pod czujnym okiem Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Czyżby moda i charytatywność szły teraz w parze? Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, triumfuje w sądzie. Po długiej walce o uniewinnienie łzy szczęścia zalały jego twarz, gdy usłyszał korzystny wyrok. Przypomnijmy, że w 2023 roku został skazany za wyłudzenie niecałych 3 milionów złotych, ale teraz sąd przyznał mu rację. Czy teraz czas na odszkodowanie? Prawnik artysty na razie milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Polskie gwiazdy show biznesu masowo przenoszą się do Hiszpanii, jakby słońce w Polsce przestało świecić. Basia Kurdej-Szatan, Małgorzata Socha i inni celebryci postanowili, że ich drugi dom musi być wśród pomarańczowych gajów i oliwnych drzewek. Ceny nieruchomości w Hiszpanii są podobno takie jak w Warszawie, więc po co mieszkać w stolicy, skoro można mieć willę z widokiem na morze? Wygląda na to, że posiadanie domu w Hiszpanii to teraz nowy symbol sukcesu i prestiżu, a nie tylko wakacyjna zachcianka. Pierwszy sezon Love is Blind Polska przyniósł nam jedno udane małżeństwo, Filipa i Dariusz. Choć miłość kwitła, widzowie nie mogli nie zauważyć braku rodziny Filipa podczas całego show. Okazało się, że rodzice Filipa po prostu nie chcieli brać udziału w tej telewizyjnej farsie. Na szczęście poza kamerami wszystko się ułożyło, a Daria i Filip cieszą się teraz świetnymi relacjami z rodzinami. Cóż, miłość naprawdę jest ślepa, ale na szczęście nie głucha na rodzinne więzi. Vicky Gabor, nasza ulubiona gwiazda, znów zaskakuje. Po burzliwym ślubie z Giovannim Trojankiem, transmitowanym na żywo przez dziadka pana młodego, Vicky postanowiła podzielić swoje życie między Polskę a Wielką Brytanię. Jak sama mówi, wyjazdy dają jej wytchnienie od ciągłego oceniania. A co z hejtem? Cóż, Vicky twierdzi, że cokolwiek zrobi, zawsze jest źle. Ale hej, przynajmniej nie brakuje jej tematów do rozmów. Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy, jak Scott Ian z Anthrax, przenieśli je na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W latach 70. w Australii powstało urządzenie, które zrewolucjonizowało muzykę rockową, a kosztowało tyle, co dom w Londynie. Fairlight CMI, pierwszy zaawansowany sampler, pozwalał zamienić hałas w muzykę, co wykorzystali artyści tacy jak Peter Gabriel i Kate Bush. Choć cena zwalała z nóg, a sprzęt często się zawieszał, to właśnie dzięki niemu rockowa awangarda połączyła się z elektroniką. Ostatecznie jednak nie protesty muzyków, a tańsza konkurencja z Japonii zakończyła jego erę, pozostawiając Fairlighta jako symbol luksusu i muzycznej rewolucji. W 1969 roku festiwal w Altamont miał być drugim Woodstockiem, ale zamiast tego stał się symbolem końca ery dzieci kwiatów. Chaos, brutalność i tragiczna śmierć 18-letniego Meredith Huntera na koncercie The Rolling Stones to tylko początek. Hell's Angels, wynajęci za butelkę alkoholu, poczuli się zdradzeni przez Micka Jaggera i postanowili go zlikwidować. Ich plan morskiego ataku na posiadłość Jaggera w Hamptons pokrzyżował jednak sztorm, a prawda o spisku wyszła na jaw dopiero po 40 latach. Cóż, natura czasem potrafi być najlepszym ochroniarzem. Rod Stewart, mistrz rock'n'rollowej zdrady, z zimną krwią rozbił zespół Faces, by stać się największą gwiazdą na świecie. Śpiewając o przyjaźni, jednocześnie niszczył relacje z kolegami, a jego solowe sukcesy były gwoździem do trumny dla zespołu. Po rozpadzie Faces, Stewart zamienił rockową zadziorność na jedwabne koszule i ballady, które przyniosły mu fortunę, ale i utratę szacunku dawnych fanów. Wybierając status globalnej supergwiazdy, zostawił za sobą przyjaciół i artystyczne ideały, nie oglądając się za siebie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, a w Katowicach dobra.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę wieczorem w Wiśniewie doszło do poważnego wypadku z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego marki Lexus. Ambulans, jadący na sygnałach uprzywilejowania, zderzył się z Lexusem na skrzyżowaniu, co spowodowało, że wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie. 3 osoby zostały ranne, w tym pacjent przewożony karetką, członek załogi ambulansu oraz pasażer Lexusa. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując między innymi działanie sygnalizacji świetlnej i możliwość dostrzeżenia ambulansu przez kierowcę Lexusa. Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie. W 1980 roku narodziny Solidarności były w dużej mierze efektem pracy duszpasterskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas widział w strajkujących robotnikach głos sumienia narodowego i wspierał ich dążenia do wolności, jednocześnie nawołując do dialogu i odpowiedzialności. Jego postawa i wsparcie były kluczowe dla legitymacji ruchu w trudnych czasach. Kardynał Wyszyński, beatyfikowany w 2021 roku, pozostaje symbolem oporu wobec totalitaryzmu i orędownikiem moralnej odnowy. Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. Dzień Dziecka w Polsce obchodzi swoje 75. lecie. Święto to, obchodzone 1 czerwca, zyskało popularność w czasach PRL, kiedy dzieci mogły liczyć na festyny i drobne upominki, mimo trudnych warunków gospodarczych. Choć początkowo miało polityczny kontekst, z czasem stało się dniem pełnym radości i zabawy. Warto pamiętać, że Polska odegrała kluczową rolę w tworzeniu konwencji o prawach dziecka, co podkreśla znaczenie tego święta na arenie międzynarodowej. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą. Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu. 1 czerwca to doskonała okazja, by przypomnieć sobie o wewnętrznym luzie i beztrosce. Śmieszne życzenia na Dzień Dziecka mogą poprawić nastrój każdemu, niezależnie od wieku. Humorystyczne podejście przełamuje lody i buduje luźną atmosferę, a dobrze dobrane słowa, pełne ciepłego żartu, potrafią wywołać szczery uśmiech. Warto postawić na lekką formę, która nawiązuje do zabawnych sytuacji z codziennego życia.
1: Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu. Skalne miasto Adrspach w Czechach to niezwykłe miejsce, które przyciąga turystów z całej Europy. Znane z filmowych krajobrazów, w tym scen z opowieści z Narni, oferuje malownicze formacje skalne i szmaragdowe jeziorka. Trasa turystyczna jest dostępna dla każdego, choć w niektórych miejscach wymaga pokonania wąskich przejść. Warto pamiętać, że w 2026 roku nie będzie połączeń kolejowych do Adrspach z powodu remontu torów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej. Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem.
0: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co dwa tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne dwutygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do miliona złotych. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co dla wielu Polaków oznacza możliwość długiego weekendu. Piątek, 5 czerwca nie jest dniem ustawowo wolnym, ale wiele osób może mieć wtedy wolne dzięki przepisom Kodeksu Pracy. Pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święta przypadające w sobotę. Wiele urzędów miejskich i gminnych, jak Kraków czy Leszno, już ogłosiło, że będą zamknięte tego dnia. W sektorze prywatnym decyzja o wolnym zależy od pracodawcy, który może zachęcać do wzięcia urlopu. Dzięki temu, biorąc jeden dzień wolnego, można cieszyć się czterodniowym wypoczynkiem. Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż. Obligacje skarbowe to popularna forma inwestowania, ceniona za bezpieczeństwo i stabilność. Państwo gwarantuje zwrot z odsetkami, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych, zwłaszcza w czasach wysokiej inflacji. Obligacje indeksowane inflacją chronią oszczędności przed utratą wartości, oferując stałe oprocentowanie w pierwszym roku, a później inflację plus marżę. Dla beneficjentów programu 800+ dostępne są specjalne obligacje rodzinne z wyższymi marżami. Zakup obligacji jest prosty i możliwy online lub w placówkach PKO BP. To elastyczne narzędzie oszczędzania, dostępne już od 100 zł za sztukę.
0: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków, oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się dwie decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzję elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3390 odcinku zobaczymy, jak Ewa i Romeo, świeżo po ślubie, zmagają się z trudnościami. Ich rodziny nie akceptują decyzji o małżeństwie, co komplikuje wspólne życie młodej pary. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, zasugerował na Instagramie, że Ewa może być w ciąży, choć później wyjaśnił, że to tylko żart. Mimo to fani spekulują, czy w nowym sezonie rodzina Bianki się powiększy. Czy ciąża Ewy rozwiąże ich problemy mieszkaniowe? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, gdy serial powróci na ekrany.
2: Barwy szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu.
2: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
1: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja czy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada. W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy.
2: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Fani spekulują, że Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę z Marcinem, którego odgrywa Mikołaj Rozmerski. Plotki te podsyciły zdjęcia udostępnione przez aktorkę, na których widać ją z serialowym partnerem i jego dziećmi. Internauci nie kryją ciekawości, pytając o powiększenie rodziny Chodakowskich. Michalina Sosna, odpowiadając na komentarze, zasugerowała, że coś może być na rzeczy. W jesiennych odcinkach Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie zdoła zniszczyć związku Kamy i Marcina. Marcin odrzuci jej propozycję, pokazując, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Wszystko to sprawia, że nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle interesująco. Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mikę Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Deanna. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score – Podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie małe zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Brytyjski okręt HMS Stirling Castle zakończył dostawę bezzałogowych jednostek do poszukiwania min i sprzętu technicznego w Gibraltarze, przygotowując się do działań w rejonie cieśniny Ormus. Operacja ta podkreśla globalne ambicje morskie Londynu, mimo ograniczeń liczebnych floty. HMS Stirling Castle pełni rolę pływającej bazy dla autonomicznych systemów walki minowej, co wpisuje się w strategię Royal Navy, opartą na elastyczności i modułowości. Brytyjska marynarka, choć zmniejszona liczebnie, stara się utrzymać skuteczność dzięki nowoczesnym technologiom i szybkiemu reagowaniu. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
2: Ania Smetek, była królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce i studentka Uniwersytetu Michigan, rozpoczęła praktyki w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce wyjedzie na dalsze studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie będzie kontynuować naukę na kierunku ekonomia i stosunki międzynarodowe. Ania podkreśla znaczenie pielęgnowania góralskich korzeni i budowania mostów między Polską a Polonią. Jej ambicje obejmują dalszą edukację prawniczą i aktywne wspieranie społeczności polonijnej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła. Aronia, choć często pomijana na sklepowych półkach, jest jednym z najzdrowszych owoców uprawianych w Polsce. Bogata w antyoksydanty, witaminy i związki wspierające naczynia krwionośne. Aronia pomaga spowalniać procesy starzenia i wspiera układ krążenia, co jest szczególnie ważne dla seniorów. Mimo cierpkiego smaku, aronia doskonale sprawdza się w formie przetworów, takich jak soki czy konfitury, oferując naturalne wsparcie dla zdrowia. Regularne spożywanie aronii może korzystnie wpływać na ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.
0: Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków.
2: 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa. Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność.
2: Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
0: Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 12 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 14 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i stracie i wybory.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku, a mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło. Elżbieta Lęska i jej 15-letnia córka Zosia Cieszyńska postanowiły, że na obiad najlepiej wybrać się do Włoch. Tak, dobrze słyszycie. Mediolan stał się ich kulinarnym celem. Na Instagramie pojawił się filmik, gdzie Zosia nonszalancko wybiera makaron, a chwilę później obie pałaszują spaghetti. Internauci są zachwyceni, a Zosia, choć ma dopiero 15 lat, już wzbudza kontrowersje i podziw swoim wyglądem. Cóż, geny robią swoje.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, padł w zębową aferę, która rozgrzała internet. Wszystko zaczęło się od jego zachwytów nad nowym uśmiechem, które szybko zamieniły się w ostrzeżenia przed bondingiem. Dentysta Piotr Trafidło nie pozostał dłużny i ujawnił, że Heiser chciał darmowych zabiegów dla siebie i znajomych. Cóż, okazuje się, że nawet śnieżnobiały uśmiech może mieć swoje ciemne strony.
1: Na koncercie Świat w obłokach, muzyczni spadkobiercy Marka Grechuty w Ostródzie, moda była równie ważna jak muzyka. Katarzyna Zielińska przyciągnęła uwagę w oliwkowej sukni z głębokim dekoltem, balansując na granicy odwagi i elegancji. Julia Wieniawa postawiła na pastelową klasykę, a Maciej Zakościelny zaszalał z teatralnym garniturem. Wśród błysków i falban to Zielińska zdobyła tytuł królowej stylu wieczoru, pokazując, że moda na scenie to nie tylko ubranie, ale i sztuka.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, znów w centrum uwagi. Tym razem jego kontrowersyjne wypowiedzi o wsparciu dla artystów wywołały burzę. Mateusz Damiński nie szczędził słów krytyki, zarzucając Mentzenowi manipulację i populizm. Aktor podkreślił, że sztuka to nie tylko pieniądze, ale fundament naszej tożsamości, a atak na artystów to jedynie pretekst do dzielenia społeczeństwa. Cóż, wygląda na to, że w polityce sztuka manipulacji ma się całkiem dobrze.
1: Anna Maria Sieklucka, która dziś kończy 34 lata, przeszła drogę od Teatru Lalek do międzynarodowej sławy. Jej rola w 365 dni była jak wybuch supernowej. Krytycy ją zmiażdżyli, ale świat pokochał. Złote maliny i węże nie przeszkodziły jej w zdobywaniu nowych szczytów, a jej taneczne i wokalne popisy w telewizji tylko potwierdziły, że nie boi się wyzwań. Z Lublina na czerwone dywany. Oto historia, która mogłaby być scenariuszem filmowym. Ach, Dzień Dziecka. Czas, kiedy rodzice stają przed wyzwaniem wymyślenia życzeń, które nie wywołają u ich nastolatków przewracania oczami. Zamiast nudnych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę ma znaczenie. Wiecznie naładowana bateria w telefonie, nielimitowany transfer danych i nauczyciele zapominający o kartkówkach. W końcu, kto by nie chciał, żeby algorytmy podrzucały same genialne piosenki, a ulubiona pizza zawsze była ciepła. Oby każdy dzień był jak weekend, a portfel magicznie się napełniał.
2: Oto historia, która mogłaby być scenariuszem hollywoodzkiego dramatu. Kontradmirał George Morrison, człowiek, który niemalże rozpętał wojnę w Wietnamie, i jego syn Jim, lider The Doors, który stał się ikoną antywojennej rewolty. Ojciec, mistrz wojskowej dyscypliny, i syn, buntownik z gitarą, który wolał śpiewać o miłości niż walczyć w dżungli. Ich relacja była jak zderzenie dwóch światów, a pojednanie przyszło dopiero po śmierci Jima, kiedy to surowy wojskowy w końcu zrozumiał, że jego syn był wierny własnemu duchowi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że największy hit Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, zaczynał jako rozgrzewkowy żart Slasha. Gitarzysta przez lata nie mógł znieść tej ckliwej melodii, która według niego nie pasowała do wizerunku najniebezpieczniejszej grupy świata. Wytwórnia jeszcze bardziej dolała oliwy do ognia, skracając jego ukochaną solówkę, co doprowadziło Slasha do szału. Jednak po latach, obserwując tłumy fanów wybuchających radością na koncertach, Slash w końcu docenił emocjonalną wartość tego utworu.
1: Zespół Badfinger, niegdyś obiecujący następcy The Beatles, stał się symbolem muzycznej tragedii. Pod skrzydłami Paula McCartneya i George'a Harrisona mieli wszystko, by podbić świat, ale bezwzględny menedżer Stan Polley skutecznie zrujnował ich kariery i życie. Dwaj liderzy grupy, Pete Ham i Tom Evans, nie wytrzymali presji i popełnili samobójstwo, pozostawiając po sobie jedynie gorzkie wspomnienia. Ironią losu ich muzyka odżyła dzięki serialowi Breaking Bad, przynosząc spadkobiercom to, czego sami nigdy nie doświadczyli – sprawiedliwość i uznanie. Po 40 latach poszukiwań najbardziej tajemnicza piosenka internetu w końcu ujrzała światło dzienne. Okazało się, że utwór Subways of Your Mind to dzieło niemieckiej grupy Fex, o której istnieniu nikt nie miał pojęcia. Historia ta pokazuje, jak potężna może być determinacja fanów muzyki, którzy przez dekady analizowali każdy dźwięk nagrania. Muzycy, którzy nie mieli pojęcia o swojej internetowej sławie, teraz planują powrót do studia, by zremasterować swoje dawne demo. Cóż, kto by pomyślał, że stara kaseta magnetofonowa może stać się legendą?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa odbył się 12. wielki finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii, gdzie młodzież z całej Polski zaprezentowała swoje projekty społeczne. Tegoroczna edycja wyróżniła się najwyższą jakością, a do nagród nominowano rekordowe 300 inicjatyw. Przyznano 21 złotych wilków za projekty dotyczące m.in. zdrowia psychicznego, edukacji i ekologii. Wydarzenie podkreśliło znaczenie praktycznej edukacji i zaangażowania młodzieży w realne działania społeczne.
1: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty Dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem.
0: Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
1: Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu. Budowa nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic w Krakowie napotyka kolejne opóźnienia. Pierwsze tramwaje pojadą dopiero pod koniec sierpnia, co oznacza brak połączenia w okresie wakacyjnym. Koszty inwestycji wzrosły o 271 milionów złotych, a radni krytykują miasto za brak kar dla wykonawcy. Urzędnicy tłumaczą opóźnienia problemami z prądem i pogodą, ale mieszkańcy czekają na konkretne informacje o rozkładach jazdy. W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mencen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bocheńczaka na prezydenta miasta. Mencen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach.
0: Stanisław Kracik został nowym komisarzem Krakowa i będzie zarządzał miastem przez najbliższe 3 miesiące. Skupia się na utrzymaniu sprawnego funkcjonowania urzędów oraz przygotowaniu budżetu na 2027 rok. Kracik nie planuje startować w nadchodzących wyborach prezydenckich i zamierza współpracować z obecnymi dyrektorami departamentów, aby zapewnić stabilność miasta. Ustępujący prezydent Aleksander Miszalski wyraził obawy o polityczną przyszłość Krakowa, ale ufa, że Kracik zapewni sprawne zarządzanie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego. Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów. Na Stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do 2. Betclic Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych. We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. Białystok za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 13 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmana Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie.
2: Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania wspominał tragicznie zmarłego asystenta selekcjonera, Jacka Magierę, podkreślając znaczenie wsparcia dla rodziny w trudnych chwilach. Lewandowski mówił także o swojej przyszłości, zaznaczając, że decyzje dotyczące jego kariery jeszcze nie zapadły. Polacy zagrają we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Dziś o 17.30 na stadionie we Wrocławiu reprezentacja Polski zmierzy się z Ukrainą w meczu towarzyskim. Dla selekcjonera Jana Urbana to pierwszy poważny sprawdzian przed jesienną Ligą Narodów i szansa na budowanie nowej drużyny przed eliminacjami do Euro 2028. W składzie pojawiło się kilka nowych twarzy, w tym napastnicy Karol Czubak i Mateusz Żukowski oraz obrońcy Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik. Kolejny mecz Polacy rozegrają 3 czerwca z Nigerią w Warszawie.
2: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu. Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6 występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Poroninie odbyła się uroczystość poświęcona Kamilowi Stochowi, 3-krotnemu mistrzowi olimpijskiemu. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz oraz kibice, a rozmowę z mistrzem poprowadził Przemysław Babiarz. Stoch z humorem opowiadał o swoich związkach z rodzinnymi stronami i podkreślał, jak dorastanie pod Tatrami wpłynęło na jego charakter. Na zakończenie goście zostali poczęstowani specjalnymi babeczkami Kamilki z pistacjowym nadzieniem. Iga Świątek zmierzy się dziś z Martą Kostiuk w 4. rundzie Roland Garros. Polka, świętująca 25. urodziny, ma za sobą 3 wygrane mecze z Ukrainką, nie tracąc w nich ani jednego seta. Kostiuk, zajmująca 15. miejsce w rankingu WTA, jest w świetnej formie, wygrywając ostatnio 15 spotkań z rzędu, w tym turnieje w Rouen i Madrycie. Mimo to sama przyznaje, że jest underdogiem w tym starciu.
1: Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1011 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 15 stopni, a wiatr osiągnie 1 metr na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3390 odcinku zobaczymy, jak Ewa i Romeo, świeżo po ślubie, zmagają się z trudnościami. Ich rodziny nie akceptują decyzji o małżeństwie, co komplikuje wspólne życie młodej pary. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, zasugerował na Instagramie, że Ewa może być w ciąży, choć później wyjaśnił, że to tylko żart. Mimo to fani spekulują, czy w nowym sezonie rodzina Bianki się powiększy. Czy ciąża Ewy rozwiąże ich problemy mieszkaniowe? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, gdy serial powróci na ekrany.
2: Barwy szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu.
2: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
1: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada. W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy.
2: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Fani spekulują, że Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę z Marcinem, którego odgrywa Mikołaj Rozmerski. Plotki te podsyciły zdjęcia udostępnione przez aktorkę, na których widać ją z serialowym partnerem i jego dziećmi. Internauci nie kryją ciekawości, pytając o powiększenie rodziny Chodakowskich. Michalina Sosna, odpowiadając na komentarze, zasugerowała, że coś może być na rzeczy. W jesiennych odcinkach Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie zdoła zniszczyć związku Kamy i Marcina. Marcin odrzuci jej propozycję, pokazując, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Wszystko to sprawia, że nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle interesująco. Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Diana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score – Podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 10 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz zachmurzenie całkowite. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Nagranie z udziałem europosła PiS Dominika Tarczyńskiego wywołało burzę w mediach społecznościowych. Podczas konfrontacji z ulicznymi handlarzami w Rzymie padły słowa "To jest Europa, nie Afryka", które podzieliły internautów i rozpoczęły debatę o migracji. Film szybko stał się wiralem, a dyskusja przeniosła się na temat bezpieczeństwa turystów i problemów migracyjnych w Europie. Nagranie jest częścią większego reportażu o problemach z kieszonkowcami i naciągaczami w Rzymie. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom.
2: W Nowym Jorku doszło do 2 aktów wandalizmu na budynku polskiego konsulatu na Manhattanie w ciągu 3 dni. Wandale użyli czerwonej farby, niszcząc elewację, drzwi oraz pomnik Jana Karskiego. Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Sakowicz współpracuje z nowojorskimi służbami, by wyjaśnić sprawę. Incydenty potępiły polonijne organizacje oraz nowojorscy politycy, którzy apelują o szybką reakcję organów ścigania. Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z 1 łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną. Kotlety schabowe to klasyka polskiej kuchni, ale ich idealne przygotowanie wymaga pewnej sztuki. Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego tłuszczu do smażenia. Smalec, używany przez nasze babcie, zapewnia złocistą, chrupiącą panierkę i soczyste mięso. Alternatywnie można sięgnąć po masło klarowane lub olej rzepakowy, które również dobrze znoszą wysokie temperatury.
0: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu. Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu 3 dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów. Marta Nawrocka, pierwsza dama od niemal roku, przeszła znaczącą metamorfozę w swoim stylu. Jej kreacje coraz częściej przypominają te, które nosiła poprzednia prezydentowa Agata Duda. Ostatnio Nawrocka pojawiła się w klasycznym stroju, który niemal identycznie nosiła Duda kilka lat temu. Obie panie niedawno widziano w Chorwacji, gdzie ich stylizacje były do siebie niezwykle podobne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, znana z elegancji i spokoju, ujawnia, że często odczuwa złość i irytację. Mimo publicznego wizerunku osoby opanowanej przyznaje, że musi stosować strategie, takie jak liczenie do trzech, aby kontrolować emocje. Kwaśniewska podkreśla, że unika wyrażania negatywnych emocji publicznie, aby nie eskalować napięć w społeczeństwie. Jej podejście do zarządzania emocjami może być inspiracją dla wielu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kazimierska, dawna królowa życia, teraz króluje w Egipcie, pokazując, że wiek to tylko liczba. Zamiast telewizyjnych ekranów zdobywa serca internautów, prezentując swoje wakacyjne przygody w skąpym bikini. Jej profil na Instagramie to prawdziwa oaza luksusu i beztroski, gdzie milion obserwujących podziwia jej odmłodzoną twarz i luksusowe stylizacje. Kazimierska udowadnia, że można żyć pełnią życia, żartując z hejtu i ciesząc się każdą chwilą pod palmami. Łatwogang, nasz ulubiony youtuber, który zebrał 250 milionów złotych dla dzieci walczących z rakiem, ogłosił przerwę. Okazuje się, że bycie bohaterem narodowym to nie lada wyzwanie. W międzyczasie jego apel do rządu o dofinansowanie leku na DMD wywołał burzę, której sam nie przewidział. Cóż, kto by pomyślał, że prośba o pomoc dla chorych dzieci może stać się politycznym skandalem? Małgorzata Rozenek znowu na językach. Tym razem za sprawą swojej stylizacji na gali Top Charity. Kreacja inspirowana kulturą ludu Ashanti wywołała prawdziwą burzę w sieci. Internauci i stylistka Karolina Domaracka nie szczędzą słów krytyki, oskarżając Rozenek o kulturowe przywłaszczenie i brak wrażliwości. A wszystko to w imię charytatywnej imprezy, która zdaniem niektórych bardziej promuje próżność niż dobroczynność. Mariusz Kozak, znany z ciętego języka i dystansu do siebie, opuszcza Gogglebox przed telewizorem. Fani są w szoku i doszukują się spisku, bo przecież jak to możliwe, że ktoś tak popularny nagle znika z ekranu? Kozak nie chce robić z tego publicznej afery, ale różnice z produkcją okazały się nie do przeskoczenia. Tymczasem program, według niektórych, traci swój urok, zapraszając uczestników z innych reality show. Czy to koniec autentyczności w telewizji?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Lara Gessler znowu zaskakuje. Tym razem na evencie Perlage Masters Gałkowo pojawiła się w stylizacji, która mogłaby konkurować z najbardziej szalonymi projektami haute couture. Biała czapka, ciemnozielona koszulka w paski i spódnica z kolorową etniczną koronką to tylko początek. Całość dopełniły miętowe sandałki Botki i torebka w tym samym kolorze. Lara udowadnia, że moda to nie tylko ubrania, ale prawdziwa sztuka wyrażania siebie. Polskie gwiazdy show biznesu masowo przenoszą się do Hiszpanii, jakby słońce w Polsce przestało świecić. Basia Kurdej-Szatan, Małgorzata Socha i inni celebryci postanowili, że ich drugi dom musi być wśród pomarańczowych gajów i oliwnych drzewek. Ceny nieruchomości w Hiszpanii są podobno takie jak w Warszawie, więc po co mieszkać w stolicy, skoro można mieć willę z widokiem na morze? Wygląda na to, że posiadanie domu w Hiszpanii to teraz nowy symbol sukcesu i prestiżu, a nie tylko wakacyjna zachcianka. Pierwszy sezon Love is Blind Polska przyniósł nam jedno udane małżeństwo, Filipa i Darii. Choć miłość kwitła, widzowie nie mogli nie zauważyć braku rodziny Filipa podczas całego show. Okazało się, że rodzice Filipa po prostu nie chcieli brać udziału w tej telewizyjnej farsie. Na szczęście poza kamerami wszystko się ułożyło, a Daria i Filip cieszą się teraz świetnymi relacjami z rodzinami. Cóż, miłość naprawdę jest ślepa, ale na szczęście nie głucha na rodzinne więzi. Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy, jak Scott Ian z Anthrax, przenieśli je na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W latach 70. w Australii powstało urządzenie, które zrewolucjonizowało muzykę rockową, a kosztowało tyle, co dom w Londynie. Fairlight CMI, pierwszy zaawansowany sampler, pozwalał zamienić hałas w muzykę, co wykorzystali artyści tacy jak Peter Gabriel i Kate Bush. Choć cena zwalała z nóg, a sprzęt często się zawieszał, to właśnie dzięki niemu rockowa awangarda połączyła się z elektroniką. Ostatecznie jednak nie protesty muzyków, a tańsza konkurencja z Japonii zakończyła jego erę, pozostawiając Fairlighta jako symbol luksusu i muzycznej rewolucji. W 1969 roku festiwal w Altamont miał być drugim Woodstockiem, ale zamiast tego stał się symbolem końca ery dzieci kwiatów. Chaos, brutalność i tragiczna śmierć 18-letniego Meredith Huntera na koncercie The Rolling Stones to tylko początek. Hells Angels, wynajęci za butelkę alkoholu, poczuli się zdradzeni przez Micka Jaggera i postanowili go zlikwidować. Ich plan morskiego ataku na posiadłość Jaggera w Hamptons pokrzyżował jednak sztorm, a prawda o spisku wyszła na jaw dopiero po 40 latach. Cóż, natura czasem potrafi być najlepszym ochroniarzem. Rod Stewart, mistrz rock'n'rollowej zdrady, z zimną krwią rozbił zespół Faces, by stać się największą gwiazdą na świecie. Śpiewając o przyjaźni, jednocześnie niszczył relacje z kolegami, a jego solowe sukcesy były gwoździem do trumny dla zespołu. Po rozpadzie Faces, Stewart zamienił rockową zadziorność na jedwabne koszule i ballady, które przyniosły mu fortunę, ale i utratę szacunku dawnych fanów. Wybierając status globalnej supergwiazdy, zostawił za sobą przyjaciół i artystyczne ideały, nie oglądając się za siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Łazienki Królewskie w Warszawie przeszły znaczącą rewitalizację, która przywróciła im historyczny wygląd i dodała nowe atrakcje, takie jak Ogród Chiński. Spacerowicze mogą teraz podziwiać odnowione pałace, liczne pomniki oraz 4 różnorodne ogrody. Park stał się również centrum wydarzeń kulturalnych, w tym popularnych letnich koncertów chopinowskich. Dzięki tym zmianom Łazienki łączą historię z nowoczesnością, oferując mieszkańcom Warszawy miejsce do odpoczynku i kontaktu ze sztuką.
1: Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie. Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze. W miejscowości Wiśniew doszło do poważnego wypadku na trasie Siedlce – Radzyń Podlaski. Karetka pogotowia, przewożąca pacjenta w stanie zagrożenia życia, zderzyła się z Lexusem na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym działanie sygnalizacji świetlnej i prędkość pojazdów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą. Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej, mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy. Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Bydgoszczy rozpoczęła się tegoroczna seniorada, która potrwa aż 11 dni. Wydarzenie zainaugurował barwny przemarsz kapeluszowy, w którym uczestniczyli mieszkańcy, władze miasta oraz muzycy. Prezydent Bydgoszczy symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. W programie seniorady znalazło się 87 inicjatyw, w tym spotkania edukacyjne, kulturalne i zdrowotne, a udział weźmie około 2000 osób. 1 czerwca to doskonała okazja, by przypomnieć sobie o wewnętrznym luzie i beztrosce. Śmieszne życzenia na Dzień Dziecka mogą poprawić nastrój każdemu, niezależnie od wieku. Humorystyczne podejście przełamuje lody i buduje luźną atmosferę, a dobrze dobrane słowa, pełne ciepłego żartu, potrafią wywołać szczery uśmiech. Warto postawić na lekką formę, która nawiązuje do zabawnych sytuacji z codziennego życia.
1: Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu. Skalne miasto Adrspach w Czechach to niezwykłe miejsce, które przyciąga turystów z całej Europy. Znane z filmowych krajobrazów, w tym scen z opowieści z Narni, oferuje malownicze formacje skalne i szmaragdowe jeziorka. Trasa turystyczna jest dostępna dla każdego, choć w niektórych miejscach wymaga pokonania wąskich przejść. Warto pamiętać, że w 2026 roku nie będzie połączeń kolejowych do Adrspach z powodu remontu torów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 24-letnia Klaudia Uciechowska, która w ciężkim stanie przebywa przebywa w szpitalu w Pekinie, zostanie ewakuowana do Polski. Wojskowy samolot z zespołem medycznym wyruszy do Chin już jutro rano. Decyzję o przeprowadzeniu skomplikowanej operacji ewakuacyjnej ogłosił Władysław Kosiniak-Kamysz. To ogromne wyzwanie logistyczne, ale daje nadzieję na bezpieczny powrót Klaudii do ojczyzny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Na ten moment w Białymstoku jakość powietrza jest dobra, a we Wrocławiu umiarkowana.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej.
2: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej. Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata.
2: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż.
2: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się dwie decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzję elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 15 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 1 metr na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3390 odcinku zobaczymy, jak Ewa i Romeo, świeżo po ślubie, zmagają się z trudnościami. Ich rodziny nie akceptują decyzji o małżeństwie, co komplikuje wspólne życie młodej pary. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, zasugerował na Instagramie, że Ewa może być w ciąży, choć później wyjaśnił, że to tylko żart. Mimo to fani spekulują, czy w nowym sezonie rodzina Bianki się powiększy. Czy ciąża Ewy rozwiąże ich problemy mieszkaniowe? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, gdy serial powróci na ekrany.
2: Barwy szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw szczęścia powrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu.
2: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
1: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im utalentowana obsada. W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy.
2: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Fani spekulują, że Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę z Marcinem, którego odgrywa Mikołaj Rozmerski. Plotki te podsyciły zdjęcia udostępnione przez aktorkę, na których widać ją z serialowym partnerem i jego dziećmi. Internauci nie kryją ciekawości, pytając o powiększenie rodziny Chodakowskiej. Michalina Sosna, odpowiadając na komentarze, zasugerowała, że coś może być na rzeczy. W jesiennych odcinkach Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie zdoła zniszczyć związku Kamy i Marcina. Marcin odrzuci jej propozycję, pokazując, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Wszystko to sprawia, że nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle interesująco. Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Deanna. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score – Podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1011 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 10 stopni, a na niebie zaobserwujemy niewielkie zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 15 stopni i zachmurzenie całkowite. W nocy dzisiaj w Gdańsku jakość powietrza będzie umiarkowana, a dla Poznania dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
0: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Brytyjski okręt HMS Stirling Castle zakończył dostawę bezzałogowych jednostek do poszukiwania min i sprzętu technicznego w Gibraltarze, przygotowując się do działań w rejonie cieśniny Ormuz. Operacja ta podkreśla globalne ambicje morskie Londynu, mimo ograniczeń liczebnych floty. HMS Stirling Castle pełni rolę pływającej bazy dla autonomicznych systemów walki minowej, co wpisuje się w strategię Royal Navy, opartą na elastyczności i modułowości. Brytyjska marynarka, choć zmniejszona liczebnie, stara się utrzymać skuteczność dzięki nowoczesnym technologiom i szybkiemu reagowaniu. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletni. Z okazji Dnia Dziecka warto sięgnąć po zabawne gify, które mogą wywołać uśmiech na twarzach zarówno dzieci, jak i dorosłych. Popularna platforma Giphy oferuje szeroki wybór animacji, które można łatwo udostępniać. Wybierając idealny gif, warto dopasować go do wieku i charakteru odbiorcy. Kolorowe postacie z bajek spodobają się najmłodszym, a memy i wiralowe sytuacje przypadną do gustu nastolatkom i dorosłym.
2: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła. Aronia, choć często pomijana na sklepowych półkach, jest jednym z najzdrowszych owoców uprawianych w Polsce. Bogata w antyoksydanty, witaminy i związki wspierające naczynia krwionośne, aronia pomaga spowalniać procesy starzenia i wspiera układ krążenia, co jest szczególnie ważne dla seniorów. Mimo cierpkiego smaku, aronia doskonale sprawdza się w formie przetworów, takich jak soki czy konfitury, oferując naturalne wsparcie dla zdrowia. Regularne spożywanie aronii może korzystnie wpływać na ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa. Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność.
2: Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1011 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 12 stopni, z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 14 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku. A mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło.
2: Festiwal Sea Bloggers 2026 w Łodzi zakończył się galą hasztagi roku, gdzie czerwony dywan uginał się pod ciężarem gwiazd. Doda w oliwkowo-zielonej sukni przyciągała obiektywy jak magnes, a Katarzyna Paskuda zaskoczyła mrocznym stylem rodem z rodziny Adamsów. Wśród nominowanych do prestiżowych statuetek znaleźli się m.in. Doda, Bedoes i Martyna Wojciechowska. Emocje sięgały zenitu, bo kto nie chciałby być influencerem?

0: roku?
1: Na koncercie Świat w obłokach. Muzyczni spadkobiercy Marka Grechuty w Ostródzie. Moda była równie ważna jak muzyka. Katarzyna Zielińska przyciągnęła uwagę w oliwkowej sukni z głębokim dekoltem, balansując na granicy odwagi i elegancji. Julia Wieniawa postawiła na pastelową klasykę, a Maciej Zakościelny zaszalał z teatralnym garniturem. Wśród błysków i falban to Zielińska zdobyła tytuł Królowej Stylu Wieczoru, pokazując, że moda na scenie to nie tylko ubranie, ale i sztuka.
2: Ach, te miłosne zawirowania z Love is Blind Polska. Marta i Damian, ulubieńcy widzów, zniknęli z radarów, a ich fani już węszą kryzys. Marta, zamiast rozwiać wątpliwości, wyleciała na wakacje z Maliką, która w sieci zdradziła, że jej serce jest wolne. Czyżby Marta znalazła nową miłość? Tajemnice mnożą się jak grzyby po deszczu, a odpowiedzi wciąż brak.
3: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, znów w centrum uwagi. Tym razem jego kontrowersyjne wypowiedzi o wsparciu dla artystów wywołały burzę. Mateusz Damiński nie szczędził słów krytyki, zarzucając Mentzenowi manipulację i populizm. Aktor podkreślił, że sztuka to nie tylko pieniądze, ale fundament naszej tożsamości, a atak na artystów to jedynie pretekst do dzielenia społeczeństwa. Cóż, wygląda na to, że w polityce sztuka manipulacji ma się całkiem dobrze.
1: Anna Maria Sieklucka, która dziś kończy 34 lata, przeszła drogę od Teatru Lalek do międzynarodowej sławy. Jej rola w 365 dni była jak wybuch supernowej. Krytycy ją zmiażdżyli, ale świat pokochał. Złote maliny i węże nie przeszkodziły jej w zdobywaniu nowych szczytów, a jej taneczne i wokalne popisy w telewizji tylko potwierdziły, że nie boi się wyzwań. Z Lublina na czerwone dywany. Oto historia, która mogłaby być scenariuszem filmowym. Ach, Dzień Dziecka. Czas, kiedy rodzice stają przed wyzwaniem wymyślenia życzeń, które nie wywołają u ich nastolatków przewracania oczami. Zamiast nudnych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę ma znaczenie. Wiecznie naładowana bateria w telefonie, nielimitowany transfer danych i nauczyciele zapominający o kartkówkach. W końcu, kto by nie chciał, żeby algorytmy podrzucały same genialne piosenki, a ulubiona pizza zawsze była ciepła. Oby każdy dzień był jak weekend, a portfel magicznie się napełniał.
2: Oto historia, która mogłaby być scenariuszem hollywoodzkiego dramatu. Kontradmirał George Morrison, człowiek, który niemalże rozpętał wojnę w Wietnamie, i jego syn Jim, lider The Doors, który stał się ikoną antywojennej rewolty. Ojciec, mistrz wojskowej dyscypliny, i syn, buntownik z gitarą, który wolał śpiewać o miłości niż walczyć w dżungli. Ich relacja była jak zderzenie dwóch światów, a pojednanie przyszło dopiero po śmierci Jima, kiedy to surowy wojskowy w końcu zrozumiał, że jego syn był wierny własnemu duchowi.
3: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Kto by pomyślał, że największy hit Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, zaczynał jako rozgrzewkowy żart Slasha. Gitarzysta przez lata nie mógł znieść tej ckliwej melodii, która według niego nie pasowała do wizerunku najniebezpieczniejszej grupy świata. Wytwórnia jeszcze bardziej dolała oliwy do ognia, skracając jego ukochaną solówkę, co doprowadziło Slasha do szału. Jednak po latach, obserwując tłumy fanów wybuchających radością na koncertach, Slash w końcu docenił emocjonalną wartość tego utworu.
1: Zespół Badfinger, niegdyś obiecujący następcy The Beatles, stał się symbolem muzycznej tragedii. Pod skrzydłami Paula McCartneya i George'a Harrisona mieli wszystko, by podbić świat, ale bezwzględny menedżer Stan Polley skutecznie zrujnował ich kariery i życie. Dwaj liderzy grupy, Pete Ham i Tom Evans, nie wytrzymali presji i popełnili samobójstwo, pozostawiając po sobie jedynie gorzkie wspomnienia. Ironią losu ich muzyka odżyła dzięki serialowi Breaking Bad, przynosząc spadkobiercom to, czego sami nigdy nie doświadczyli – sprawiedliwość i uznanie. Po 40 latach poszukiwań najbardziej tajemnicza piosenka internetu w końcu ujrzała światło dzienne. Okazało się, że utwór Subways of Your Mind to dzieło niemieckiej grupy Fex, o której istnieniu nikt nie miał pojęcia. Historia ta pokazuje, jak potężna może być determinacja fanów muzyki, którzy przez dekady analizowali każdy dźwięk nagrania. Muzycy, którzy nie mieli pojęcia o swojej internetowej sławie, teraz planują powrót do studia, by zremasterować swoje dawne demo. Cóż, kto by pomyślał, że stara kaseta magnetofonowa może stać się legendą?
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 13 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty Dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem. W sobotę wieczorem w Wiśniewie doszło do poważnego wypadku z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego marki Lexus. Ambulans, jadący na sygnałach uprzywilejowania, zderzył się z Lexusem na skrzyżowaniu, co spowodowało, że wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie. Trzy osoby zostały ranne, w tym pacjent przewożony karetką, członek załogi ambulansu oraz pasażer Lexusa. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując m.in. działanie sygnalizacji świetlnej i możliwość dostrzeżenia ambulansu przez kierowcę Lexusa. Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. W 1980 roku narodziny Solidarności były w dużej mierze efektem pracy duszpasterskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas widział w strajkujących robotnikach głos sumienia narodowego i wspierał ich dążenia do wolności, jednocześnie nawołując do dialogu i odpowiedzialności. Jego postawa i wsparcie były kluczowe dla legitymacji ruchu w trudnych czasach. Kardynał Wyszyński, beatyfikowany w 2021 roku, pozostaje symbolem oporu wobec totalitaryzmu i orędownikiem moralnej odnowy.
2: Zmarła profesor Katarzyna Kołodziejczyk, dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Była cenioną badaczką stosunków międzynarodowych i wieloletnią wykładowczynią. Jej śmierć poruszyła środowisko akademickie, a pod informacją o jej odejściu pojawiło się wiele komentarzy pełnych smutku i wspomnień. Profesor Kołodziejczyk pozostanie w pamięci jako wybitna badaczka i osoba niezwykle życzliwa.
1: Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu. W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bochenczaka na prezydenta miasta. Mentzen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach. Na grobie Łukasza Litewki, trzy dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów.
2: W piątkowy wieczór w Mikołowie doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Konstytucji 3 Maja, w wyniku którego poszkodowane zostały dwie osoby. Strażacy ewakuowali mieszkańców sąsiednich lokali z powodu silnego zadymienia. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się opanować sytuację i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na inne mieszkania. Akcja zakończyła się po godzinie 22. Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu.
1: Na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do drugiej BetClick Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych.
2: wszystkie zgody na specjalną misję medyczną zostały wydane, a wojskowy samolot jutro rano wyruszy do Pekinu, by sprowadzić 24-letnią Klaudię Uciechowską do Polski. Młoda kobieta, która przebywa w śpiączce w szpitalu w Pekinie, zostanie przetransportowana pod opieką wyspecjalizowanego zespołu medycznego. Rodzina i przyjaciele Klaudii z niecierpliwością czekają na jej powrót do kraju, gdzie będzie mogła kontynuować leczenie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 16 stopni. Z wiatrem południowo-wschodnim, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą tak samo 16 stopni, a wiatr wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie zakończył się dramatycznym konkursem rzutów karnych, w którym Paris Saint-Germain pokonało Arsenal Londyn. Mecz rozpoczął się od szybkiego prowadzenia Arsenalu po golu Kaja Havertza, ale Paris Saint-Germain wyrównało dzięki bramce z rzutu karnego Ousmana Dembele. Decydujący błąd w serii jedenastek popełnił Gabriel z Arsenalu, co zapewniło Paris Saint-Germain obronę tytułu i pogrążyło londyński klub w rozpaczy. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie. Marcin Bułka po długiej przerwie spowodowanej kontuzją kolana wrócił do gry i do reprezentacji Polski. Bramkarz wykorzystał czas rehabilitacji na wzmocnienie sylwetki i teraz z determinacją walczy o miejsce w bramce. Powołanie na mecze z Ukrainą i Nigerią było dla niego dodatkową motywacją. Bułka przyznał, że jego celem było być gotowym na czerwiec, co udało mu się osiągnąć. Reprezentacja Polski rozgrywa dziś towarzyski mecz z Ukrainą we Wrocławiu. W bramce po długiej przerwie spowodowanej kontuzją stanął Marcin Bułka. Robert Lewandowski zalicza swój 166. występ w narodowych barwach, a Piotr Zieliński gra po raz 108. Obie drużyny nie zakwalifikowały się na nadchodzący mundial w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Dziś we Wrocławiu odbył się towarzyski mecz piłkarski między Polską a Ukrainą. Trener Jan Urban wykorzystał to spotkanie jako test przed jesiennymi meczami Ligi Narodów, koncentrując się na poprawie gry w obronie. W składzie Polski nie było debiutantów, a w bramce stanął Marcin Bułka, wracający po kontuzji. Spotkanie było także okazją do uhonorowania zmarłego Jacka Magiery, który był członkiem sztabu reprezentacji.
2: Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania wspominał tragicznie zmarłego asystenta selekcjonera, Jacka Magierę, podkreślając znaczenie wsparcia dla rodziny w trudnych chwilach. Lewandowski mówił także o swojej przyszłości, zaznaczając, że decyzje dotyczące jego kariery jeszcze nie zapadły. Polacy zagrają we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą.
1: Dziś o 17.30 na stadionie we Wrocławiu reprezentacja Polski zmierzy się z Ukrainą w meczu towarzyskim. Dla selekcjonera Jana Urbana to pierwszy poważny sprawdzian przed jesienną Ligą Narodów i szansa na budowanie nowej drużyny przed eliminacjami do Euro 2028. W składzie pojawiło się kilka nowych twarzy, w tym napastnicy Karol Czubak i Mateusz Żukowski oraz obrońcy Kacper Potulski, Norbert Wojtuszek i Oskar Wójcik. Kolejny mecz Polacy rozegrają 3 czerwca z Nigerią w Warszawie.
2: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6 występ na mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum.
2: Iga Świątek zmierzy się dziś z Martą Kostiuk w 4. rundzie Roland Garros. Polka, świętująca 25. urodziny, ma za sobą 3 wygrane mecze z Ukrainką, nie tracąc w nich ani jednego seta. Kostiuk, zajmująca 15. miejsce w rankingu WTA, jest w świetnej formie, wygrywając ostatnio 15 spotkań z rzędu, w tym turnieje w Rouen i Madrycie. Mimo to sama przyznaje, że jest underdogiem w tym starciu.
1: Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń.
2: Robert Lewandowski przed meczem Polski z Ukrainą we Wrocławiu spełnił obietnicę i wyszedł na boisko z Mają Mekan, podopieczną fundacji Cancer Fighters. Ten wzruszający gest kapitana biało-czerwonych poruszył tysiące kibiców, stając się symbolem solidarności z osobami walczącymi z nowotworami. Lewandowski pokazał, że wsparcie dla potrzebujących jest ważniejsze niż sportowe trofea.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3390 odcinku zobaczymy, jak Ewa i Romeo, świeżo po ślubie, zmagają się z trudnościami. Ich rodziny nie akceptują decyzji o małżeństwie, co komplikuje wspólne życie młodej pary. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, zasugerował na Instagramie, że Ewa może być w ciąży, choć później wyjaśnił, że to tylko żart. Mimo to fani spekulują, czy w nowym sezonie rodzina Bianki się powiększy. Czy ciąża Ewy rozwiąże ich problemy mieszkaniowe? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, gdy serial powróci na ekrany.
2: Barwy szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw szczęścia powrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu.
2: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
1: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im utalentowana obsada. W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy.
2: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Fani spekulują, że Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę z Marcinem, którego odgrywa Mikołaj Rozmerski. Plotki te podsyciły zdjęcia udostępnione przez aktorkę, na których widać ją z serialowym partnerem i jego dziećmi. Internauci nie kryją ciekawości, pytając o powiększenie rodziny Chodakowskich. Michalina Sosna, odpowiadając na komentarze, zasugerowała, że coś może być na rzeczy. W jesiennych odcinkach Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie zdoła zniszczyć związku Kamy i Marcina. Marcin odrzuci jej propozycję, pokazując, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Wszystko to sprawia, że nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle interesująco. Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Diana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, Podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz zachmurzenie całkowite. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Nagranie z udziałem europosła PiS, Dominika Tarczyńskiego, wywołało burzę w mediach społecznościowych. Podczas konfrontacji z ulicznymi handlarzami w Rzymie padły słowa "To jest Europa, nie Afryka", które podzieliły internautów i rozpoczęły debatę o migracji. Film szybko stał się wiralem, a dyskusja przeniosła się na temat bezpieczeństwa turystów i problemów migracyjnych w Europie. Nagranie jest częścią większego reportażu o problemach z kieszonkowcami i naciągaczami w Rzymie. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom.
3: W Nowym Jorku doszło do dwóch aktów wandalizmu na budynku polskiego konsulatu na Manhattanie w ciągu 3 dni. Wandale użyli czerwonej farby, niszcząc elewację, drzwi oraz pomnik Jana Karskiego. Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Mateusz Sakowicz współpracuje z nowojorskimi służbami, by wyjaśnić sprawę. Incydenty potępiły polonijne organizacje oraz nowojorscy politycy, którzy apelują o szybką reakcję organów ścigania. Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z jedną łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną. Kotlety schabowe to klasyka polskiej kuchni, ale ich idealne przygotowanie wymaga pewnej sztuki. Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego tłuszczu do smażenia. Smalec, używany przez nasze babcie, zapewnia złocistą, chrupiącą panierkę i soczyste mięso. Alternatywnie można sięgnąć po masło klarowane lub olej rzepakowy, które również dobrze znoszą wysokie temperatury.
2: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu. Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu 3 dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów. Marta Nawrocka, pierwsza dama od niemal roku, przeszła znaczącą metamorfozę w swoim stylu. Jej kreacje coraz częściej przypominają te, które nosiła poprzednia prezydentowa Agata Duda. Ostatnio Nawrocka pojawiła się w klasycznym stroju, który niemal identycznie nosiła Duda kilka lat temu. Obie panie niedawno widziano w Chorwacji, gdzie ich stylizacje były do siebie niezwykle podobne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, znana z elegancji i spokoju, ujawnia, że często odczuwa złość i irytację. Mimo publicznego wizerunku osoby opanowanej przyznaje, że musi stosować strategie, takie jak liczenie do trzech, aby kontrolować emocje. Kwaśniewska podkreśla, że unika wyrażania negatywnych emocji publicznie, aby nie eskalować napięć w społeczeństwie. Jej podejście do zarządzania emocjami może być inspiracją dla wielu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elżbieta Lęska i jej 15-letnia córka Zosia Cieszyńska postanowiły, że na obiad najlepiej wybrać się do Włoch. Tak, dobrze słyszycie. Mediolan stał się ich kulinarnym celem. Na Instagramie pojawił się filmik, gdzie Zosia nonszalancko wybiera makaron, a chwilę później obie pałaszują spaghetti. Internauci są zachwyceni, a Zosia, choć ma dopiero 15 lat, już wzbudza kontrowersje i podziw swoim wyglądem. Cóż, geny robią swoje. Beata Kozidrak powróciła na scenę podczas łódzkich juwenaliów, ale zamiast owacji spotkała się z falą krytyki. Wideo z koncertu, na którym artystka nie zaczyna śpiewać na czas, wywołało burzę w internecie. Niektórzy sugerują, że to czas na emeryturę.

0: Inni zaś bronią jej, twierdząc, że to publiczność miała zaśpiewać. Cóż, wygląda na to, że nawet ikony nie są odporne na internetowe sądy.
1: Filip Heiser, znany z telewizji, padł w zębową aferę, która rozgrzała internet. Wszystko zaczęło się od jego zachwytów nad nowym uśmiechem, które szybko zamieniły się w ostrzeżenia przed bondingiem. Dentysta Piotr Trafidło nie pozostał dłużny i ujawnił, że Heiser chciał darmowych zabiegów dla siebie i znajomych. Cóż, okazuje się, że nawet śnieżnobiały uśmiech może mieć swoje ciemne strony. Łatwogang, nasz ulubiony youtuber, który zebrał 250 milionów złotych dla dzieci walczących z rakiem, ogłosił przerwę. Okazuje się, że bycie bohaterem narodowym to nie lada wyzwanie. W międzyczasie jego apel do rządu o dofinansowanie leku na DMD wywołał burzę, której sam nie przewidział. Cóż, kto by pomyślał, że prośba o pomoc dla chorych dzieci może stać się politycznym skandalem?
2: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Małgorzata Rozenek znowu na językach. Tym razem za sprawą swojej stylizacji na gali Top Charity. Kreacja inspirowana kulturą ludu Ashanti wywołała prawdziwą burzę w sieci. Internauci i stylistka Karolina Domaracka nie szczędzą słów krytyki, oskarżając Rozenek o kulturowe przywłaszczenie i brak wrażliwości. A wszystko to w imię charytatywnej imprezy, która zdaniem niektórych bardziej promuje próżność niż dobroczynność. Mariusz Kozak, znany z ciętego języka i dystansu do siebie, opuszcza Gogglebox przed telewizorem. Fani są w szoku i doszukują się spisku, bo przecież jak to możliwe, że ktoś tak popularny nagle znika z ekranu? Kozak nie chce robić z tego publicznej afery, ale różnice z produkcją okazały się nie do przeskoczenia. Tymczasem program, według niektórych, traci swój urok, zapraszając uczestników z innych reality show. Czy to koniec autentyczności w telewizji? Piotr Kupicha, lider zespołu Phil, zaskakuje wszystkich swoim podejściem do pieniędzy. Po 20 latach na scenie, kiedy to Philomania opanowała Polskę, muzyk twierdzi, że finanse nie są już dla niego priorytetem. Choć za jeden koncert zespół może zgarnąć około 40 tysięcy złotych, Kupicha skupia się na tworzeniu nowych piosenek i czerpaniu radości z muzyki. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie luksusy. Polskie gwiazdy show biznesu masowo przenoszą się do Hiszpanii, jakby słońce w Polsce przestało świecić. Basia Kurdej-Szatan, Małgorzata Socha i inni celebryci postanowili, że ich drugi dom musi być wśród pomarańczowych gajów i oliwnych drzewek. Ceny nieruchomości w Hiszpanii są podobno takie jak w Warszawie, więc po co mieszkać w stolicy, skoro można mieć willę z widokiem na morze? Wygląda na to, że posiadanie domu w Hiszpanii to teraz nowy symbol sukcesu i prestiżu, a nie tylko wakacyjna zachcianka.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pierwszy sezon Love is Blind Polska przyniósł nam jedno udane małżeństwo, Filipa i Darii. Choć miłość kwitła, widzowie nie mogli nie zauważyć braku rodziny Filipa podczas całego show. Okazało się, że rodzice Filipa po prostu nie chcieli brać udziału w tej telewizyjnej farsie. Na szczęście poza kamerami wszystko się ułożyło, a Daria i Filip cieszą się teraz świetnymi relacjami z rodzinami. Cóż, miłość naprawdę jest ślepa, ale na szczęście nie głucha na rodzinne więzi. Afera z ZUS-em dla artystów nabiera rumieńców. Skolim, znany z Disco Polo, postanowił na pikniku w Czeremsze podzielić się swoimi przemyśleniami na temat dofinansowania dla twórców. Jego wulgarny monolog podzielił internautów na dwa obozy. Jedni go chwalą za szczerość, inni ganią za brak kultury. Cóż, kto by pomyślał, że piknik może stać się sceną dla tak gorącej debaty o pieniądzach i sztuce? Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy, jak Scott Ian z Anthrax, przenieśli je na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen. W latach 70. w Australii powstało urządzenie, które zrewolucjonizowało muzykę rockową, a kosztowało tyle, co dom w Londynie. Fairlight CMI, pierwszy zaawansowany sampler, pozwalał zamienić hałas w muzykę, co wykorzystali artyści tacy jak Peter Gabriel i Kate Bush. Choć cena zwalała z nóg, a sprzęt często się zawieszał, to właśnie dzięki niemu rockowa awangarda połączyła się z elektroniką. Ostatecznie jednak nie protesty muzyków, a tańsza konkurencja z Japonii zakończyła jego erę, pozostawiając Fairlighta jako symbol luksusu i muzycznej rewolucji.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Toruniu prognozowana temperatura to 13 stopni, z wiatrem północno-wschodnim wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty Dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie. Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze. W miejscowości Wiśniew doszło do poważnego wypadku na trasie Siedlce – Radzyń Podlaski. Karetka pogotowia, przewożąca pacjenta w stanie zagrożenia życia, zderzyła się z Lexusem na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym działanie sygnalizacji świetlnej i prędkość pojazdów. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego.
2: W centrum Chorzowa doszło do próby starcia pseudokibiców, którą udało się udaremnić dzięki szybkiej interwencji policji. Kilkudziesięciu chuliganów z pobliskiej miejscowości próbowało sprowokować awanturę z miejscowymi kibicami. Jednak funkcjonariusze zdołali opanować sytuację, zanim doszło do eskalacji konfliktu. Policja udostępniła nagranie z kamer nasobnych, które pokazuje przebieg akcji. Dzięki zdecydowanej reakcji służb obyło się bez poszkodowanych i aresztowań.
1: Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy. Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier.
0: Słuchacie Radia Super Express. W Bydgoszczy rozpoczęła się tegoroczna seniorada, która potrwa aż 11 dni. Wydarzenie zainaugurował barwny przemarsz kapeluszowy, w którym uczestniczyli mieszkańcy, władze miasta oraz muzycy. Prezydent Bydgoszczy symbolicznie przekazał seniorom klucze do miasta. W programie seniorady znalazło się 87 inicjatyw, w tym spotkania edukacyjne, kulturalne i zdrowotne, a udział weźmie około 2000 osób.
1: Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu. We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Skalne miasto Adrspach w Czechach to niezwykłe miejsce, które przyciąga turystów z całej Europy. Znane z filmowych krajobrazów, w tym scen z Opowieści z Narni, oferuje malownicze formacje skalne i szmaragdowe jeziorka. Trasa turystyczna jest dostępna dla każdego, choć w niektórych miejscach wymaga pokonania wąskich przejść. Warto pamiętać, że w 2026 roku nie będzie połączeń kolejowych do Adrspach z powodu remontu torów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: 24-letnia Klaudia Uciechowska, która w ciężkim stanie przebywa w szpitalu w Pekinie, zostanie ewakuowana do Polski. Wojskowy samolot z zespołem medycznym wyruszy do Chin już jutro rano. Decyzję o przeprowadzeniu skomplikowanej operacji ewakuacyjnej ogłosił Władysław Kosiniak-Kamysz. To ogromne wyzwanie logistyczne, ale daje nadzieję na bezpieczny powrót Klaudii do ojczyzny.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą tak samo 16 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 2027 roku abonament RTV ma wzrosnąć o około 13%. Nowe stawki wyniosą 34 zł i 50 groszy miesięcznie za telewizor i niecałe 11 zł za radio. Podwyżki mogą jednak nie wejść w życie, jeśli rząd zdąży z likwidacją abonamentu i wprowadzi nowe zasady finansowania mediów publicznych. Wciąż trwają prace nad nowym systemem, który miałby zastąpić obecne opłaty. Jeśli rząd nie zdąży z reformą, Polacy będą musieli płacić więcej. Dodatkowo wzrosną kary za korzystanie z niezarejestrowanych odbiorników. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej.
2: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej. Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata.
2: Leszek Miller, były premier Polski, w rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż.
2: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków, oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się dwie decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzję elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Warszawie odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Bydgoszczy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 17 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 2 metry na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3390 odcinku zobaczymy, jak Ewa i Romeo, świeżo po ślubie, zmagają się z trudnościami. Ich rodziny nie akceptują decyzji o małżeństwie, co komplikuje wspólne życie młodej pary. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, zasugerował na Instagramie, że Ewa może być w ciąży, choć później wyjaśnił, że to tylko żart. Mimo to fani spekulują, czy w nowym sezonie rodzina Bianki się powiększy. Czy ciąża Ewy rozwiąże ich problemy mieszkaniowe? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, gdy serial powróci na ekrany.
2: Barwy szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu.
2: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
1: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja czy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada. W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy.
2: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Fani spekulują, że Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę z Marcinem, którego odgrywa Mikołaj Rozmerski. Plotki te podsyciły zdjęcia udostępnione przez aktorkę, na których widać ją z serialowym partnerem i jego dziećmi. Internauci nie kryją ciekawości, pytając o powiększenie rodziny Chodakowskich. Michalina Sosna, odpowiadając na komentarze, zasugerowała, że coś może być na rzeczy. W jesiennych odcinkach Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie zdoła zniszczyć związku Kamy i Marcina. Marcin odrzuci jej propozycję, pokazując, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Wszystko to sprawia, że nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle interesująco. Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Diana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. W Gdańsku odnotujemy 13 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu możemy spodziewać się temperatury 17 stopni oraz małe zachmurzenie. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki powołał Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, co wywołało zaskoczenie na prawicy. Decyzja ta spotkała się z krytyką Jarosława Kaczyńskiego, który sprzeciwiał się tej kandydaturze ze względu na rolę Kapińskiego w sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy. Mimo to Nawrocki postanowił działać niezależnie, co może oznaczać nową erę w relacjach między Pałacem Prezydenckim a PiS. To posunięcie pokazuje rosnącą samodzielność prezydenta i może wpłynąć na przyszłe decyzje polityczne. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka, Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom. W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.
2: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z 1 łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną. Kotlety schabowe to klasyka polskiej kuchni, ale ich idealne przygotowanie wymaga pewnej sztuki. Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego tłuszczu do smażenia. Smalec, używany przez nasze babcie, zapewnia złocistą, chrupiącą panierkę i soczyste mięso. Alternatywnie można sięgnąć po masło klarowane lub olej rzepakowy, które również dobrze znoszą wysokie temperatury.
0: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu. Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów. Marta Nawrocka, pierwsza dama od niemal roku, przeszła znaczącą metamorfozę w swoim stylu. Jej kreacje coraz częściej przypominają te, które nosiła poprzednia prezydentowa Agata Duda. Ostatnio Nawrocka pojawiła się w klasycznym stroju, który niemal identycznie nosiła Duda kilka lat temu. Obie panie niedawno widziano w Chorwacji, gdzie ich stylizacje były do siebie niezwykle podobne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, znana z elegancji i spokoju, ujawnia, że często odczuwa złość i irytację. Mimo publicznego wizerunku osoby opanowanej przyznaje, że musi stosować strategie, takie jak liczenie do trzech, aby kontrolować emocje. Kwaśniewska podkreśla, że unika wyrażania negatywnych emocji publicznie, aby nie eskalować napięć w społeczeństwie. Jej podejście do zarządzania emocjami może być inspiracją dla wielu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1011 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 12 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 18 stopni i małe zachmurzenie. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kazimierska, dawna królowa życia, teraz króluje w Egipcie, pokazując, że wiek to tylko liczba. Zamiast telewizyjnych ekranów zdobywa serca internautów, prezentując swoje wakacyjne przygody w skąpym bikini. Jej profil na Instagramie to prawdziwa oaza luksusu i beztroski, gdzie milion obserwujących podziwia jej odmłodzoną twarz i luksusowe stylizacje. Kazimierska udowadnia, że można żyć pełnią życia, żartując z hejtu i ciesząc się każdą chwilą pod palmami. Festiwal Sea Bloggers 2026 w Łodzi zakończył się galą hasztagi roku, gdzie czerwony dywan uginał się pod ciężarem gwiazd. Doda w oliwkowo-zielonej sukni przyciągała obiektywy jak magnes, a Katarzyna Paskuda zaskoczyła mrocznym stylem rodem z rodziny Adamsów. Wśród nominowanych do prestiżowych statuetek znaleźli się m.in. Doda, Bedoes i Martyna Wojciechowska. Emocje sięgały zenitu, bo kto nie chciałby być influencerem roku? Ach, Off-Campus wraca z drugim sezonem, a twórcy postanowili zagrać na nosie fanom książki, zmieniając kolejność wydarzeń. Tym razem na tapecie mamy romans Ali i Diana, których wcielą się Mika Abdala i Steven Kalin. A co z premierą? Cóż, cierpliwość to cnota, bo nowe odcinki mogą pojawić się dopiero w 2027 roku. Ale kto by się tym przejmował, skoro miłość i dramaty są na wyciągnięcie ręki? Mieczysław Fok, znany jako legenda polskiej muzyki, prowadził życie niczym z telenoweli. Przez ćwierć wieku żył w miłosnym trójkącie z żoną i kochanką, którą poślubił dopiero po śmierci małżonki. Choć jego hity, takie jak Ta ostatnia niedziela, wciąż rozbrzmiewają. Jego życie prywatne mogłoby być scenariuszem do filmu. Fok, od kolejarza do światowej gwiazdy, udowodnił, że miłość i muzyka nie znają granic, nawet tych moralnych.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Lara Gessler znowu zaskakuje. Tym razem na evencie Perlage Masters Gałkowo pojawiła się w stylizacji, która mogłaby konkurować z najbardziej szalonymi projektami haute couture. Biała czapka, ciemnozielona koszulka w paski i spódnica z kolorową etniczną koronką to tylko początek. Całość dopełniły miętowe sandałki Botki i torebka w tym samym kolorze. Lara udowadnia, że moda to nie tylko ubrania, ale prawdziwa sztuka wyrażania siebie. Polskie gwiazdy show biznesu masowo przenoszą się do Hiszpanii, jakby słońce w Polsce przestało świecić. Basia Kurdej-Szatan, Małgorzata Socha i inni celebryci postanowili, że ich drugi dom musi być wśród pomarańczowych gajów i oliwnych drzewek. Ceny nieruchomości w Hiszpanii są podobno takie jak w Warszawie, więc po co mieszkać w stolicy, skoro można mieć willę z widokiem na morze? Wygląda na to, że posiadanie domu w Hiszpanii to teraz nowy symbol sukcesu i prestiżu, a nie tylko wakacyjna zachcianka. Vicky Gabor, nasza ulubiona gwiazda, znów zaskakuje. Po burzliwym ślubie z Giovannim Trojankiem, transmitowanym na żywo przez dziadka pana młodego, Vicky postanowiła podzielić swoje życie między Polskę a Wielką Brytanię. Jak sama mówi, wyjazdy dają jej wytchnienie od ciągłego oceniania. A co z hejtem? Cóż, Vicky twierdzi, że cokolwiek zrobi, zawsze jest źle. Ale hej, przynajmniej nie brakuje jej tematów do rozmów. Krzysztof Gojdź, znany celebryta i lekarz medycyny estetycznej, zorganizował w Warszawie premierę swoich kosmetyków. Ale to nie nowinki beauty były gwoździem programu. Na oczach wszystkich zapowiedział rozwód z Marcinem Roznowskim, a przy okazji zdradził, że jego serce już jest zajęte. Jestem mega zakochany, wyznał, choć jeszcze niedawno prał publicznie brudy swojego związku. Rozwód ma nastąpić 30 lipca, a Gojdź obiecuje, że to będzie prawdziwa szopka medialna. Cóż, w świecie celebrytów emocje sięgają zenitu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy, jak Scott Ian z Anthrax, przenieśli je na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen. W latach 70. w Australii powstało urządzenie, które zrewolucjonizowało muzykę rockową, a kosztowało tyle, co dom w Londynie. Fairlight CMI, pierwszy zaawansowany sampler, pozwalał zamienić hałas w muzykę, co wykorzystali artyści tacy jak Peter Gabriel i Kate Bush. Choć cena zwalała z nóg, a sprzęt często się zawieszał, to właśnie dzięki niemu rockowa awangarda połączyła się z elektroniką. Ostatecznie jednak nie protesty muzyków, a tańsza konkurencja z Japonii zakończyła jego erę, pozostawiając Fairlighta jako symbol luksusu i muzycznej rewolucji. 1969 roku festiwal w Altamont miał być drugim Woodstockiem, ale zamiast tego stał się symbolem końca ery dzieci kwiatów. Chaos, brutalność i tragiczna śmierć 18-letniego Meredith Huntera na koncercie The Rolling Stones to tylko początek. Hell's Angels, wynajęci za butelkę alkoholu, poczuli się zdradzeni przez Micka Jaggera i postanowili go zlikwidować. Ich plan morskiego ataku na posiadłość Jaggera w Hamptons pokrzyżował jednak sztorm, a prawda o spisku wyszła na jaw dopiero po 40 latach. Cóż, natura czasem potrafi być najlepszym ochroniarzem.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają zachmurzenie całkowite. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 13 stopni z wiatrem z prędkością 2 metry na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W 1980 roku narodziny Solidarności były w dużej mierze efektem pracy duszpasterskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas widział w strajkujących robotnikach głos sumienia narodowego i wspierał ich dążenia do wolności, jednocześnie nawołując do dialogu i odpowiedzialności. Jego postawa i wsparcie były kluczowe dla legitymacji ruchu w trudnych czasach. Kardynał Wyszyński, beatyfikowany w 2021 roku, pozostaje symbolem oporu wobec totalitaryzmu i orędownikiem moralnej odnowy. Budowa nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic w Krakowie napotyka kolejne opóźnienia. Pierwsze tramwaje pojadą dopiero pod koniec sierpnia, co oznacza brak połączenia w okresie wakacyjnym. Koszty inwestycji wzrosły o 271 milionów złotych, a radni krytykują miasto za brak kar dla wykonawcy. Urzędnicy tłumaczą opóźnienia problemami z prądem i pogodą, ale mieszkańcy czekają na konkretne informacje o rozkładach jazdy. Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. W powiecie bocheńskim w Małopolsce doszło do dramatycznego wypadku, gdy 3-letnie dziecko wpadło do przydomowego stawu. Służby ratunkowe, w tym śmigłowiec, szybko zareagowały, a dziecku przywrócono czynności życiowe i przetransportowano je do szpitala w Krakowie. Rodzice dziecka byli trzeźwi, a policja bada okoliczności zdarzenia, w tym zabezpieczenie terenu. Na razie brak informacji o stanie zdrowia chłopca.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dzień Dziecka w Polsce obchodzi swoje 75. lecie. Święto to, obchodzone 1 czerwca, zyskało popularność w czasach PRL, kiedy dzieci mogły liczyć na festyny i drobne upominki, mimo trudnych warunków gospodarczych. Choć początkowo miało polityczny kontekst, z czasem stało się dniem pełnym radości i zabawy. Warto pamiętać, że Polska odegrała kluczową rolę w tworzeniu konwencji o prawach dziecka, co podkreśla znaczenie tego święta na arenie międzynarodowej. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
2: Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu.
1: Na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy odbyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego Bractwo szukali zagubionej obrączki jednego z członków sztabu klubu po świętowaniu awansu do drugiej Betclic Ligi. Działania zostały zorganizowane na prośbę prezesa klubu, Krzysztofa Bessa. To kolejna nietypowa akcja Bractwa, które wcześniej pomogło leśnikom w usuwaniu niebezpiecznych przedmiotów z dróg leśnych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 1 czerwca to doskonała okazja, by przypomnieć sobie o wewnętrznym luzie i beztrosce. Śmieszne życzenia na Dzień Dziecka mogą poprawić nastrój każdemu, niezależnie od wieku. Humorystyczne podejście przełamuje lody i buduje luźną atmosferę, a dobrze dobrane słowa, pełne ciepłego żartu, potrafią wywołać szczery uśmiech. Warto postawić na lekką formę, która nawiązuje do zabawnych sytuacji z codziennego życia.
1: Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu. Skalne miasto Adrspach w Czechach to niezwykłe miejsce, które przyciąga turystów z całej Europy. Znane z filmowych krajobrazów, w tym scen z opowieści z Narni, oferuje malownicze formacje skalne i szmaragdowe jeziorka. Trasa turystyczna jest dostępna dla każdego, choć w niektórych miejscach wymaga pokonania wąskich przejść. Warto pamiętać, że w 2026 roku nie będzie połączeń kolejowych do Adrspach z powodu remontu torów. Od 1 czerwca we Wrocławiu w centrum handlowym Magnolia Park prowadzony zostanie płatny system parkowania. Kierowcy będą mogli korzystać z darmowego postoju przez pierwsze 2 godziny, a każda kolejna godzina będzie kosztować 5 zł. System opiera się na automatycznym skanowaniu tablic rejestracyjnych, eliminując potrzebę drukowania biletu. Dodatkowe darmowe godziny przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą tak samo 16 stopni, a wiatr wschodni może osiągnąć 2 metry na sekundę. Stan powietrza w Białymstoku obecnie pozostaje dobry, natomiast we Wrocławiu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, 2 dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W sklepach Biedronka pojawił się nowy katalog z inspiracjami na Dzień Dziecka. Wśród propozycji znalazło się interaktywne zwierzątko Bitsy Magicals, które łączy świat wirtualny z rzeczywistością, ucząc dzieci odpowiedzialności. Dla fanów kreatywnej zabawy dostępny jest zestaw lalka Rainbow High Creative Crystals, umożliwiający tworzenie biżuterii. Nie zabrakło też klasycznych zabawek, takich jak klocki Lego i zdalnie sterowane samochody. Dla młodych kibiców przygotowano produkty związane z piłką nożną, a dla nastolatków nowoczesne gadżety, w tym projektor 4K UHD. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej. Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem.
2: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co dwa tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne dwutygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata. Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co dla wielu Polaków oznacza możliwość długiego weekendu. Piątek, 5 czerwca nie jest dniem ustawowo wolnym, ale wiele osób może mieć wtedy wolne dzięki przepisom kodeksu pracy. Pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święta przypadające w sobotę. Wiele urzędów miejskich i gminnych, jak Kraków czy Leszno, już ogłosiło, że będą zamknięte tego dnia. W sektorze prywatnym decyzja o wolnym zależy od pracodawcy, który może zachęcać do wzięcia urlopu. Dzięki temu, biorąc jeden dzień wolnego, można cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż. Obligacje skarbowe to popularna forma inwestowania, ceniona za bezpieczeństwo i stabilność. Państwo gwarantuje zwrot z odsetkami, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych, zwłaszcza w czasach wysokiej inflacji. Obligacje indeksowane inflacją chronią oszczędności przed utratą wartości, oferując stałe oprocentowanie w pierwszym roku, a później inflację plus marżę. Dla beneficjentów programu 800+ dostępne są specjalne obligacje rodzinne z wyższymi marżami. Zakup obligacji jest prosty i możliwy online lub w placówkach PKO BP. To elastyczne narzędzie oszczędzania, dostępne już od 100 zł za sztukę.
0: Słuchacie Radia Super Express. W
1: Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Warszawie, gdzie wiatr wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. W Bydgoszczy natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr północno-wschodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
0: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türkseve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: M jak miłość wraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. Agnes, starsza córka Rogowskiego, nie zamierza dłużej milczeć na temat zdrady swojego ojca, Artura. W nowym sezonie, który rozpocznie się po wakacjach, Agnes stanie po stronie pokrzywdzonej macochy, Marysi. Artur nie tylko zdradził żonę, ale również planuje odejść do kochanki, co wywoła burzę w rodzinie Mostowiaków. Agnes skonfrontuje się z ojcem przed przychodnią w Lipnicy, gdzie oboje pracują. Ta rozmowa nie będzie łatwa, ale konieczna, by zakończyć milczenie i ujawnić prawdę. Zdrada Artura i jego decyzje będą miały ogromny wpływ na całą rodzinę, a Agnes nie pozwoli, by jej macocha cierpiała w milczeniu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy. W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach szykują się emocjonujące zmiany w rodzinie Chodakowskich. Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę i urodzić Marcinowi ich pierwsze wspólne dziecko. Aktorka podsyca ciekawość fanów, publikując zdjęcia z planu, na których widzimy ją z Marcinem i jego dziećmi, Mają i Szymkiem. Widzowie zastanawiają się, czy rodzina Chodakowskich się powiększy. Podstępna Elżbieta nie zdoła zniszczyć ich szczęścia, mimo że nie cofnie się przed niczym, by zdobyć Marcina. Były detektyw wybierze rodzinę, co tylko potwierdza jego oddanie. Nowy sezon M jak miłość po wakacjach przyniesie odpowiedzi na te pytania. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wątkami. Artur Rogowski znów zdradzi Marysię, tym razem z Joanną, co wyjdzie na jaw w nowym sezonie. Jednak Marysia nie pozostanie sama, bo w jej życiu pojawi się nowy mężczyzna, grany przez Marcina Kwaśnego. Czy Artur, widząc żonę z innym, ponownie poczuje zazdrość i zrozumie, że to Marysia jest jego prawdziwą miłością? Fani z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, zastanawiając się, czy Marysia da Arturowi kolejną szansę, czy stworzy nowy związek. Wszystko to już wkrótce na ekranach.
1: Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Deanna. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score – Podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Gdańska prognozowana temperatura to 13 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Poznaniu termometry pokażą 17 stopni i małe zachmurzenie. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
0: Brytyjski okręt HMS Stirling Castle zakończył dostawę bezzałogowych jednostek do poszukiwania min i sprzętu technicznego w Gibraltarze, przygotowując się do działań w rejonie cieśniny Ormus. Operacja ta podkreśla globalne ambicje morskie Londynu, mimo ograniczeń liczebnych floty. HMS Stirling Castle pełni rolę pływającej bazy dla autonomicznych systemów walki minowej, co wpisuje się w strategię Royal Navy, opartą na elastyczności i modułowości. Brytyjska marynarka, choć zmniejszona liczebnie, stara się utrzymać skuteczność dzięki nowoczesnym technologiom i szybkiemu reagowaniu. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
2: Ania Smetek była królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce i studentka Uniwersytetu Michigan. Rozpoczęła praktyki w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce wyjedzie na dalsze studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie będzie kontynuować naukę na kierunku ekonomia i stosunki międzynarodowe. Ania podkreśla znaczenie pielęgnowania góralskich korzeni i budowania mostów między Polską a Polonią. Jej ambicje obejmują dalszą edukację prawniczą i aktywne wspieranie społeczności polonijnej.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Aronia, choć często pomijana na sklepowych półkach, jest jednym z najzdrowszych owoców uprawianych w Polsce. Bogata w antyoksydanty, witaminy i związki wspierające naczynia krwionośne. Aronia pomaga spowalniać procesy starzenia i wspiera układ krążenia, co jest szczególnie ważne dla seniorów. Mimo cierpkiego smaku, aronia doskonale sprawdza się w formie przetworów, takich jak soki czy konfitury, oferując naturalne wsparcie dla zdrowia. Regularne spożywanie aronii może korzystnie wpływać na ciśnienie krwi i poziom cholesterolu.
0: Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków.
2: 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
0: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i short, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność.
2: 1 czerwca to nie tylko święto dzieci, ale także świetna okazja, by przypomnieć dorosłym o urokach beztroskich lat. Wesołe życzenia na Dzień Dziecka dla dorosłych mogą wywołać uśmiech i poprawić nastrój, przypominając o radości z najprostszych rzeczy. Warto wysłać bliskim kilka słów pełnych humoru, by na chwilę oderwać się od codziennych obowiązków. Taki gest to doskonały sposób na celebrowanie dziecięcej beztroski, niezależnie od wieku. Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
0: Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku. A mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło. Elżbieta Lęska i jej 15-letnia córka Zosia Cieszyńska postanowiły, że na obiad najlepiej wybrać się do Włoch. Tak, dobrze słyszycie. Mediolan stał się ich kulinarnym celem. Na Instagramie pojawił się filmik, gdzie Zosia nonszalancko wybiera makaron, a chwilę później obie pałaszują spaghetti. Internauci są zachwyceni, a Zosia, choć ma dopiero 15 lat, już wzbudza kontrowersje i podziw swoim wyglądem. Cóż, geny robią swoje. Na koncercie Świat w obłokach, muzyczni spadkobiercy Marka Grechuty w Ostródzie, moda była równie ważna jak muzyka. Katarzyna Zielińska przyciągnęła uwagę w oliwkowej sukni z głębokim dekoltem, balansując na granicy odwagi i elegancji. Julia Wieniawa postawiła na pastelową klasykę, a Maciej Zakościelny zaszalał z teatralnym garniturem. Wśród błysków i falban to Zielińska zdobyła tytuł Królowej Stylu Wieczoru, pokazując, że moda na scenie to nie tylko ubranie, ale i sztuka.
2: Mariusz Kozak, znany z ciętego języka i dystansu do siebie, opuszcza Gogglebox przed telewizorem. Fani są w szoku i doszukują się spisku, bo przecież jak to możliwe, że ktoś tak popularny nagle znika z ekranu? Kozak nie chce robić z tego publicznej afery, ale różnice z produkcją okazały się nie do przeskoczenia. Tymczasem program, według niektórych, traci swój urok, zapraszając uczestników z innych reality show. Czy to koniec autentyczności w telewizji?
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, znów w centrum uwagi. Tym razem jego kontrowersyjne wypowiedzi o wsparciu dla artystów wywołały burzę. Mateusz Damiński nie szczędził słów krytyki, zarzucając Mentzenowi manipulację i populizm. Aktor podkreślił, że sztuka to nie tylko pieniądze, ale fundament naszej tożsamości, a atak na artystów to jedynie pretekst do dzielenia społeczeństwa. Cóż, wygląda na to, że w polityce sztuka manipulacji ma się całkiem dobrze.
1: Polski Love is Blind zakończył się z hukiem, a internet aż kipi od plotek o Damianie i Marcie. Choć para stanęła na ślubnym kobiercu, ich przyszłość jest niepewna, ponieważ nie pojawili się na oficjalnym spotkaniu reunion. Damian bawi się w mediach społecznościowych, publikując zabawne filmiki, podczas gdy Marta szaleje w Egipcie. Fani zastanawiają się, czy to koniec miłosnej sagi, czy może dopiero początek nowego rozdziału. Anna Maria Sieklucka, która dziś kończy 34 lata, przeszła drogę od Teatru Lalek do międzynarodowej sławy. Jej rola w 365 dni była jak wybuch supernowej. Krytycy ją zmiażdżyli, ale świat pokochał. Złote maliny i węże nie przeszkodziły jej w zdobywaniu nowych szczytów, a jej taneczne i wokalne popisy w telewizji tylko potwierdziły, że nie boi się wyzwań. Z Lublina na czerwone dywany. Oto historia, która mogłaby być scenariuszem filmowym. Ach, Dzień Dziecka. Czas, kiedy rodzice stają przed wyzwaniem wymyślenia życzeń, które nie wywołają u ich nastolatków przewracania oczami. Zamiast nudnych wierszyków, lepiej postawić na coś, co naprawdę ma znaczenie. Wiecznie naładowana bateria w telefonie, nielimitowany transfer danych i nauczyciele zapominający o kartkówkach. W końcu, kto by nie chciał, żeby algorytmy podrzucały same genialne piosenki, a ulubiona pizza zawsze była ciepła. Oby każdy dzień był jak weekend, a portfel magicznie się napełniał.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Oto historia, która mogłaby być scenariuszem hollywoodzkiego dramatu. Kontradmirał George Morrison, człowiek, który niemalże rozpętał wojnę w Wietnamie, i jego syn Jim, lider The Doors, który stał się ikoną antywojennej rewolty. Ojciec, mistrz wojskowej dyscypliny, i syn, buntownik z gitarą, który wolał śpiewać o miłości niż walczyć w dżungli. Ich relacja była jak zderzenie dwóch światów, a pojednanie przyszło dopiero po śmierci Jima, kiedy to surowy wojskowy w końcu zrozumiał, że jego syn był wierny własnemu duchowi.
1: Zespół Badfinger, niegdyś obiecujący następcy The Beatles, stał się symbolem muzycznej tragedii. Pod skrzydłami Paula McCartneya i George'a Harrisona mieli wszystko, by podbić świat, ale bezwzględny menedżer Stan Polley skutecznie zrujnował ich kariery i życie. Dwaj liderzy grupy, Pete Ham i Tom Evans, nie wytrzymali presji i popełnili samobójstwo, pozostawiając po sobie jedynie gorzkie wspomnienia. Ironią losu ich muzyka odżyła dzięki serialowi Breaking Bad, przynosząc spadkobiercom to, czego sami nigdy nie doświadczyli – sprawiedliwość i uznanie. Po 40 latach poszukiwań najbardziej tajemnicza piosenka internetu w końcu ujrzała światło dzienne. Okazało się, że utwór Subways of Your Mind to dzieło niemieckiej grupy Fex, o której istnieniu nikt nie miał pojęcia. Historia ta pokazuje, jak potężna może być determinacja fanów muzyki, którzy przez dekady analizowali każdy dźwięk nagrania. Muzycy, którzy nie mieli pojęcia o swojej internetowej sławie, teraz planują powrót do studia, by zremasterować swoje dawne demo. Cóż, kto by pomyślał, że stara kaseta magnetofonowa może stać się legendą?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Wiatr będzie wiał północno-wschodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Katowicach prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 16 stopni. Wiatr wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa odbył się 12. wielki finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii, gdzie młodzież z całej Polski zaprezentowała swoje projekty społeczne. Tegoroczna edycja wyróżniła się najwyższą jakością, a do nagród nominowano rekordowe 300 inicjatyw. Przyznano 21 złotych wilków za projekty dotyczące m.in. zdrowia psychicznego, edukacji i ekologii. Wydarzenie podkreśliło znaczenie praktycznej edukacji i zaangażowania młodzieży w realne działania społeczne.
1: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty Dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem.
0: Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
1: Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W miejscowości Wiśniew doszło do poważnego wypadku na trasie Siedlce – Radzyń Podlaski. Karetka pogotowia, przewożąca pacjenta w stanie zagrożenia życia, zderzyła się z Lexusem na skrzyżowaniu. W wyniku zderzenia 3 osoby zostały ranne i przewiezione do szpitala. Policja bada okoliczności zdarzenia, w tym działanie sygnalizacji świetlnej i prędkość pojazdów. Estoński slackliner Jan Rus przeszedł po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower w Warszawie. Pokonał około 500 metrów na wysokości blisko 180 metrów nad ziemią. Największym wyzwaniem był silny wiatr, który utrudniał utrzymanie równowagi. Po zakończeniu wyczynu Rus przyznał, że czuje się świetnie i jest zadowolony z pracy całego zespołu. W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bocheńczaka na prezydenta miasta. Mentzen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach.
0: Stanisław Kracik został nowym komisarzem Krakowa i będzie zarządzał miastem przez najbliższe 3 miesiące. Skupia się na utrzymaniu sprawnego funkcjonowania urzędów oraz przygotowaniu budżetu na 2027 rok. Kracik nie planuje startować w nadchodzących wyborach prezydenckich i zamierza współpracować z obecnymi dyrektorami departamentów, aby zapewnić stabilność miasta. Ustępujący prezydent Aleksander Miszalski wyraził obawy o polityczną przyszłość Krakowa, ale ufa, że Kracik zapewni sprawne zarządzanie.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego. Na grobie Łukasza Litewki, 3 dni po pożarze, pojawiły się oswojone ptaki. Gęś Suni i kaczor Wirek, należące do Dariusza Brzeskiego, znanego popularyzatora relacji człowieka ze zwierzętami. Nagranie z ich wizyty szybko zdobyło popularność w mediach społecznościowych, wzbudzając wzruszenie i przypominając o pamięci zmarłego. Pożar, który uszkodził grób, został szybko naprawiony przez mieszkańców, a miejsce znów pełne jest zniczy i kwiatów.
0: Wrocław stał się miejscem przełomowych wydarzeń w Polsce, gdzie Urząd Stanu Cywilnego zaczął formalnie uznawać zagraniczne śluby osób tej samej płci. Od 12 maja wpłynęło już 17 wniosków o transkrypcję takich aktów małżeństwa. Zmiany te są wynikiem decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz nowego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska, choć wciąż w tyle za wieloma krajami Unii Europejskiej, zaczyna dostosowywać się do europejskich standardów w zakresie równości małżeńskiej.
1: We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 13 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północny będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, zdobywając 120 goli dla katalońskiego klubu. Przyszłość polskiego napastnika wciąż jest niepewna, z możliwymi transferami do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych. Choć spekulowano o jego przejściu do Serie A, brak kwalifikacji włoskich klubów do Ligi Mistrzów zmniejsza atrakcyjność tego kierunku. Piotr Zieliński, kolega z reprezentacji, podkreśla, że Lewandowski nie planuje jeszcze kończyć kariery.
2: Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania wspominał tragicznie zmarłego asystenta selekcjonera, Jacka Magierę, podkreślając znaczenie wsparcia dla rodziny w trudnych chwilach. Lewandowski mówił także o swojej przyszłości, zaznaczając, że decyzje dotyczące jego kariery jeszcze nie zapadły. Polacy zagrają we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą.
1: Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem.
0: Radio Super Express. Sport. Leszek Miller, były premier Polski. W rozmowie z Hubertem Biskupskim podzielił się refleksjami na temat swojego stosunku do śmierci po stracie syna. Miller przyznał, że przestał się bać śmierci, a nawet odczuwa ciekawość, czy spotka swojego syna po drugiej stronie. Wspominał także o pierwszej wizycie Jana Pawła II w Polsce w 1979 roku, która była dla władz PRL kłopotliwa, ale miała ogromne znaczenie psychologiczne dla Polaków. Miller odniósł się również do roli Kościoła w polityce, podkreślając, że jego zaangażowanie polityczne osłabia autorytet. Zaznaczył, że mimo iż jest ateistą, docenia uniwersalne wartości chrześcijańskie.
1: Coraz więcej seniorów zastanawia się nad możliwością uzyskania wsparcia finansowego od swoich dorosłych dzieci z powodu rosnących kosztów życia. Prawo przewiduje, że dzieci mogą być zobowiązane do płacenia alimentów rodzicom, jeśli ci znajdują się w niezawinionym niedostatku, a potomkowie mają odpowiednie możliwości finansowe. Kluczowym kryterium jest niedostatek seniora, czyli brak możliwości pokrycia podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy leki. Sąd rejonowy ocenia indywidualnie potrzeby seniora i możliwości finansowe dziecka. Obowiązek alimentacyjny nie jest bezwzględny i nie dotyczy sytuacji, gdy senior znajduje się w niedostatku z własnej winy. W większości rodzin wsparcie finansowe odbywa się naturalnie, ale prawo daje seniorom możliwość dochodzenia należnego wsparcia, gdy pomoc nie jest udzielana dobrowolnie.
2: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7. miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6. występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa do końca czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia kontraktu. Kroczek objął stanowisko 4 maja, zastępując Łukasza Tomczyka po porażce w finale Pucharu Polski. Pod jego wodzą drużyna wygrała 3 z 4 meczów ligowych, kończąc sezon na 4. pozycji w Ekstraklasie, co zapewniło jej udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA.
2: Plotki o transferze Jakuba Kiwiora do FC Barcelona zostały zdementowane przez szefa FC Porto, André Villasa Boasa. Mimo wcześniejszych spekulacji, polski obrońca pozostanie w portugalskim klubie, gdzie niedawno został wykupiony z Arsenalu. Villas Boas podkreślił, że nie prowadził rozmów z Barceloną, a Kiwior jest ważnym elementem drużyny. Tym samym temat jego przeprowadzki do Hiszpanii można uznać za zamknięty.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1012 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 17 stopni i małe zachmurzenie. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3390 odcinku zobaczymy, jak Ewa i Romeo, świeżo po ślubie, zmagają się z trudnościami. Ich rodziny nie akceptują decyzji o małżeństwie, co komplikuje wspólne życie młodej pary. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, zasugerował na Instagramie, że Ewa może być w ciąży, choć później wyjaśnił, że to tylko żart. Mimo to fani spekulują, czy w nowym sezonie rodzina Bianki się powiększy, czy ciąża Ewy rozwiąże ich problemy mieszkaniowe. Odpowiedzi poznamy już wkrótce, gdy serial powróci na ekrany.
2: Barwy szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia powrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu.
2: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
1: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja czy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada. W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy.
2: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Fani spekulują, że Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę z Marcinem, którego odgrywa Mikołaj Rozmerski. Plotki te podsyciły zdjęcia udostępnione przez aktorkę, na których widać ją z serialowym partnerem i jego dziećmi. Internauci nie kryją ciekawości, pytając o powiększenie rodziny Chodakowskich. Michalina Sosna, odpowiadając na komentarze, zasugerowała, że coś może być na rzeczy. W jesiennych odcinkach Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie zdoła zniszczyć związku Kamy i Marcina. Marcin odrzuci jej propozycję, pokazując, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Wszystko to sprawia, że nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle interesująco. Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Diana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1012 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 13 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 15 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, a w Poznaniu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Prezydent Karol Nawrocki powołał Zbigniewa Kapińskiego na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, co wywołało zaskoczenie na prawicy. Decyzja ta spotkała się z krytyką Jarosława Kaczyńskiego, który sprzeciwiał się tej kandydaturze ze względu na rolę Kapińskiego w sprawie lustracyjnej Lecha Wałęsy. Mimo to Nawrocki postanowił działać niezależnie, co może oznaczać nową erę w relacjach między Pałacem Prezydenckim a PiS. To posunięcie pokazuje rosnącą samodzielność prezydenta i może wpłynąć na przyszłe decyzje polityczne. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom. W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletni.
2: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z 1 łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną. Kotlety schabowe to klasyka polskiej kuchni, ale ich idealne przygotowanie wymaga pewnej sztuki. Kluczowym elementem jest wybór odpowiedniego tłuszczu do smażenia. Smalec, używany przez nasze babcie, zapewnia złocistą, chrupiącą panierkę i soczyste mięso. Alternatywnie można sięgnąć po masło klarowane lub olej rzepakowy, które również dobrze znoszą wysokie temperatury.
0: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu. Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu 3 dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów. Marta Nawrocka, pierwsza dama od niemal roku, przeszła znaczącą metamorfozę w swoim stylu. Jej kreacje coraz częściej przypominają te, które nosiła poprzednia prezydentowa Agata Duda. Ostatnio Nawrocka pojawiła się w klasycznym stroju, który niemal identycznie nosiła Duda kilka lat temu. Obie panie niedawno widziano w Chorwacji, gdzie ich stylizacje były do siebie niezwykle podobne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Jolanta Kwaśniewska, była pierwsza dama, znana z elegancji i spokoju, ujawnia, że często odczuwa złość i irytację. Mimo publicznego wizerunku osoby opanowanej przyznaje, że musi stosować strategie, takie jak liczenie do trzech, aby kontrolować emocje. Kwaśniewska podkreśla, że unika wyrażania negatywnych emocji publicznie, aby nie eskalować napięć w społeczeństwie. Jej podejście do zarządzania emocjami może być inspiracją dla wielu.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 14 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr północno-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kazimierska, dawna królowa życia, teraz króluje w Egipcie, pokazując, że wiek to tylko liczba. Zamiast telewizyjnych ekranów zdobywa serca internautów, prezentując swoje wakacyjne przygody w skąpym bikini. Jej profil na Instagramie to prawdziwa oaza luksusu i beztroski, gdzie milion obserwujących podziwia jej odmłodzoną twarz i luksusowe stylizacje. Kazimierska udowadnia, że można żyć pełnią życia, żartując z hejtu i ciesząc się każdą chwilą pod palmami. Festiwal Sea Bloggers 2026 w Łodzi zakończył się galą hasztagi roku, gdzie czerwony dywan uginał się pod ciężarem gwiazd. Doda w oliwkowo-zielonej sukni przyciągała obiektywy jak magnes, a Katarzyna Paskuda zaskoczyła mrocznym stylem rodem z rodziny Adamsów. Wśród nominowanych do prestiżowych statuetek znaleźli się m.in. Doda, Bedoes i Martyna Wojciechowska. Emocje sięgały zenitu, bo kto nie chciałby być influencerem roku? W warszawskich Łazienkach Królewskich odbyła się wielka aukcja Top Charity, gdzie Małgorzata Rozenek postanowiła zaskoczyć wszystkich swoją stylizacją inspirowaną afrykańskim ludem Ashanti. Złoty gorset i pomarańczowa suknia przyciągnęły więcej uwagi niż same licytacje. Wśród gości nie zabrakło celebrytów, a wszystko to pod czujnym okiem Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Czyżby moda i charytatywność szły teraz w parze? Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, triumfuje w sądzie. Po długiej walce o uniewinnienie łzy szczęścia zalały jego twarz, gdy usłyszał korzystny wyrok. Przypomnijmy, że w 2023 roku został skazany za wyłudzenie niecałych 3 milionów złotych, ale teraz sąd przyznał mu rację. Czy teraz czas na odszkodowanie? Prawnik artysty na razie milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Polskie gwiazdy show biznesu masowo przenoszą się do Hiszpanii, jakby słońce w Polsce przestało świecić. Basia Kurdej-Szatan, Małgorzata Socha i inni celebryci postanowili, że ich drugi dom musi być wśród pomarańczowych gajów i oliwnych drzewek. Ceny nieruchomości w Hiszpanii są podobno takie jak w Warszawie, więc po co mieszkać w stolicy, skoro można mieć willę z widokiem na morze? Wygląda na to, że posiadanie domu w Hiszpanii to teraz nowy symbol sukcesu i prestiżu, a nie tylko wakacyjna zachcianka. Pierwszy sezon Love is Blind Polska przyniósł nam jedno udane małżeństwo, Filipa i Dariusz. Choć miłość kwitła, widzowie nie mogli nie zauważyć braku rodziny Filipa podczas całego show. Okazało się, że rodzice Filipa po prostu nie chcieli brać udziału w tej telewizyjnej farsie. Na szczęście poza kamerami wszystko się ułożyło, a Daria i Filip cieszą się teraz świetnymi relacjami z rodzinami. Cóż, miłość naprawdę jest ślepa, ale na szczęście nie głucha na rodzinne więzi. Vicky Gabor, nasza ulubiona gwiazda, znów zaskakuje. Po burzliwym ślubie z Giovannim Trojankiem, transmitowanym na żywo przez dziadka pana młodego, Vicky postanowiła podzielić swoje życie między Polskę a Wielką Brytanię. Jak sama mówi, wyjazdy dają jej wytchnienie od ciągłego oceniania. A co z hejtem? Cóż, Vicky twierdzi, że cokolwiek zrobi, zawsze jest źle. Ale hej, przynajmniej nie brakuje jej tematów do rozmów. Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy, jak Scott Ian z Anthrax, przenieśli je na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W latach 70. w Australii powstało urządzenie, które zrewolucjonizowało muzykę rockową, a kosztowało tyle, co dom w Londynie. Fairlight CMI, pierwszy zaawansowany sampler, pozwalał zamienić hałas w muzykę, co wykorzystali artyści tacy jak Peter Gabriel i Kate Bush. Choć cena zwalała z nóg, a sprzęt często się zawieszał, to właśnie dzięki niemu rockowa awangarda połączyła się z elektroniką. Ostatecznie jednak nie protesty muzyków, a tańsza konkurencja z Japonii zakończyła jego erę, pozostawiając Fairlighta jako symbol luksusu i muzycznej rewolucji. W 1969 roku festiwal w Altamont miał być drugim Woodstockiem, ale zamiast tego stał się symbolem końca ery dzieci kwiatów. Chaos, brutalność i tragiczna śmierć 18-letniego Meredith Huntera na koncercie The Rolling Stones to tylko początek. Hells Angels, wynajęci za butelkę alkoholu, poczuli się zdradzeni przez Micka Jaggera i postanowili go zlikwidować. Ich plan morskiego ataku na posiadłość Jaggera w Hamptons pokrzyżował jednak sztorm, a prawda o spisku wyszła na jaw dopiero po 40 latach. Cóż, natura czasem potrafi być najlepszym ochroniarzem. Rod Stewart, mistrz rock'n'rollowej zdrady, z zimną krwią rozbił zespół Faces, by stać się największą gwiazdą na świecie. Śpiewając o przyjaźni, jednocześnie niszczył relacje z kolegami, a jego solowe sukcesy były gwoździem do trumny dla zespołu. Po rozpadzie Faces, Stewart zamienił rockową zadziorność na jedwabne koszule i ballady, które przyniosły mu fortunę, ale i utratę szacunku dawnych fanów. Wybierając status globalnej supergwiazdy, zostawił za sobą przyjaciół i artystyczne ideały, nie oglądając się za siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W sobotę wieczorem w Wiśniewie doszło do poważnego wypadku z udziałem karetki pogotowia i samochodu osobowego marki Lexus. Ambulans, jadący na sygnałach uprzywilejowania, zderzył się z Lexusem na skrzyżowaniu, co spowodowało, że wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie. 3 osoby zostały ranne, w tym pacjent przewożony karetką, członek załogi ambulansu oraz pasażer Lexusa. Policja bada okoliczności zdarzenia, analizując między innymi działanie sygnalizacji świetlnej i możliwość dostrzeżenia ambulansu przez kierowcę Lexusa. Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie. W 1980 roku narodziny Solidarności były w dużej mierze efektem pracy duszpasterskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas widział w strajkujących robotnikach głos sumienia narodowego i wspierał ich dążenia do wolności, jednocześnie nawołując do dialogu i odpowiedzialności. Jego postawa i wsparcie były kluczowe dla legitymacji ruchu w trudnych czasach. Kardynał Wyszyński, beatyfikowany w 2021 roku, pozostaje symbolem oporu wobec totalitaryzmu i orędownikiem moralnej odnowy. Jan Rus, estoński mistrz slackline, dokonał niezwykłego wyczynu w Warszawie. Przeszedł po wąskiej taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, pokonując 500 metrów na wysokości 180 metrów. Mimo silnego wiatru i trudnych warunków atmosferycznych, Rus zdołał zachować równowagę i dotrzeć do celu. To jedno z najbardziej widowiskowych osiągnięć w jego karierze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. Dzień Dziecka w Polsce obchodzi swoje 75. lecie. Święto to, obchodzone 1 czerwca, zyskało popularność w czasach PRL, kiedy dzieci mogły liczyć na festyny i drobne upominki, mimo trudnych warunków gospodarczych. Choć początkowo miało polityczny kontekst, z czasem stało się dniem pełnym radości i zabawy. Warto pamiętać, że Polska odegrała kluczową rolę w tworzeniu konwencji o prawach dziecka, co podkreśla znaczenie tego święta na arenie międzynarodowej. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą. Magdalena i Denis, związani z chorzowską policją, wzięli ślub w wyjątkowej mundurowej oprawie. Ceremonia odbyła się 22 maja w Siemianowicach Śląskich, a nowożeńcom towarzyszyła policyjna asysta honorowa. Pan młody złożył przysięgę w galowym mundurze, a para przemaszerowała przez szpaler utworzony przez funkcjonariuszy. Wśród gości znaleźli się bliscy oraz współpracownicy z chorzowskiej komendy.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu. 1 czerwca to doskonała okazja, by przypomnieć sobie o wewnętrznym luzie i beztrosce. Śmieszne życzenia na Dzień Dziecka mogą poprawić nastrój każdemu, niezależnie od wieku. Humorystyczne podejście przełamuje lody i buduje luźną atmosferę, a dobrze dobrane słowa, pełne ciepłego żartu, potrafią wywołać szczery uśmiech. Warto postawić na lekką formę, która nawiązuje do zabawnych sytuacji z codziennego życia.
1: Sztuczna inteligencja wskazała wieś Budy na Podlasiu jako jedno z najspokojniejszych miejsc w kraju. Ta niewielka osada, położona w sercu Puszczy Białowieskiej, przyciąga miłośników natury i ciszy. Budy zamieszkują zaledwie 72 osoby, a otoczenie lasów i brak tłumów turystów tworzą wyjątkową atmosferę spokoju. Dodatkową atrakcją jest skansen Sioło Budy, prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę regionu. Skalne miasto Adrspach w Czechach to niezwykłe miejsce, które przyciąga turystów z całej Europy. Znane z filmowych krajobrazów, w tym scen z opowieści z Narni, oferuje malownicze formacje skalne i szmaragdowe jeziorka. Trasa turystyczna jest dostępna dla każdego, choć w niektórych miejscach wymaga pokonania wąskich przejść. Warto pamiętać, że w 2026 roku nie będzie połączeń kolejowych do Adrspach z powodu remontu torów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zachmurzenie całkowite i temperatura 12 stopni oraz wiatr południowo-wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni i wiatr północny o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej. Narodziny dziecka mogą znacząco obniżyć zdolność kredytową rodziny. Już jedno dziecko zmniejsza dostępny kredyt hipoteczny o około 95 tysięcy złotych, a przy trójce dzieci różnica sięga aż 415 tysięcy złotych. W efekcie wiele par decyduje się na zakup mieszkania przed powiększeniem rodziny. Mimo obniżek stóp procentowych, ceny mieszkań wciąż są bardzo wysokie, co utrudnia zakup większego lokum. W największych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk, ceny za metr kwadratowy osiągają rekordowe poziomy. Dla wielu rodzin zakup mieszkania przed narodzinami dziecka staje się koniecznością, a nie tylko marzeniem.
2: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co dwa tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne dwutygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co dla wielu Polaków oznacza możliwość długiego weekendu. Piątek, 5 czerwca nie jest dniem ustawowo wolnym, ale wiele osób może mieć wtedy wolne dzięki przepisom kodeksu pracy. Pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święta przypadające w sobotę. Wiele urzędów miejskich i gminnych, jak Kraków czy Leszno, już ogłosiło, że będą zamknięte tego dnia. W sektorze prywatnym decyzja o wolnym zależy od pracodawcy, który może zachęcać do wzięcia urlopu. Dzięki temu, biorąc jeden dzień wolnego, można cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż. Obligacje skarbowe to popularna forma inwestowania, ceniona za bezpieczeństwo i stabilność. Państwo gwarantuje zwrot z odsetkami, co czyni je atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych, zwłaszcza w czasach wysokiej inflacji. Obligacje indeksowane inflacją chronią oszczędności przed utratą wartości, oferując stałe oprocentowanie w pierwszym roku, a później inflację plus marże. Dla beneficjentów programu 800+ dostępne są specjalne obligacje rodzinne z wyższymi marżami. Zakup obligacji jest prosty i możliwy online lub w placówkach PKO BP. To elastyczne narzędzie oszczędzania, dostępne już od 100 zł za sztukę.
2: Ceny noclegów w Zakopanem na Boże Ciało są niższe niż w ubiegłym roku, z medianą wynoszącą 598 zł, co oznacza spadek o około 120 zł. Obłożenie w obiektach noclegowych wynosi obecnie 65%, a branża turystyczna liczy na rezerwacje last minute. Coraz więcej turystów decyduje się na krótsze pobyty, ograniczając je do długiego weekendu. Wpływ na decyzję o wyjeździe ma prognoza pogody, która może jeszcze zwiększyć liczbę rezerwacji. Zakopane pozostaje popularnym celem, przyciągając głównie Polaków, oraz turystów ze Słowacji i Węgier. Niższe ceny mogą zachęcić niezdecydowanych do spontanicznego wyjazdu.
0: Słuchacie Radia Super Express. ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się dwie decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzje elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Bydgoszcz to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem północno-wschodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3390 odcinku zobaczymy, jak Ewa i Romeo, świeżo po ślubie, zmagają się z trudnościami. Ich rodziny nie akceptują decyzji o małżeństwie, co komplikuje wspólne życie młodej pary. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, zasugerował na Instagramie, że Ewa może być w ciąży, choć później wyjaśnił, że to tylko żart. Mimo to fani spekulują, czy w nowym sezonie rodzina Bianki się powiększy. Czy ciąża Ewy rozwiąże ich problemy mieszkaniowe? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, gdy serial powróci na ekrany.
2: Barwy szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
1: Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu.
2: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
1: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turkseve, a towarzyszy im utalentowana obsada. W nowym sezonie M jak Miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy.
2: W serialu M jak Miłość po wakacyjnej przerwie widzowie mogą spodziewać się emocjonujących zwrotów akcji. Fani spekulują, że Kama, grana przez Michalinę Sosnę, może zajść w ciążę z Marcinem, którego odgrywa Mikołaj Rozmerski. Plotki te podsyciły zdjęcia udostępnione przez aktorkę, na których widać ją z serialowym partnerem i jego dziećmi. Internauci nie kryją ciekawości, pytając o powiększenie rodziny Chodakowskiej. Michalina Sosna, odpowiadając na komentarze, zasugerowała, że coś może być na rzeczy. W jesiennych odcinkach Elżbieta, grana przez Katarzynę Dąbrowską, nie zdoła zniszczyć związku Kamy i Marcina. Marcin odrzuci jej propozycję, pokazując, że rodzina jest dla niego najważniejsza. Wszystko to sprawia, że nadchodzące odcinki zapowiadają się niezwykle interesująco. Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mike Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Deanna. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score – Podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1012 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 14 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 14 stopni i prognozowane będzie umiarkowane zachmurzenie. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, a w Poznaniu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską.